numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: SK2. Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: przyciągnąć sporo motocyklistów. Nie wiem, to kobiety tak przyciągają?
1: Katarzyna Kozłowska, wiceprezes klubu motocyklowego Grom Biała Podlaska. Kobiety? Myślę, że tak, tak. To są dziewczyny wiatru, a za wiatrem podążają chłopcy wiatru na swoich wspaniałych maszynach. Dzisiaj mamy tego dowód najlepszy, ponieważ pogoda dopisała. Wiatr delikatny, dziewczyny na motocyklach, chłopców również bardzo dużo i przybywa, ciągle przybywa. Także dzisiejsza impreza uważam, że jest bardzo udana i tak jak już wcześniej zaznaczałam, my nic nie zamykamy tak naprawdę. To jest tylko symbol. Zlot kończący jakby sezon, tak naprawdę jeździmy cały rok.
0: No to zakończenie sezonu jest takie umowne, bo tak naprawdę prawdziwy motocyklista korzysta z każdej wolnej chwili, w zasadzie takiej, kiedy pogoda pozwala na to, żeby motocykl wyciągnąć z garażu pewnie.
1: Dokładnie tak jest. Motocykl to sposób na życie. To jest pasja, ale to też jest pewien sposób na poznawanie ludzi, na spotykanie się. Jest też tak, że wiele osób spotyka się tutaj spontanicznie raz, dwa razy do roku. Tylko właśnie dlatego, że organizujemy takie zloty, takie zakończenia i takie powitania, jak będzie również na wiosnę.
0: Ja jeszcze wrócę do tych kobiet, bo coraz więcej kobiet decyduje się wsiadać na motocykl, a przez to kończą z tak zwanym plecaczkiem.
1: Tak jest. Widzę, że i pozytywnie oczywiście to odbieram, że dziewczyny, kobiety decydują się, aby same prowadzić jednoślady i przerzucają się często z tak zwanych plecaczków za kierownicę i mają z tyłu panów jako plecaczków. Mnie to bardzo cieszy.
0: Jako wiceprezeska klubu motocyklowego, to powiedz, kiedy twoja przygoda z motocyklem zaczęła się?
1: Moja przygoda zaczęła się, jak mój tato kiedyś zapytał, czy chciałbym się nauczyć jazdy motocyklem. Posiadał wtedy WSK motocykl i wydaje mi się, że to były te czasy, że jeszcze z drabinką chodziłam na poziomki. Jak tylko dałam radę sięgać do ziemi, oczywiście stopami, już rozpoczęłam pierwszą naukę jazdy pod okiem taty. No i tak to się zaczęło i poszło dalej. Bardzo szybko poszło dalej.
0: Czyli jak tylko udało się prawo jazdy zrobić, tak już motocykl towarzyszy ci całe życie.
1: Tak, mało tego. Nie chciałam robić w ogóle na początku prawa jazdy kategorii B, tylko A. Natomiast warunek, abym w ogóle mogła je zrobić, oczywiście warunek poszedł od strony taty, który finansował, że tak powiem, całe przedsięwzięcie. Zrobiłam również inne kategorie. No i uważam, że to też była mądra decyzja.
0: Twój pierwszy motocykl kupiony za twoje pierwsze zarobione samodzielnie pieniądze.
1: Pierwszy, to tak naprawdę to był motocykl sportowy, bo to była CZ-ka, cross, lat temu sporo. Moją największą pasją to były sporty motocyklowe, a więc głównie sport pod tytułem jazda po torze crossowym, jazda enduro, a więc taką CZ-kę sama kupiłam. No i później już były motocykle bardziej sportowo-turystyczne, bardziej szosowe, no i tak jest do tej pory praktycznie.
0: Zarażasz pasją innych?
1: Ja myślę, że ta zaraza jest pozytywna i jak widać, nawet w dniu dzisiejszym ona postępuje. Także to jest taka pandemia w sposób bardzo pozytywny i uważam, że bezpieczny. My preferujemy jako klub przede wszystkim bezpieczeństwo na drodze. To jest ten warunek, że chcemy po prostu być pozytywni. Nie chcemy, aby nas odbierano jako szaleńców, jako często się mówi samobójców. My preferujemy zupełnie inny styl jazdy.
0: A jeśli jeździsz motocyklem, to lubisz w samotności, czy jednak grupowo?
1: Czasami zdarza mi się, że lubię samotność, ale to jest rzadkość. W moim wydaniu kocham ludzi, kocham kontakt z ludźmi, kocham to, że oni mają tą pasję i jednak wolę grupę. Zdecydowanie.
0: Oprócz tego, że jazda motocyklem to jest styl życia, to co jeszcze pociąga ciebie w motocykle?
1: W motocyklu przede wszystkim wolność. Jestem sam na sam z wiatrem, z czynnikami zewnętrznymi, co dla wielu ludzi stanowi problem, bo mówią, a jest zimno, a kropi, a słońce grzeje, a wieje wiatr, a dla mnie to jest duży pozytyw. Ja mogę dotknąć tego sama osobiście na własnym ciele po prostu. No i nawet te komary w zębach, to znaczy, że jest wesoło.
0: No jeśli kask nie ma osłony, to tak, to komary w zębach. Ale taki wesoły motocyklista właśnie tak wygląda, z komarami w zębach.
1: Dokładnie, to jest ta radość, która przypisana jest trochę do żartu, ale powiem szczerze, czasami po prostu z naszych kurtek, z naszych tutaj motocyklowych bluz, trzeba po prostu te owady zdecydowanie usunąć. Także mamy też tą naturę w postaci chociażby takiego owada rozbitego na naszej klatce.
0: Jeżeli chodzi o sam klub motocyklowy, to ile jest pań w twoim klubie? Mówię o gromie.
1: W tej chwili doszło troszeczkę kobiet do praktycznie, powiedzmy do początku tego sezonu. Byłam w osamotnieniu. Co prawda nie narzekam, bo tutaj koledzy z klubu zawsze towarzyszyli wiernie we wszystkich zmaganiach. Natomiast od teraz mamy już oprócz mnie 4-5 kobiet plus.

0: matematyce oczywiście, sympatyczki.
1: I cały czas ta liczba rośnie.
0: Ta liczba rośnie i bardzo się z tego cieszymy. Chcemy też odmłodzić nasz klub. Może to tak, żeby nie zabrzmiało źle, że mamy dużo seniorów, ale chcielibyśmy też tutaj zrzeszyć więcej młodzieży. Więcej młodzieży, więcej sympatyków, no i oczywiście więcej kobiet, więcej dziewczyn.
1: Cieszy to, że piękna pogoda przyciągnęła dzisiaj tylu motocyklistów, bo niestety albo stety zabrakło placu.
0: Tak, widzę, że coraz więcej motocykli jeszcze dojeżdża.
1: Zawsze parady motocyklowe towarzyszą zakończeniom albo też rozpoczęciom sezonu motocyklowego?
0: To jest taki główny jakby punkt programu, można tak powiedzieć, ponieważ większość motocyklistów przyjeżdża głównie dla tego wydarzenia, czyli przejechać się w paradzie motocyklowej. To jest dla nich, powiedzmy, coś takiego wielkiego, wielkie przeżycie, jazda w grupie i to przyciąga, tak, to przyciąga motocyklistów zdecydowanie.
1: To takich kilka krótkich zdań do tego, aby zachęcić, aby przybywało tych motocyklistów. Co byś im powiedziała?
0: Powiedziałabym, że najważniejszą rzeczą to jest klimat, który tutaj się czuje. Tu się czuje po prostu przyjaźń, braterstwo, ciekawe osoby się pojawiają i możemy się bardzo zdziwić, bo czasami na motocyklu spotykamy osoby, które na co dzień widzimy w innych odsłonach, a tutaj nagle dzień dobry, nasz prezydent jest tego przykładem. Także są to ludzie, którzy tutaj się pojawiają i nawet z tego względu naprawdę zachęcam do uczestniczenia w takich wydarzeniach i do tego mamy jeszcze dużo ciekawych konkursów, ciekawych rzeczy, które myślę, że na co dzień nie są po prostu do zauważenia. W codziennym dniu mamy również klasyki, mamy tutaj połączenie z rajdem bialskim, czyli sport samochodowy. To przecież tylko dwa koła więcej. Także wszyscy razem i zachęcam naprawdę do takich spotkań, takiego przebywania wśród wspaniałych ludzi po prostu.
1: Bo jakby też nie patrzeć, klub motocyklowy Grom jest jakoś ściśle powiązany z automobilklubem bialsko-podlaskim.
0: To jest powiązanie sprzed wielu, wielu lat, kiedy tak naprawdę my jako klub jeszcze, jako Grom, jako klub motocyklowy nie istnieliśmy. Istnieliśmy jako automobilklub bialsko-podlaski zrzeszony pod PZMOT-em, czyli tym Polskim Związkiem Motorowym w Lublinie. I tak naprawdę my jesteśmy dzieckiem automobilklubu, można to tak nazwać, gdzie wcześniej byliśmy po prostu sekcjami krosowymi, turystycznymi i klub motocyklowy Grom zrodził się tak naprawdę z pomysłu kilku osób, które stwierdziły, że my jako dwukołowcy możemy po prostu żyć też trochę własnym klimatem, co nie znaczy, że jak widać tutaj nie żyjemy też wspólnym. Także niby klub motocyklowy, a jednak zawsze współpracujący z automobilklubem i to wydarzenie świadczy o tym, o skali tego wydarzenia też świadczy to, że my się razem integrujemy. My jesteśmy razem jako klub, jako automobil klub, no i klasyki oczywiście, czyli wszyscy razem wspólnie w jednym celu, żeby sprawić radość i przyjemność innym.
1: Jeszcze muszę Cię o jedną rzecz zapytać. Czy liczyłaś, ile łącznie kilometrów przez całe życie pokonałaś na motocyklu i gdzie najdalej tym motocyklem się wybrałaś?
0: Czy ja to liczyłam? No powiem szczerze, chyba powinnam zacząć. Najdalej to były lata, był rok 2000, bodajże czwarty. Muszę się cofnąć, tak, z pamięcią, ale najdalszy nasz wyjazd, taki, no jeszcze wtedy nie klubowy, to nie był klub, ale to była taka grupa ludzi, którzy po prostu z pasją zaczęli jeździć motocyklami. To była wyprawa, bo to już jest wyprawa na Nordka. Także samych kilometrów tam zrobiliśmy bardzo dużo i uważam, że ja bym do tego wróciła. Myślę, że będzie jeszcze jakaś szansa, niekoniecznie Nordka, ale wypraw takich motocyklowych też było różnych ciekawych sporo, ale to najbardziej zapadło mi w pamięci. Niesamowite trasy, niesamowite odległości i spontan. To był po prostu spontan. Dzisiaj ludzie szukają wygód, bo może co? Może dobry nocleg, może wygodne łóżeczko. My pojechaliśmy po prostu, spaczkowaliśmy się w to, co możemy. Mieliśmy tylko motocykle i trochę kuferków. Co na siebie, to na siebie. I spaliśmy po prostu w namiotach. Gdzie się udało, tam się spało. Także ta wyprawa nabiła kilometrów, ale dała mi po prostu przeżycia niezapomniane.
1: Teraz te nowe stroje motocyklowe są na tyle technologicznie rozwinięte, że dają takie totalne ciepło na tym motocyklu. Natomiast kiedyś, no ja też jeżdżę motocyklem i pamiętam, że ubierałem się na cebulę, żeby było mi ciepło.
0: Tak, ubieranie się zdecydowanie na cebulę to jest tak, raz, że cieplej, ale ja też zauważyłam drugi pozytyw, mianowicie mniej rzeczy spakowanych w sakwy. Czyli co? Tam więcej miejsca zostaje, a czym więcej na sobie, tym jest po prostu przestrzeni więcej na inne bagaże. Ale ciepło faktycznie. Dzisiaj mamy odzież termiczną, mamy no wspaniałe stroje motocyklowe, wspaniałe buty. Ja pamiętam ten moment, jak jechaliśmy na takie wyprawy, kiedy buty rzekomo wodoodporne siąkały. I co zakładaliśmy? Jednorazowe reklamówki. I tak się jeździło. Reklamówki pękały, więc brało się więcej. Więc no przeróżne rzeczy, ręce marzły, czasami rękawiczki też przemakały, więc cóż, na stacjach benzynowych były jednorazówki. No i tak jechaliśmy jako taki, no, ciekawy twór, powiedzmy, na ulicy.
1: Najprostsze rozwiązania doskonale się sprawdzają.
0: Sprawdziły się i to w 100%. Dlatego teraz uważam, że chyba nic nas już nie zatrzyma, nie pokona. To rzeczy się nam suszyły naprawdę na motocyklach. Pamiętam taką scenkę, kiedy jechałam za kolegą po jakimś tam dłuższym postoju przy tej wyprawie na Nordkap. Przymokliśmy strasznie. Pewna część drogi była i to właśnie nie tam bliżej, powiedzmy, tu Skandynawii, ale tu przy wyjeździe z Polski. Ciężka, deszczowa. I pamiętam właśnie do tej pory ten obrazek, kiedy swoją, że tak powiem, bieliznę mój kolega jadący przede mną suszył na motocyklu i ona sobie raźnie powiewała. Ale efekt był taki, że no miał suchą, także też było ciekawie, było wesoło i bezpiecznie, bo wróciliśmy wszyscy cali i zdrowi, można powiedzieć.
1: Najniższa temperatura, w jakiej pokonywałaś trasę motocyklem, bo ja mogę śmiało sięgnąć też w dawne lata, kiedy to było minus 17, ale zacięcie młodzieńca było takie, że ten mróz nie przeszkadzał mi.
0: Pamiętam lata faktycznie takie, kiedy były nie tylko mroźne zimy, ale śnieżne. I to był ten czas, kiedy posiadałam taki wspaniały motorower marki Simpson, Enduro oczywiście, bo wszystko było wtedy w sporcie. I trzeba było go po prostu zatankować. Ale ponieważ były też sytuacje, w których to paliwo nie było tak dostępne, trzeba było sobie je gromadzić, więc pewnego razu zimą przy minus co najmniej 15 stopniach z tatem wyruszyliśmy, ja Simpsonkiem, tato WS-ką, mając jeszcze kanistry przymocowane do z tyłu, do siedzeń, do stacji benzynowej i powiem tak, temperatura to nie tyle nam przeszkadzała, jak ten lód trochę posypany na drodze, więc jechaliśmy na tak zwanych narciarzy, czyli nóżki na lód. Udało się pojechać, zatankować i powrócić. Także jeździliśmy też zimą i powiem, że mile to wspominam.
1: Znam to, bo to było wspaniałe wyzwanie.
0: To było wyzwanie, które dzisiaj jest rzadkością, bo tak naprawdę to, co wiemy, dzieje się w rzeczywistości, że chowamy motocykle, przykrywamy plandekami i one już niekiedy nie są takie jak kiedyś uniwersalne motocykle typu WS-ka, no może nie tylko, ale cokolwiek, co mogłoby jeździć też zimą. Tutaj mamy wspaniałe, tak, ścigacze, mamy wspaniałe chopery, ale one już nie pojadą tak jak kiedyś. To już nie te czasy, ale zostały w głowie.
1: Ale zawsze na kolcach można jeździć w zimie, jeżeli chodzi o motocykl oczywiście, bo nie, chociaż nie wiem, jak to z przepisami jest.
0: Jeśli chodzi o motocykl, no tutaj raczej z tymi kolcami nie wiem, nie będę się tak tutaj zagłębiała za bardzo przepisy, nie wiem, jak to wygląda, ale szczerze mówiąc nie widziałam do tej pory kogoś w tym wydaniu, przynajmniej gdzieś tutaj w naszym kraju, ale widuję motocyklistów całorocznych, to prawda, bardziej chyba skuterkowców i te osoby skutecznie sobie cały rok jeżdżą. Także to zależy od tego, co mamy w głowach, jakie mamy chęci i czy po prostu nie boimy się, to jest podstawa, nie boimy się zmagać z wiatrem, z deszczem, przecież możemy zawsze się wysuszyć.
1: Prawdziwy motocyklista twardziel jeździ cały rok. Zgadzasz się z tym?
0: Myślę, że to jest po prostu we krwi. Tego się nie da wyklenić. Ja pamiętam jak dziś, gdy moja mama wybijała dla mojego taty z głowy to, aby w ogóle uczył mnie jeździć motocyklem. No niestety bezskutecznie, jak widać. I czy to była zima właśnie, tak jak mówiliśmy, czy to gorące lato, my zawsze byliśmy w ruchu. Nie było takiej sytuacji, w której byśmy przynajmniej, no nie wiem, dwa razy w miesiącu, nawet w zimnych dniach nie wyjęli motocykli. I to się dzieje do dzisiaj, ale jesteśmy trochę szaleni.
1: Doskonale się z tobą rozmawia, a ja jeszcze wspomnę świętej pamięci Janka Zająca, który był tak naprawdę ikoną każdego zlotu i zawsze rozbawiał wszystkich do łez. Wspominasz go mile.
0: Janek mój, nie tylko mój, nasz serdeczny przyjaciel, powiem tak, ile razy jakikolwiek zlot gdzieś nie zaistniał, zawsze był i zawsze pierwszą osobą, którą widziałam tutaj, między tym całym tłumem zamieszaniem był Janek. On po prostu nie dał się nie zauważyć. Jego zawsze uśmiechnięta mina, jego humor, jego wesołość, spontan, no to człowiek melodia, to brat wiatru to jest jedno, ale jego optymizm, on zarażał innych tym. Zawsze i wszędzie był osobą, obok której nie dało się przejść obojętnie. I to każdy powie, a nawet jak ktoś go nie znał, to co się mówi o Janku, to już jest historia. to już dotarło do wielu. Nawet ci, którzy zaczynali, mówi się, jest taki człowiek, jeszcze jak Janek był z nami, a teraz się mówi, był taki człowiek, który nie odszedł, pozostał w naszych głowach, w naszej pamięci.
1: A w internecie wystarczy wpisać hasło wygadany motocyklista i kto? Wyskakuje właśnie on. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze chciałabym tylko dodać, że my, jako klub motocyklowy Grom, już od przyszłego roku będziemy posiadali sztandar. Sztandar, czyli też honor, oczywiście prezencja i będzie oczywiście nominacja na nadania takiego sztandaru. Ciekawostką jest to, że ja, przynajmniej i moi przyjaciele, nie znaleźli w internecie ani jednego klubu, który by taki sztandar oficjalny, nadany przez prezydenta, tak, i przez miasto posiadał. Więc myślę, że będzie to dla nas wielki zaszczyt, który nastąpi już niedługo, w przyszłym roku.
1: Pierwsi w historii.
0: Myślę, że pierwsi w historii. Może kogoś nie zauważyłam, jeśli tak, to przepraszam. Może jest jakiś klub, ja jeszcze nie widziałam takiej wzmianki, ale bardzo się cieszę, że jeśli nie ma nawet, to my będziemy. I zachęcam, aby inni postępowali tą samą drogą.
1: Bardzo ci dziękuję jeszcze raz.
0: Ja również dziękuję i miłego uczestnictwa życzę.
2: Zakończenie sezonu motocyklowego jest tylko umowne, bo jeżeli warunki pogodowe tylko pozwalają, to sezon na dwa kółka nie kończy się. Tak rozpoczęcie, jak i zakończenie sezonu ma przede wszystkim charakter integracyjny i jest okazją do spotkania w gronie pasjonatów. Biega od 10 roku życia, uwielbia sztangi, rower, siłownię, należy do klubu strzeleckiego i jeszcze jest mamą trójki dzieci. Bielczanka Anna Najdychor sama mówi o sobie, że ma wrodzone ADHD. Rozmawiał z nią Arek Michlewicz.
1: Jesteś nałogową biegaczką, dobrze mówię?
3: Cześć, nazywam się Anna Najdychor, można tak powiedzieć.
1: Kiedy pisaliśmy, tak wymienialiśmy się na Messengerze informacjami i stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł, żeby zaprosić cię do rozmowy. Napisałaś, dlaczego ja? Wiesz, że ja takie pytanie to bardzo często słyszę.
3: No to dlaczego ja?
1: Bo właśnie jesteś pozytywnie zakręcona, a takich osób nam potrzeba i z takimi osobami najlepiej się rozmawia. To tak, biegasz, ale oprócz tego przyznałaś się do tego, że masz ADHD, bo jeszcze sztangi, rower, siłownia i jeszcze do tego, czy przed chwilą wróciłaś ze strzelnic.
3: Tak, trenuję w klubie strzeleckim. Tak mi się to spodobało, że zapisałam się do klubu. Było to takie spontaniczne, ale nie żałuję, bo po prostu to jest coś niesamowitego. Polecam wszystkim.
1: A kiedy spróbowałaś?
3: 6 marca było Dzień Inspiracji Społecznych i tam właśnie ten klub strzelecki się prezentował na stoisku naprzeciwko klubu biegacza Biała Biega. No i tak się zdarzyło, że popatrzyłam, pomacałam, co tam mieli na stoisku i za 2 dni pojawiłam się u nich w strzelnicy.
1: I poczułaś moc broni. Dobrze, ale wracamy do tego biegania, bo jesteś też członkinią klubu biegacza Biała Biega, ale w ogóle ta pasja do biegania kiedy w tobie się zrodziła?
3: Nie pamiętam, bo to było tak dawno temu. Ja po prostu biegam od zawsze. Nie pamiętam. Już byłam w szkole podstawowej, na WF-ie biegałam, później gdzieś na zawodach i w klubie sportowym. W sumie, no nie powiem, od około 10 roku życia.
1: Czyli rozumiem, że do szkoły też biegałaś, a nie chodziłaś?
3: No zależy, jak miałam szkołę dość daleko w mieście, to jeździłam autobusem.
1: Tutaj też w tej informacji wyczytałem, że jesteś bardzo, bardzo, ale to bardzo aktywną osobą. Czyli tak, od 9 do 19 potrafisz pracować, po pracy jeszcze pójść pobiegać, a nie wiem, co tam by jeszcze po bieganiu. Więc takie pytanie, co robisz w wolnych chwilach, czy w ogóle takie masz?
3: Cały czas coś robię. Jak mam wolną chwilę, to właśnie albo gdzieś wychodzę biegać, albo na siłownię, albo na zajęcia.
1: Czyli oddajesz się jednak pasją.
3: Tak, no uwielbiam to, ja się dużo lepiej czuję.
1: W klubie biegacza Biała Biega jesteś zapewne od samego początku.
3: To znaczy nie jestem od początku, tylko znam ludzi, którzy w tym klubie byli, są. Spotykaliśmy się na zawodach, a przystąpiłam później. Także znaliśmy się dużo wcześniej, a przystąpiłam do klubu biegacza później.
1: I z tego co wiem, jeszcze biegasz maratony.
3: Półmaratony.
1: Półmaratony, jedna.
3: Półmaratony się zdarzały, maraton chcę przebiec. Jednak to jest dłuższe przygotowanie.
1: Czy do każdego takiego półmaratonu przygotowujesz się specjalnie?
3: To znaczy treningi, które dotychczas robię, około 10-kilometrowe, czasem 12-15, są wystarczające. Muszę to pogodzić też z bycia mamą, bo jestem mamą trójki dzieci, więc nie zawsze mam czas przygotować się tak dobrze do półmaratonu, tym bardziej do maratonu, dlatego jest to wyzwanie, żeby znaleźć czas, żeby pobiegać te 20 kilometrów, te 30 na treningu.
1: Czyli jeszcze trójka dzieci. Słuchaj, no nudy nie lubisz się nudzić chyba.
3: Nie lubię. Ja, tak jak wspomniałeś, mam ADHD i ja cały czas muszę coś robić i dużo mówić i działać.
1: No dobrze, rozumiem, że musisz być też trochę menadżerką, bo żeby zarządzać tym czasem, czasem tak sprawnie, żeby na wszystko znaleźć czas, no to trzeba być trochę menadżerem. To rozumiem, że wszystko w Excelu sobie rozpisujesz.
3: Nie, planuję kilka dni do przodu. Może nie tak dużo do przodu, bo jako mama to ciężko zaplanować, ale kilka dni do przodu. I lubię mieć tak dopięte, że coś sobie postanowię, że idę w tym dniu, przygotuję się w tym dniu, nie wiem, na zajęcia, na bieganie, to po prostu muszę to zrobić. I mnie frustruje to, że jak mi się tego nie uda, tak? Bo różne są sytuacje w życiu. Ale tak, staram się planować, bo jakoś łatwiej wtedy się funkcjonuje.
1: Co ciebie kręci w bieganiu?
3: Wszystko. Poczucie takiej wolności, takiego wyładowania emocji, jak jestem zła, coś mnie zdenerwuje, coś mnie męczy psychicznie, to odpoczywam i to mi pomaga rozwiązać też różne sytuacje, jakieś nawet trudne, które mam w życiu. Jest mi wtedy łatwiej podejść do danej sytuacji pod innym kątem. Może dlatego, że wytwarzają się te hormony endorfiny i dopamina, serotonina i one jakoś tak wpływają, że można spojrzeć na różne sytuacje pod innym kątem. Mózg się dotlenia.
1: Chcesz głośno powiedzieć, że jesteś uzależniona od endorfin?
3: Tak, no bo to taki naturalny antydepresant, jakby nie patrzeć. Tak, jestem. Uwielbiam to uczucie po bieganiu.
1: Czyli ty czujesz to, co czuje motocyklista jadąc na motocyklu. Czyli też czuje wolność, te zapachy, które do niego dolatują.
3: O, widzisz, jak trafiłeś w punkt. Właśnie dzisiaj się umówiłam z moim bratem na jazdę motocyklem. Dzisiaj akurat z nim pisałam i się umówiliśmy pojeździć motocyklem, także...
1: Kierujesz czy jako plecaczek?
3: Nie, jako plecaczek. Nie, jako kieruję. Chociaż bym chciała, nigdy nic nie wiadomo.
1: Próbowałaś?
3: No, może po podwórku.
1: Nie wykluczasz, że będziesz jeździć motocyklem?
3: Ja nic w życiu nie wykluczam. Ja, tak jakbyś mnie zapytał, czy ja będę strzelać, to w życiu bym nie powiedziała, że będę strzelać i będę się uczyć strzelania. Także pozdrawiam mojego instruktora cierpliwego, cudnego.
1: Rozumiem, że teraz jesteś w fazie robienia patentu strzeleckiego, a potem no to już dalej pójdzie.
3: Tak, już czytam, uczę się o ustawie o broni i amunicji w pracy, czasem w wolnej chwili. Także tak, chcę to zrobić i jakoś, no mam na to parcie, no.
1: Będziesz czynnym zawodnikiem klubu strzeleckiego.
3: Tak, będę startować w zawodach, tutaj żeby mieć licencję, to też trzeba wystartować w zawodach, do tego dążę.
1: To teraz jeszcze te inne dyscypliny, które uprawiasz, opowiedz o nich trochę. Sztanga na przykład.
3: Chodzę na zajęcia ze sztang. Kiedyś już chodziłam, to lat temu, 15, też trenowałam te sztangi, teraz do nich wróciłam. Bardzo lubię ten sport. Chodzę na siłownię i tam też oczywiście sztangi. Są to zajęcia siłowe. Wiadomo, zaczynamy od takich ciężarów mniejszych, ale z czasem coraz bardziej, coraz więcej sobie zwiększamy ten ciężar. Indoor cycling to są zajęcia na rowerach prowadzone również na siłowni. Bardzo intensywne i takie wyczerpujące, ale tak fajnie kształtujące sylwetkę, bo też działają siłowo.
1: No ja wiem, że gdzieś tam w przerwie mówisz, dobra, poczekaj, tylko pójdę, zrobię martwe ciągi. RDL, co to jest?
3: Tak, RDL to jest rumuński martwy ciąg. To jest taki rodzaj martwego ciągu, tylko troszeczkę inaczej wygląda, inaczej się go robi, działa na inne partie ciała, ale polecam, bardzo fajna rzecz.
1: Zrobimy sobie za chwilę przerwę, pójdziesz martwy ciąg zrobisz i wracasz.
3: Tak, wystarczy 3 serie, wiesz, tam po kilka powtórzeń, kilkadziesiąt kilo na sztandze i robota zrobiona.
1: Czy na takie biegania albo właśnie na siłownię chodzisz sama, czy zawsze bierzesz kogoś do towarzystwa, żeby wzajemnie siebie dopingować?
3: Wiesz co, jak mamy spotkania z klubem, no to biegamy razem, wiadomo. Ale jeżeli takie pozaklubowe, to idę sama. Idę sama, ja mam swój rytm, ja biorę jedną słuchawkę do jednego ucha, żeby jednak wiedzieć, co się dzieje dookoła mnie i biegnę sama, no bo właśnie ja mam taki swój rytm, takie swoje przemyślenia. Ja lubię tak skupić się sama na swoim bieganiu, na swoich jakichś takich myślach. Czasem biorę dzieci. Biorę dzieci na boisko, jak chodzę, to biorę dzieci. Oni zabierają ze sobą cały ekwipunek przez zabawki, miski, jedzenie, picie, koce. Rozkładają się na trawie i zaczynają jeść. Ja biegam, oni jedzą. Jak zjedzą już, to już zaczyna mi się trochę nudzić. No, a jeszcze zabieraliśmy czasem właśnie jabłka i obieraczkę. To im zajmowało czas, bo brali tę obieraczkę na kocu i brali jabłka. Za ten czas już coś, co zajmuje im dużo czasu, żebym ja mogła pobiegać.
1: A potem z tych jabłek szarlotka powstawała.
3: Tak, w domu tak. Nie dochodziły do domu, bo zjadali je na boisku. Czasem jest trudno, ale staram się mimo wszystko te pasje swoje spełniać, nawet choćbym miała te dzieci zabierać ze sobą. Bywało tak, że zabierałam ich, na przykład biegliśmy my do parku Radziwiłłowskiego i ja biegłam, a oni jechali rowerem obok. Cała trójka. Albo na hulajnogach obok. No i tak ja dobiegałam do parku, oni po parku jeździli, ja biegałam po tym parku razem z nimi, no i wracaliśmy. Także też bywało tak.
1: Patrzę, oglądam ciebie, czy gdzieś kabelek nie wystaje, którym podłączasz się wieczorem do prądu, żeby naładować baterię.
3: Nie, ja wieczorem to już czasem padam, naprawdę. Po tych i zajęciach, i pracy to już tak, już wieczorem to już jestem zmęczona. Nie powiem, że nie, zwłaszcza gdy właśnie taka całodniowa opieka razem z dziećmi i obowiązki i jeszcze hobby. Także tak, bywają dni, że no padam wieczorem.
1: Przychodzisz, padasz twarzą na łóżko i zasypiasz.
3: Czasem nawet w ubraniu. Szczerze ci mówię, zasypiam czasem w ubraniu, bo były takie dni.
1: Czyli twój dzień taki aktywny trwa od samego rana do późnego wieczora zawsze?
3: No wstaję rano, najczęściej po 6:00. Czasem się zdarza, że później, ale raczej to po 6:00. A kończy się no wieczorem to bardzo późno, bo ja późno chodzę spać. Bo około 12:00 w nocy. Na przykład wczoraj 22:00 to ja sobie ćwiczyłam ogólnie dolną partię ciała, więc poszłam spać około 24:00, tak.
1: Czyli bywa tak jak w tej kultowej komedii, że na kolację jest śniadanie, żeby już rano nie tracić czasu na jego przygotowywanie.
3: Dokładnie. Śniadanie wieczorem szykuję na rano.
1: Czyli tak, to teraz już wyszło, że i biegasz, i siłownia, i strzelnica, i nawet teraz gdzieś tam pojawił się motocykl na horyzoncie. Powiem ci jeszcze, coś jest tam na horyzoncie?
3: Nie wiem, zimą łyżwy. Całą zimą to łyżwy.
1: To tutaj masz blisko.
3: Tak.
1: Czy oprócz tego, że realizujesz sobie na co dzień wszystkie pasje, to czy również masz pracę marzeń?
3: Pracę marzeń? Z wykształcenia jestem elektroradiologiem i chyba to jest moja praca marzeń. Też tak w sumie spontanicznie poszłam na ten kierunek, ale okazało się, że nie wyobrażam sobie bez tego życia i chciałabym po prostu rozwijać się w tym kierunku.
1: A próbujesz gdzieś składać papiery?
3: Oczywiście, w wielu miejscach i w wielu szpitalach, także mam nadzieję, że uda się zdobyć to, co bym chciała robić, tak.
1: Czy to będzie szpital w Białej, czy to Siedlce, czy to nawet Lublin, to gdziekolwiek?
3: Jak najbardziej, ja mogę dojeżdżać.
1: A w to nie wątpię, bo z racji na twoją aktywność to i możesz dojeżdżać.
3: I dobiegać.
1: Najdłuższy dystans, jaki udało ci się przebiec jednorazowo?
3: 30 kilometrów to było ultramaraton w Mielniku. Były różne dystanse, ja biegłam 30 kilometrów. To był taki krosowy bieg z pagórkami, z różnymi górkami przez kopalnię Kredy. Bardzo wymagający. Ja też tak spontanicznie się na niego zapisałam. No co najfajniejsze, najśmieszniejsze. Później po biegu okazało się, że jestem w ciąży, także przebiegłam go będąc w ciąży. Fakt, że pod koniec mety już były różne rewolucje żołądkowe, ale to wiadomo, składałam na to, że coś zjadłam, coś wypiłam, ale później się okazało, że byłam w ciąży wtedy z córką.
1: Czy ja dobrze pamiętam, że też brałaś udział w Runmagedonie?
3: Brałam.
1: Dobrze kojarzę.
3: To był bieg z przeszkodami. No trudny, wymagający też bieg. Taki wymagający takiej siły właśnie i w rękach, podciągania. No.
1: I lubisz to?
3: Lubię, wszystko lubię. Ja lubię wszystko, co jest związane z aktywnością fizyczną. Chociaż nie wiem, na przykład na nartach nigdy nie jeździłam.
1: Naprawdę?
3: Naprawdę. Nie miałam nigdy nart na nogach.
1: A wiesz, że jak spróbujesz, to już działa jak narkotyk.
3: No to widzisz, tak strzelać spróbowałam, no i od razu, kurde, od pierwszego strzału się zakochałam, tak samo może tu by było, ale nie było mi dane. Nie wiem, może to też jest związane z jakimś lękiem przed tymi wyciągami, jak to mnie troszeczkę jakoś stresuje.
1: Nie. Ale nie lęk wysokości.
3: Ciężko mi powiedzieć, jakoś nie dotarłam jeszcze do tych gór, nie znalazłam osoby, która by mnie zabrała, nałożyłaby mi te narty, pokazała, jak to działa. No tak było.
1: No bo te góry tak trochę daleko są stąd.
3: No właśnie, kocham góry. Właśnie to jest jedna rzecz. Kocham góry, chodzić po górach. Uwielbiam Bieszczady, zwiedzać po prostu, wyjść rano, wracać wieczorem. Uwielbiam. Tylko, że to są pory roku, wiosna, lato, jesień, piękna jesień. A zimą nie dotarłam też w te góry.
1: Bieszczady są piękne, bo tak, są dzikie. Jeszcze wciąż.
3: Tak, uwielbiam. Bieszczady są cudowne.
1: Dobrze, co masz w planach? Bo twoje plany widzę, że też chyba potrafią się bardzo często zmieniać.
3: Dalej będę robić to, co kocham. Do emerytury. I po emeryturze.
1: Masz takie marzenie, które byś chciała zrealizować jeszcze w tym roku? Stawiasz sobie zawsze na początku bądź pod koniec każdego roku cele na najbliższe miesiące?
3: Mam coś takiego, że jak się uprę, to muszę dokonać tego i tamtego. Także na pewno przebiegnę maraton. To już w klubie znajomemu powiedziałam, to już mi zaczął nawet trochę trenować i tam, bo on jest maratończykiem, także przygotowywać do przebiegnięcia. Już mi plan ustawił, przebiegniesz taki, taki, taki. A co plan, to tak jak opowiadałeś, planem też jest zrobienie tego patentu, licencji. To jest jeszcze mój plan na najbliższe takie miesiące.
1: Nie jesteś tą osobą, która odpoczywa na urlopie nad brzegiem morza i leży na plaży zapewne. Albo nad brzegiem jeziora.
3: Nie jestem. I powiem ci, że nad morzem w życiu byłam dwa razy. Bo to tak, ja pojadę, lubię sobie poleżeć, ale to jest czas jednego dnia. Mi się to po prostu nudzi. Fajny jest dźwięk morza, ten szum, ten relaks, ale jednak aktywności fizycznej brakuje. Musiałabym chyba brzegiem w poprzek biegać, to wtedy może jakoś to by mi bardziej pasowało, ale jednak bardziej takiej wędrówki, bardziej południe Polski jednak niż północ.
1: Nad jezioro ze znajomymi, słuchajcie, to wy sobie tu poleżcie, a ja przebiegnę się dookoła jeziora.
3: Tak, dokładnie. Tak mogłoby być.
1: Pływasz?
3: Pływam na basenie.
1: Czyli jeziorko też można by tak wpław.
3: Zdarzało się. Było to takie trochę ryzykowne, teraz bym tak nie zrobiła, ale tak, zdarzało się.
1: Ale z asekuracją, dlaczego nie?
3: No, było bez asekuracji.
1: To ryzykownie faktycznie.
3: No, było ryzykownie już teraz, że jako mama już bym teraz takich działań nie podjęła się.
1: Słuchaj, na bazie twoich doświadczeń z aktywnością fizyczną może powstanie w przyszłości poradnik. Ile dać z siebie?
3: Nie wiem, czy mam jakieś kompetencje na ten temat. Czy ja wiem, czy poradnik? Ja po prostu robię, co lubię i...
1: Co ci gra. Tylko do głowy przyjdzie.
3: Tak, jak mi gra, tak robię. I każdy uważa inaczej. Jeden lubi poleżeć, jeden lubi biegać raz w tygodniu, drugi codziennie. Ciężko taki poradnik napisać, bo każdy jest inny i nie dostosujemy takiego poradnika do każdej osoby.
1: Najbardziej energetyczna Anna. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i może niektórzy wezmą przykład i też zaczną aż tak bardzo brać udział w aktywnościach fizycznych. Bardzo ci dziękuję.
3: Arku, dziękuję ci bardzo za rozmowę i pozdrawiam.
2: Aktywność fizyczna to dla Anny Najdychor sposób na życie. Nawet jeden z runmagedonów, czyli bieg z przeszkodami, ukończyła, nie wiedząc, że jest w ciąży. I jak sama mówi, wciąż odkrywa nowe. Nie wyklucza, że wkrótce wsiądzie też na motocykl. Warto go uprawiać ze względu na niskie ryzyko kontuzji, poprawę kondycji i redukcję stresu. Takie zalety ma slow jogging, który staje się coraz popularniejszy w Białej Podlaskiej.
1: Slow jogging kojarzy mi się zawsze z tą powolnością. Na ile to jest aktywność fizyczna popularna w samej Białej Podlaskiej?
4: Grzegorz Różycki, między innymi instruktor slow joggingu. W Białej Podlaskiej slow jogging właściwie narodził się w Fundacji Wytwórnia Talentów. Pod koniec ubiegłego roku zrobiłem instruktora slow joggingu. Zacząłem pracować z grupą seniorek naszych tutaj fundacyjnych i zauważyłem, że po tych treningach mają dużo lepsze samopoczucie, dużo łatwiej im się wchodzi po schodach, dużo fajniej się czują, nie mają problemu z przebiegnięciem w truchcie slow joggingu nawet 2-3 kilometrów. Nie zauważają, biegnąc z tego czasu i dystansu. Ale rzeczywiście jeszcze w Białej slow jogging raczkuje, natomiast w najbliższych dniach czy miesiącach na pewno będę go rozwijał.
1: Skąd w ogóle pomysł na to, żeby przerzucić się na instruktaż ze slow joggingu?
4: Od wielu lat biegam. Biegam dla siebie, biegam dla relaksu we własnym tempie. I zauważyłem, że ten bieg bardzo mnie relaksuje. W ubiegłym roku gdzieś całkiem oczywiście przypadkiem dotarły do mnie informacje odnośnie organizacji tego typu kursów. Najpierw animatora, później instruktora. Dodatkowo jeszcze zrobiłem kurs trenera Vital Academy, który jest związany jakby ze Slow Jogging Polska. I dostrzegłem od razu w tym walor tego spokoju, ale również poprawy kondycji. O dziwo, biegając wcześniej, nie angażowałem aż tak bardzo mięśni core, pośladków, ud i łydek.
1: No właśnie o to miałem zapytać. Które mięśnie tutaj pracują?
4: Tak jak wspomniałem, przede wszystkim mięśnie pośladków, które bardzo ładnie pracują. Mięśnie ud, mięśnie łydek, ale cały kor, całe plecy intensywnie bardzo pracują w trakcie slow joggingu. I daje to efekt, jakbyśmy rzeczywiście biegali szybkim tempem. Co ciekawe, jeżeli chodzimy, czyli maszerujemy spacerowo, spalamy jakieś 0,5 kilokalorii na kilometr, na kilogram masy ciała. Natomiast jeżeli biegniemy lub slowujemy, spalamy 1 kilokalorię na kilometr, na kilogram masy ciała. Więc niezależnie od tego, czy biegniemy szybciej, czy wolniej, spalamy taką samą ilość kilokalorii, czyli wydatek energetyczny jest taki sam. czyli o 100% większy niż przy normalnym spacerowaniu.
1: To jeśli chodzi o slow jogging, zainteresowanie jest bardziej ze strony pań czy panów, a może to jest raczej zrównoważone?
4: W tej chwili moja ocena może się tylko jakby odnosić do tych osób, z którymi prowadzę zajęcia lub do osób, które pytają mnie o to. I tutaj w tym zakresie są to szczególnie kobiety, natomiast panowie również pytają mnie to zajęcia, kiedy będę jakby już otwierał kolejne grupy w białej.
1: Czy te zajęcia różnią się dla tych początkujących, a dla tych bardziej zaawansowanych?
4: Właściwie nie różnią się z tego względu, że osoba, która nie wytrzymuje jakby tempa, może po prostu przejść sobie do marszu i będziemy w tej samej prędkości pracować, czyli tak jakbyśmy wyszli teraz obaj na zewnątrz i chciałbyś posłowować, czyli chciałbyś potruchtać, to ja bym szedł obok maszerując po prostu w marszu spacerowym, a ty byś pracował intensywnie obok.
1: Podstawowa informacja, czy do slow joggingu ważne jest to, jaki strój dobierzemy, jakie buty?
4: Jeśli chodzi o strój, to nie, to musi być jakby przystosowany do warunków panujących na zewnątrz, natomiast co do butów, warto jest, to też zalecają instruktorzy, aby zaopatrzyć się po prostu w buty z płaską, raczej miękką podeszwą, tak żeby nie miały podwyższenia na podbiciu. Czyli żeby nie było tej różnicy między palcami a pięt. Jest to o tyle istotne, ponieważ funkcjonują zasady w slow joggingu, między innymi, która mówi, że lądujemy na śródstopiu i wykańczamy ruch piętą. Dlaczego lądujemy na śródstopiu? Bo wtedy nie przeciążamy stawów. Mamy tą taką naturalną amortyzację stopy i optymalizuje to biomechanikę.
1: I cały czas trzeba o tym pamiętać.
4: Tak, i tego się uczymy na zajęciach, żeby tą technikę wyrobić, a później doskonalić.
1: Czyli uczycie się na początku chodzić, tak żeby to było zdrowe dla naszych stóp.
4: Tak, są takie podstawy slow joggingu, które między innymi, poza oczywiście tym lądowaniem na śródstopiu, jest podstawowa niko-niko, to jest takie japońskie stwierdzenie z uśmiechem, czyli biegamy nie powodując zadyszki, abyśmy mogli swobodnie rozmawiać na przykład współ osobą, z którą sobie się przemieszczamy. Również ważna jest pozycja biegowa, czyli naturalne wychylenie ciała do przodu. Pozwala ona na płynny, taki lekki bieg. Kolejnym jakby punktem jest kadencja kroków. Optymalnie jest to 180 kroków na minutę.
1: Czyli trzeba liczyć?
4: Tak, ja używam na swoich zajęciach metronomu. Możemy oczywiście policzyć, przez 15 sekund przeliczymy 45 kroków, to w sumie jak połączymy da nam 180. Natomiast mówię, my używamy często, można użyć aplikacji w telefonie i używać metronomu, który jakby wskazuje nam ilość tych kroków.
1: Taki metronom, jak używają perkusiści w zespołach.
4: Wiesz co, nie wiem, jaki używają perkusiści, ale pewnie to chodzi o muzyczny metronom do wyznaczania tego rytmu. Ta kadencja zapewnia nam optymalny rytm biegu, natomiast to też już z praktyki wiem, że nie od razu wejdziemy na kadencję 180 kroków. Jest to wbrew pozorom dość dużo.
1: Jaka jest ta rozpiętość wiekowa, jeżeli chodzi o zainteresowanie slow joggingiem?
4: W tej chwili raczej osoby, powiedzmy, 40+.
1: Czyli młode.
4: Czyli młode, naturalnie. Chociaż widzę też jakby potencjał w szkole, jeśli chodzi o osoby z nadwagą, które nie mogą biegać, które nie lubią biegać, a które w doskonały sposób mogą właśnie poprawić swoją kondycję, swoje zdrowie, samopoczucie poprzez slow jogging. Co jeszcze chciałbym dodać, jeśli chodzi o te podstawy, to jest oddech. Spokojny, naturalny oddech, który wspiera efektywność biegu, a dodatkowo relaksuje organizm.
1: To jest podobno bardzo ważne w każdym sporcie. Równowaga oddechu, czyli ten oddech trzeba ćwiczyć, żeby później mniej się męczyć.
4: Tak, natomiast w slow joggingu właśnie ten niko-niko i taki naturalny oddech sprowadza się do tego, że tak naprawdę nie kontrolujemy oddechu. On w rytmie tego biegu będzie się sam jakby kontrolował. I to jest fajne, ponieważ w rytmie my też wyłączamy troszeczkę umysł. Jesteśmy na takim innym flow.
1: To jeszcze powinno paść pytanie, którego na początku nie zadałem. Skąd slow jogging wziął się?
4: Slow jogging pochodzi z Japonii. Opracował go i usystematyzował profesor Hiroaki Tanaka z Japonii, który przez kilkadziesiąt lat badał różne systemy biegowe. Profesor Tanaka opracował technikę biegu umiarkowanego, który jest bezpieczny, prozdrowotny, który nie obciąża stawów, który dzięki temu, że biegamy w strefie tlenowej, bardzo ładnie spala tłuszcz, jest dostępny dla każdego, w każdej chwili. W 2009 roku publicznie wystąpił z tym projektem w Japonii i od tamtej pory zyskał aprobatę i zostało włączone do systemu zdrowotnego japońskiego. W 2013 był po raz pierwszy w Polsce, a w 2017 powstało Stowarzyszenie Slow Joggingu Polska pod patronatem jakby japońskiej tej federacji.
1: I rozumiem, że teraz, żeby być takim instruktorem, to jest niewiele szkół, które wydają certyfikaty instruktorom.
4: W Polsce jest tylko jedna taka właściwie placówka szkoleniowa. Jest to Stowarzyszenie Slow Jogging Polska, pod której patronatem między innymi funkcjonuje Vital Academy, która dodatkowo przy współpracy z Anią Ryczek dołożyła troszeczkę oddechu z systemu butejki i w polskim systemie slow joggingu wprowadzono po prostu troszeczkę takich jeszcze dodatkowych zmian związanych właśnie z oddechem funkcjonalnym, czego również uczymy się na treningach slow joggingu.
1: Czy jeśli chodzi o slow jogging, są w Polsce organizowane takie większe eventy właśnie związane z tą aktywnością?
4: Tak, jest kilka takich eventów w Polsce. Są to cykliczne, coroczne eventy.
1: Dobrze, to jeszcze tak na zakończenie. Te osoby, które by akurat tą formą aktywności były zainteresowane, gdzie mogą szukać informacji? Gdzie organizujecie zapisy?
4: Informacji odnośnie obecnych treningów proponuję szukać na naszych stronach facebookowych, na Fundacja Wytwórnia Talentów, czy na moim bezpośrednim profilu Grzegorz Różycki, również na Facebooku. Natomiast na pewno w najbliższym czasie, z uwagi na to, że będę i na konferencji poświęconej Nordic Walking i w maju będziemy organizowali event slow joggingowy w Białej przy AWF-ie bialskim, to również w tym miejscu będzie można zasięgnąć opinii i uzyskać informacje o zapisach.
1: Grzegorz Różycki, instruktor slow joggingu i nie tylko, ale właśnie o tej formie aktywności fizycznej opowiedział i dlaczego warto ją uprawiać. Dzięki za rozmowę.
4: Dziękuję serdecznie.
2: Grzegorz Różycki podkreśla, że slow jogging jest szczególnie zalecany seniorom, osobom z nadwagą, po kontuzjach lub chorobie, ale też dla tych, którzy wracają do aktywności po dłuższej przerwie. Akademia Piłkarska Lobos z Białej Podlaski od lat rozwija piłkarskie umiejętności i pasje wśród młodych adeptów futbolu. Dzięki swojemu zaangażowaniu w szkolenie, wychowanie i rozwój młodych talentów, Akademia staje się kluczowym ogniwem lokalnej społeczności piłkarskiej.
1: Akademia Lobos od kiedy istnieje?
5: Karolina Sarniak i jestem prezesem Akademii Piłkarskiej Lobos. Od 2017 roku.
1: Czyli jesteście dosyć młodą akademią.
5: Zależy jak na to patrzeć. Ale wolę w tą stronę, że jesteśmy młodzi, rozwijający się i ciągle głodni tego rozwoju. Pierwsze treningi odbyły się we wrześniu 2017 roku. Otworzyłam wtedy pierwszy oddział. Pierwszy historyczny trening był w miejscowości Kodeń nad Bugiem. A następnego dnia drugi oddział powstał w Leśnej Podlaskiej i to były dwa chyba najbardziej stresujące treningi w moim życiu, bo chyba na niczym mi tak nie zależało, jak na tym, żeby to w ogóle poszło.
1: A skąd w ogóle pomysł na to, żeby stworzyć akademię?
5: Zakochana w piłce jestem od zawsze, od dziecka. Pochodzę z małej miejscowości, która liczy 18 domów. Mój był ostatni, tam gdzie się kończył asfalt. I pochodzę z Mazowsza i jak grałam w piłkę na podwórku, w szkolnych drużynach, reprezentowałam szkołę i przyszedł taki czas, gdzie w gimnazjum...
1: Byłaś kapitanem drużyny?
5: Szczerze nie pamiętam. Ale byłam ta, wiesz, bramkostrzelna, ta kreująca grę i w ogóle zafokusowana na tle piłki i czułam, że jestem w tym dobra, a jednocześnie czułam, że jest to moja największa pasja i ta właśnie piłka nożna wypełniała najwięcej mojego czasu wolnego też na podwórku. No i w gimnazjum dostałam pierwsze gdzieś tam propozycje od trenerów, żeby pokazać się na treningach testowych, ale moja przygoda z piłką nożną właśnie w klubach trwała krótko, ponieważ najbliższy klub kobiecej piłki nożnej, dziewczęcej piłki nożnej, był odległy ponad 60 km od mojego miejsca zamieszkania. Z racji tego, że pochodzę z rolniczej rodziny, moja mama powiedziała: no nie, Karolina, no nie, za daleko, nie ma czasu cię wozić, to pochłania bardzo dużo czasu i energii, więc moja piłka nożna klubowa nie rozwinęła się w czasach dziecięcych.
6: Ale to koledzy i koleżanki nie patrzyli na ciebie dziwnie, że dziewczyna w piłkę nożną? Bo jeszcze lata temu ta piłka nożna nie była taka popularna wśród dziewcząt.
5: Prawda, ale ja byłam też takim multisportem, czyli grałam w siatkówkę, w koszykówkę. Nie lubiłam biegać. Pamiętam, że to dopiero teraz w ogóle robię, że trochę biegam, a wtedy to było coś znienawidzone przeze mnie, nie wiem dlaczego. Ale robiłam w ogóle dużo rzeczy związanych ze sportem. WF to był oczywiście mój ulubiony przedmiot w szkole. Aktywność na przerwach, tego było bardzo dużo ze znajomymi. No i w związku z tym, że byłam osobą kontaktową, wysportowaną, to takie osoby w szkole, w klasie, miałam wrażenie, że są darzone szacunkiem, respektem wśród rówieśników, więc absolutnie, wręcz przeciwnie. Pierwsza wybierana do zespołu z chłopakami, bramka z plecaków kontra bramka z drzew i gramy po szkole, aż przyjedzie autobus szkolny.
6: I najczęściej do ataku byłaś wybierana?
5: Ja się tam po prostu i tak pchałam do tego ataku, więc tak, wolałam tą piłkę ofensywną, ale nawet jak gdzieś tam miałam stanąć z tyłu, to prędzej czy później byłam pod bramką przeciwnika. No ale do czego zmierzam poprzez tą historię? Pragnienie gry w piłkę nożną było ogromne, ale możliwości grania były ograniczone. I jak później w okresie studiów studiowałam na WF-ie w Warszawie, grałam w futsal, czyli w piłkę halową z dziewczynami, nagle się okazało, że mam ogromne braki, przede wszystkim ogromne braki z odnalezieniem się w społeczności piłkarskiej, która już trenowała lata. Miałam tutaj deficyty i te deficyty spowodowały, że bardziej poszłam w bycie trenerem niż zawodniczką piłki nożnej. Stałam się trenerem, zaczęłam pracować. Epizod w szkółce Legii Warszawa. Później troszkę dłużej pracowałam w mojej ukochanej Akademii FC Barcelony. I później jak przeprowadziłam się do Białej Podlaskiej, pracowałam w Akademii Top 54 Biała Podlaska. I tam poczułam taki głód, że chcę coś tworzyć. Chcę być liderem, bo też moja osobowość jest taka, że lubię kreować, mieć nad czymś kontrolę. No i po prostu w mojej głowie zrodził się pomysł, żeby to połączyć. W małej miejscowości wejść z treningami, dać możliwość rozwoju zawodnikom i zawodniczkom. Taką możliwość, której ja nie miałam w okresie dziecięcym, a jednocześnie robić to, co kocham. I stąd pomysł na akademię, a nazwa Lobos. Lobos to po hiszpańsku wilki, a wilki to rodzice. Rodzina, Wataha, gdzie każdy jest inny, każdy pełni inną funkcję, ale każda ta funkcja dobrze wykonywana stanowi o tym, że Wataha jest silna. I tak też chcemy patrzeć na piłkę nożną w akademii. Ktoś jest bardzo dobrym pomocnikiem, ktoś jest liderem na boisku, ktoś jest świetnym bramkarzem, ktoś jest nieśmiały, a ktoś jest wręcz przeciwnie, bardzo komunikatywny. I to dobrze, że jesteśmy różni, bo jeżeli będziemy szanować siebie nawzajem ze swoimi mocnymi stronami i jednocześnie będziemy świadomi swoich słabych stron, możemy być sobą, rozwijać się tak, jak powinniśmy i stanowić bardzo dobry team.
6: Postanowiłaś otworzyć akademię, a w jaki sposób przyciągnęłaś zawodników pierwszych? Bo to jest zawsze trudne na początku. Od razu stworzyć akademię.
5: Teraz z perspektywy czasu, tak, uważam, że to był bardzo długi proces, który dalej trwa. Przyciąganie zawodników, zdobywanie zaufania też wśród rodziców, wśród ludzi, z którymi współpracujemy, z wójtami gmin, z dyrekcjami szkół, z kierownikami gospodarczymi. To jest duży proces, ale ja uważam, że to jest wszystko kwestia tak po prostu człowieczeństwa, czyli dogadywania się, pokazywania, że jeżeli robi się coś z pasją, to prędzej czy później ta prawda wyjdzie na jaw i ona się sama obroni. Więc to jest pierwszy argument. A drugi, już taki bardziej konkretny, to pierwsze moje działania to były wejścia do szkół, wejścia do władz gminy, powiedzenia, jaki jest pomysł, co chcę robić, w jaki sposób i po prostu pytanie, czy możemy zrobić treningi pokazowe w szkołach, czy możemy rozdać ulotki, czy możemy wejść na zebrania z rodzicami, czy możemy zrobić wspólny event z gminą. Tutaj tak naprawdę to było bardzo szerokie pole manewru, jeśli chodzi o działania, a wszystko było kwestią dogadania się z poszczególną władzą, z którą rozmawiałam.
6: Akademia ile drużyn skupia? Czy to jest jedna drużyna, czy macie kilka drużyn pod sobą?
5: Generalnie my w dość nieszablonowy sposób działamy, więc ciężko powiedzieć o drużynach. Jeżeli chodzi o grupy, to mamy ich kilkanaście, ale może zacznijmy od samej góry, czyli o oddziałach. Mamy 5 oddziałów w powiecie bialskim. Najstarszy nasz oddział Kodeń, Leśna. Następnie w kolejnym roku otworzyliśmy się w Białej Podlaskiej. Następnie otworzyliśmy się w Wisznicach i najmłodszy nasz oddział znajduje się w gminie Tuczna. I 5 tych oddziałów zrzesza adekwatnie do tego, ilu mamy zawodników w danej miejscowości, od 2 grup do więcej grup. Więc w Białej Podlaskiej mamy na przykład 6 grup, w Leśnej mamy na przykład 4 grupy, a w Kodniu mamy na przykład 2 grupy. I tak to wygląda. Tutaj taka ciekawostka, każdy nasz oddział to w naszym sloganie klubowym inne państwo, które reprezentujemy. Na przykład w Wisznicach wszystkie nazwy grup pochodzą od legendarnych nazwisk zawodników z danego państwa. I tak na przykład w Wisznicach mamy grupę Del Piero, grupę Buffon, grupę Totti, więc mamy Włochy. W Leśnej Podlaskiej mamy Francję i tam mamy grupę Henri, Zidane, Vieira, Platini. W taki sposób też nieco przemycamy nazwiska, edukujemy naszych zawodników, żeby wiedzieli w ogóle, kto to był, jaką legendą był na boisku, żeby sobie wygooglowali w ogóle, co oznacza ich nazwa grupy. I teraz pociągnę temat dalej. Każda z naszych grup treningowych ma różny poziom zaawansowania zawodników. W związku z tym, że w małych miejscowościach nie będzie bardzo dużej selekcji, tak? W grupie z jednej kategorii wiekowej będzie zawodnik bardzo wyróżniający się, ale też taki, który sobie ciężko radzi z piłką na początku. Oni są razem w grupie. Musimy dostosowywać poziom treningu do tego różnego poziomu, starać się robić jak najbardziej uniwersalne środki. W związku z tym mamy swój własny program szkolenia, który wdrażamy do każdej miejscowości. Na bieżąco analizujemy to z trenerami, na bieżąco też robimy szkolenia, gdzie omawiamy, co wchodzi, co nie wchodzi, jeśli chodzi o system ćwiczeń. No i prowadzimy w klubie wewnętrzną selekcję, czyli jeżeli mamy z danej kategorii wiekowej wyróżniającego się zawodnika bądź zawodniczkę, omawiamy to z trenerami i takiego zawodnika, zawodniczkę powołujemy na dodatkowe treningi środowe. Mamy w Lobosie tak zwane kadry Lobosa, czyli wyselekcjonowani zawodnicy z tych 5 naszych oddziałów trenują dodatkowo w każdą środę w Białej Podlaskiej i oni dopiero stanowią drużyny, które biorą udział w rozgrywkach ligowych, jeżdżą na turnieje wojewódzkie, ogólnopolskie i oni są taką najbardziej wyspecjalizowaną grupą piłkarską w naszej akademii, a reszta zawodników trenuje na poziomie rekreacyjnym 2 razy w tygodniu w swojej miejscowości.
6: To aż zapytam, czy zdarzyły się transfery jakichś zawodników?
5: Tak, już się zdarzyły, owszem. Po pierwsze mamy podpisaną umowę partnerską z Akademią Piłkarską Podlasie, tutaj w Białej Podlaskiej. To jest akademia, do której chcemy oddawać naszych najstarszych zawodników, którzy wyróżniają się, którym my już nie stwarzamy trudnych warunków do rozwoju, bo umówmy się, że człowiek w strefie komfortu średnio się rozwija, więc jeżeli widzimy, że zawodnik ma już za łatwo w naszych grupach, nie chcemy go trzymać w naszym klubie, chcemy, żeby się rozwijał, chcemy mu dać poziom trudniejszy. I taki też na pewno odnajdzie w grupach wiodących w Akademii Podlasia. Mamy stały kontakt z trenerami z tamtejszej akademii, rozmawiamy o zawodnikach, zwłaszcza tutaj mówimy o najstarszych kategoriach wiekowych w naszym klubie, czyli są to 14-13-latkowie, oni w pierwszej kolejności idą na treningi testowe, no i sukcesywnie te młodsze roczniki też już powoli zaczynają być obserwowani, ci wyróżniający się w Lobosie gracze.
6: Czyli tak naprawdę pomagacie trochę w karierze zawodnikom, którzy no, wróżą, że będą dobrymi zawodnikami i nadają się być może do uprawiania zawodowo piłkarstwa.
5: Myślę, że to powinno być powszechne w akademiach piłkarskich. Niestety jest różnie. Niestety czy w mniejszych, czy w większych ośrodkach mam wrażenie, że bijemy się o zawodników nie patrząc na ich dobro. Patrzymy egoistycznie. Znaczy nie patrzymy. ludzie tak patrzą, niektórzy, ja tak nie patrzę. Owszem, jest trochę przykro, kiedy dobry zawodnik odchodzi z klubu, ale nie da się robić wszystkiego. Jeżeli mamy świadomość tego, że poziom naszych drużyn jeszcze nie jest na tak wysokim poziomie, a mamy zawodnika, który przewyższa poziom swojej drużyny, to jaki jest sens trzymania go tutaj? Żeby robił nam wynik? Wyniki robimy w piłce dorosłej, a w piłce dziecięcej mamy dbać o rozwój zawodników, o rozwój całej grupy. Jeżeli widzimy, że zawodnik wyróżnia się, strzela bramki, jest najlepszy na boisku, drużyna przy nim, mam wrażenie, że może czuć się w jakiś sposób pokrzywdzona, no bo tylko on strzela. Może nie, to takie moje gdybanie, ale też mam wrażenie, że ten zawodnik zamiast czuć potrzebę rozwoju, może poczuć nonszalancję na boisku, bo on jest gwiazdą zespołu. A to chyba nie ten etap. Na razie proces edukacji, proces rozwoju, w młodszych kategoriach proces zabawy, ale też zawierania przyjaźni. Uważam, że musimy stworzyć po prostu bardzo dobre, przyjazne środowisko dla dziecka, żeby ono przede wszystkim zostało jak najdłużej w sporcie. Są zawodnicy, którzy będą mieli lat 15. Jeden zmieni dyscyplinę, bo stwierdzi, że nie chce uprawiać piłki nożnej i super, niech robi coś innego. Niech idzie po prostu w sport. Dzięki temu, że miał dobre środowisko, chociażby w Lobosie, zostanie w sporcie, bo nikt mu tego środowiska nie zniszczył. Nie zniszczył w nim chęci i zapału do uprawiania jakiejkolwiek aktywności fizycznej. I uważam, że to jest najważniejsze na start w dziecięcym sporcie.
6: A trafiają się tacy zawodnicy w waszej akademii, którzy wykazują predyspozycję do bycia sędziami? Nie wiem, namawiacie takie osoby, które jakim talentem się wykazują, żeby wstąpiły w szeregi sędziów piłkarskich?
5: To jest dla mnie trudne pytanie, ponieważ ja nie do końca też wiem, jaki profil człowieka w przyszłości będzie sędzią piłkarskim i co wskazuje na to w ogóle, że ktoś pójdzie nie w bycie liderem na boisku, tylko właśnie będzie zarządzał meczem, biegając w zupełnie innej roli, nie dotykając piłki. Ja sobie tego osobiście nie wyobrażam, żeby nie dotknąć piłki na boisku, więc podziwiam w ogóle pana sędziego, że on to robi. A druga rzecz, nasze najstarsze roczniki to rocznik 2010, więc 14-latkowie. Nie wiem, czy to jest już taka kategoria wiekowa, żeby mówić o przyszłych sędziach.
6: No podobno 16 lat i już można.
5: No to poczekajmy jeszcze 2 lata, za 2 lata pogadamy i wtedy ci powiem, czy ktoś jest w naszej akademii, kto ma takie cechy.
6: Plany na przyszłość, marzenia?
5: W pierwszej kolejności robić dobrze to, co robię. W drugiej kolejności nigdy się nie wypalić.
6: To ciężko.
5: Tak, ale mam nadzieję, że przez właśnie nowe pomysły, które się wdraża, człowiek cały czas czuje głód i satysfakcję, że zrobił coś nowego, świeżego, więc to mnie napędza do pracy. To tak, jeśli chodzi o mnie. Jeśli chodzi o akademię, myślę, że takim najbliższym planem jest otworzenie nowego oddziału, by poszerzać nasze struktury, udoskonalanie naszego systemu szkolenia. Znaczy marzenie? Marzenie. Nie mogę ci powiedzieć takiego marzenia najważniejszego w Lobosie, bo to tajemnica i dopóki nie poczynię żadnego kroku w tej kwestii, a jeszcze nie jest on poczyniony, to nie mogę tego zdradzić, więc to niech będzie tajemnicą. Ale chciałabym kiedyś zobaczyć drużynę seniorów z Wilkiem na piersi, żeby to była drużyna seniorska Lobos Football Academy.
6: Prawdziwa fascynatka piłki nożnej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i jeszcze poproszę tutaj o dosłownie 30 sekund prywaty. Pierwszy raz z ekipą kobiet z Białej Podlaskiej i okolic. To już poza Lobosowe, żeby było jasne. Zagrałyśmy pierwszy raz amatorsko w piłkę nożną halową, tak dla fanów wieczorem. Chcemy spotykać się raz w tygodniu. Rozgrzewka i gramy, więc jeżeli słuchają mnie jakieś kobiety, które gdzieś kiedyś grały albo chciałyby spróbować swoich sił, serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Poszukujemy kobiet, żeby co tydzień mieć skład, żeby zagrać, chociaż żeby nas było z 15. Dzięki.
6: No to jeszcze na koniec dane kontaktowe, gdzie można informacji o Was szukać.
5: Zapraszam serdecznie przede wszystkim na nasze social media, na Instagrama i na Facebooka. Akademia Lobos, jeżeli sobie wpiszecie, to na pewno nas znajdziecie. hashtag piłkarska familia, tu też można nas znaleźć. Strona internetowa trochę tam jest niedociągnięć, więc tam was nie zapraszam, bo jak poprawię, to będę dopiero zapraszała. Tam też znajdziecie namiary na mnie, jeżeli kobiety, które chciałyby zagrać w piłkę nożną, chciałyby odnaleźć kontakt do mnie, to na Facebooku na pewno kto poszuka, ten znajdzie. Karolina Sarniak.
6: I jeszcze raz dziękuję. Tym razem kończymy.
5: Dzięki serdeczne. Do zobaczenia.
2: Od momentu powstania Akademia Lobos kładzie nacisk na kompleksowy rozwój swoich zawodników. To jedno z tych miejsc, gdzie marzenia o karierze piłkarskiej stają się rzeczywistością, a pasja do futbolu jest wspierana i rozwijana w atmosferze profesjonalizmu, zaangażowania i wspólnoty. W sumie kilkaset osób uczestniczyło w projekcie tanecznym Nasze Miasto Ma Swój Rytm, organizowanym przy Fundacji Wytwórnia Talentów z Białej Podlaskiej i który właśnie dobiegł końca. Mówi Anna Matuszewska, jedna z odpowiedzialnych za projekt.
7: Kiedy obmyślaliśmy sobie cały plan projektu, uznaliśmy, że taniec będzie takim najbardziej naturalnym i takim najbardziej powszechnym językiem komunikacji. Przyszedł pomysł na to, żebyśmy mogli zaproponować naszym mieszkańcom takie spotkania, które będą spotkaniami międzypokoleniowymi, na których to właśnie będziemy nie tylko uczyć się tańczyć, ale będziemy po prostu spędzać ze sobą czas.
2: Ponieważ projekt pokazał, że zainteresowanie tańcem jest duże, fundacja nie wyklucza realizacji podobnego przedsięwzięcia w przyszłym roku.
8: SK2. Magazyn lokalny.
2: Bartek Ważny, zapraszam. W Leśnej Podlaskiej rozpoczął działalność Leśniański Instytut Dziedzictwa, mający na celu ochronę, badanie oraz popularyzację unikalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego gminy Leśna Podlaska. Do głównych zadań placówki należy gromadzenie i archiwizacja pamiątek historycznych, fotografii oraz relacji ustnych mieszkańców. O szczegóły

0: działał przy Bibliotece Publicznej. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej będą również organizowali pracę tegoż Leśniańskiego Instytutu Dziedzictwa. Zaczęło się od tego, że poszukiwałem projektu, oryginalnego projektu budowy Bazyliki Leśniańskiej. Wiem, że Leśniańska Bazylika była projektowana przez Vincenzo Rachettiego i Karla Baja, a biskup Moszyński podpisał z Vincenzo Rachettim umowę na projekt w 1730 roku. Do lat 1884, do tegoż roku, kiedy po powstaniu styczniowym w 1964 roku zakon leśniański powinien został skasowany. W 1984 roku przeoryszą została Eugenia Borysowa-Jefimowska, siostrzenica cara Mikołaja, pochodząca z Romanowów. Wtedy prawosławni przebudowali bazylikę na cerkiew prawosławną, zmieniając wieżę i kształt hełmów, tak aby przypominała ona cerkiew i była w stylu bizantyjskim.
1: Patrząc na stare zdjęcia, to w momencie, kiedy ona była cerkwią, no to chyba bardziej mi się podoba w teraźniejszej wersji.
0: Uczciwie mówiąc, zdjęcie dachu, wyrównanie tego dachu i postawienie pięciu kopuł bizantyjskich, nie było to naprawdę ładne. Można oczywiście, cerkwie są piękne, te, które są wykonywane jako świątynie od samego początku. Tutaj jest to bardzo nieudana przebudowa.
1: Taka na siłę.
0: Bardzo mocno na siłę. Na siłę też było wprowadzanie prawosławia, bo unici, którzy tutaj, jak wiemy, szczególnie drelowscy czy bratulińscy, bardzo mocno sprzeciwiali się powrotowi do prawosławia bądź przyjęcia prawosławia, no ale tutaj mówimy o architekturze. Ta architektura i to wykonanie nie było, tak jak sami zauważyliśmy, zbyt dobre. Pominając już fakt oceny kształtu architektonicznego po przebudowie, Rosjanie na pewno w czasie, kiedy dokonywali przebudowy, robili pełne inwentaryzacje. Myślę, że inwentaryzacja bazyliki, taka oryginalna, oryginalny jej wyglądu gdzieś w Petersburgu, w muzeum, na pewno się znajduje. Być może znajduje się również w Muzeum Jasnogórskim, do którego, mam nadzieję, dotrzemy i ten projekt oryginalny i widok oryginalny zdobędziemy, chociaż jestem w posiadaniu książki byłego konserwatora zabytków pana Maraśkiewicza, który w 1983 roku sugerował, że może wyglądać tak, a nie inaczej, ale też nie miał dostępu do oryginalnego projektu. Rozpoczynając poszukiwania tego projektu, dotarliśmy oczywiście do oryginalnych dokumentów i oryginalnych projektów Adolfa Szyszko-Bohusza z lat 20. i 30., który zaproponował 7 rozwiązań wież przebudowy już tej bazyliki z cerkwi na świątynię katolicką. Mamy ksero tych oryginalnych dokumentów i one są naprawdę fantastyczne. Fantastycznie dotknąć tej historii, a Adolf Szyszko-Bohusz jest bardzo znanym architektem i znaną postacią lat 20., zresztą głównym konserwatorem Wawelu między innymi.
1: Fantastyczne też dlatego, że ten rysunek techniczny wygląda, jakby był komputerowo, z taką precyzją jest stworzona.
0: Jest to zupełnie poza moją percepcją. Mogę to tylko wygenerować w sztucznej inteligencji. Na pewno bym nie podjął się rysunku technicznego w takim stopniu i w takiej złożoności, jak to miało miejsce wcześniej. Jeśli rozmawiam z ludźmi, którzy są architektami i widzę pracę niektórych z nich, to powiem, że jestem pełen podziwu, bo takie rzeczy potrafią tworzyć. Są ludzie, którzy posiadają talent, gratuluję im, fajnie, że są i cieszę się, że można korzystać z ich prac. Ale wracając do Instytutu, to rzeczywiście te poszukiwania, które prowadziłem i ta kwerenda, która prowadziłem, one dały taki pomysł, aby stworzyć jedno miejsce i jedno repozytorium dokumentów, ponieważ dokumenty leśniańskie, dotyczące nie tylko Bazyliki Leśniańskiej, ale często zespołu kształcenia na uczycieli, a więc słynnego seminarium pedagogicznego, są rozproszone w wielu różnych bazach na terenie Polski, czy to w archiwach, czy muzeach, Muzeum Narodowym, czy w Archiwum Narodowym, czy w Archiwum Państwowym w Lublinie. Jednym z celów tego Instytutu jest stworzenie repozytorium dokumentów, które będzie repozytorium cyfrowym i dostępnym ogólnie dla wszystkich, którzy zechcą z tego korzystać. Poprosimy też, aby Instytut współtworzyli mieszkańcy poprzez dostarczenie starych fotografii, dokumentów, jeśli oczywiście zechcą się z tym podzielić, do publicznego wglądu poprzez bazę danych Instytutu. Instytut to też działalność naukowa, działalność poprzez konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, wielotematyczne, bo Instytut to nie tylko historia, Instytut to opisywanie i odnajdywanie tych zagadek historii, ale opisywanie teraźniejszości.
1: No i Instytut to też słowo badania.
0: Słowo zdecydowanie badania, jak najbardziej, czyli nie tylko stworzenie bazy, ale jeśli będziemy mieli bazę, będziemy mogli pracować, czyli badać rzeczywistość,

0: która minęła, a jeśli ktoś powie, że no cóż Leśna. Leśna ma początki swojej historii już w neolicie, w czasie kiedy toczyły się wojny trojańskie, to u nas jeszcze był lądolud. Kiedy Homer pisał swoją Iliadę, to u nas myśliwi polowali na renifery, ale już ta cywilizacja tutaj istniała. Cywilizacja nagromadzona wielokulturowo, bo od kultury świderskiej poprzez gocką, wielbarską, poprzez pierwszych Słowian, poprzez stanowiska archeologiczne i stare grodziska, na których stoi Bazylika Leśniańska, tą kulturę odkrywamy. Kulturę odkrywamy, opisujemy i staramy się, żeby ona była podstawą naszych dalszych inwestycji, żeby te inwestycje miały też wsparcie i oparcie w tradycji, w kulturze i potrzebach. Instytut to również badania kultury niematerialnej. To jest folklor, to jest słowo, to są opowieści i to wszystko mieści się w pracy wolontaryjnej. Dajemy miejsce poszukiwaczom historii, tak aby mogli prowadzić badania i zbierać poszukiwania i odpowiedzi na pytania historyczne. Tak naprawdę Instytut służy stawianiu pytań i hipotez badawczych. Im więcej pytań, tym później dużo pracy i być może na wiele pytań uda nam się odpowiedzieć.
1: Czy Instytut będzie miał swojego szefa, takiego guru, który będzie no tym, który najwięcej wie o historii tego regionu i będzie wiedział, gdzie poszukiwać dokumentacji?
0: Myślę, że taki guru na pewno kiedyś się pojawi i będzie, ponieważ Instytut skupia bardzo wiele osób posiadających ogromną wiedzę, natomiast organizacyjnie działa przy Bibliotece Publicznej i szefem administracyjnym będzie pani dyrektor Biblioteki Publicznej, po prostu, która współpracuje z wieloma bibliotekami, stowarzyszeniami historycznymi, archeologicznymi i która gromadzi te dokumenty. No i ma świetne zbiory fotografii, starych fotografii dokumentujących życie społeczne również ludzi, więc jest nie tylko archeologicznym miejscem, ale również etnograficznym, antropologicznym.
1: Czyli rozumiem, że te wszystkie zbiory, badania będą też mogły być udostępniane tym ciekawskim, takim zainteresowanym historią waszego regionu.
0: Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy, kto dostarczy nam nasze zdjęcie, podpisze takie oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na publikację i korzystanie z tych dokumentów. Tak to widzę. No, jeśli ktoś nie zechce podzielić się z historią, z innymi, to rozumiem i doceniam, ale te zdjęcia, czy fotografie, czy opisy, czy różne inne dokumenty, czy mapy nie będą mogły być publicznie w tym momencie udostępniane i nie będą tym darem dla badań i rozwoju.
1: Ja jeszcze wrócę do Bazyliki, bo tutaj te rysunki tak przeglądam i patrzę. Macie może w planach, żeby tę lewą wieżę podnieść?
0: To nie jest oczywiście pytanie do samorządu, bardziej do parafii, do Paulinów. Sagrada Familia była budowana ponad 100 lat. To są projekty 90-letnie. Kilka lat nam jeszcze zostało, żeby do tego rekordu Sagrady Familii dojść. Mówiłem o tym, że już nawet w którymś wywiadzie z ojcem Przeorem, że trzeba odbudować też i drugą wieżę, prawda? Jednak skupiamy się w tej chwili, ponieważ zaczęliśmy ten projekt na odbudowie parkanu fortyfikacyjnego, który był utworzony wokół bazyliki na miejscu dookoła grodziska. Część tego parkanu z czerwonej cegły została już utworzona. Będziemy projektowali odtworzenie całości tego parkanu, ale tutaj potrzebujemy również badań archeologicznych. Mamy wstępną, już domówioną zgodę na takie badania i mamy też umówioną już pracę z archeologiem. Jeśli tylko będziemy mieli pozwolenia, czas, pieniądze, możliwości, to przebadamy to stare grodzisko w tej części parkanu, co na pewno też nam przyniesie bardzo wiele cennych informacji o czasie funkcjonowania tego grodziska, o tym, kto w ogóle był twórcą tego grodziska. Patrzymy na to, że była to sieć grodzisk nizinnych na naszym terenie, podobne jest w Huszlewie. Część jest w naszych gminach, część jest już zniszczonych tych grodzisk, ale będzie można datować te grodziska i wiedzieć więcej o naszej historii.
1: Tu jeszcze patrzę na ten rysunek techniczny krzyża. Rozumiem, że taki jest, czy taki miał być?
0: Są jeszcze inne rysunki, których ja tutaj nie pokazałem. Myślę, że taki miał być i taki był zaprojektowany, tak jak tutaj patrzymy na rysunek techniczny w ogóle hełmów wieży. Są inne w tej chwili krzyże, są takie jak na tym rysunku, ale proszę przyznać, że...
1: Czyli taki krzyż bez ozdobnika jest w tej chwili.
0: Proszę przyznać, że są fantastyczne krzyże, naprawdę. To jest ujawniające gigantyczny talent osoby rysującej. Nie tylko sprawność ręki, ale też finezję umysłu, która może wymyślać takie wzory. Trochę elfickie, jak się ogląda Władcę Pierścieni, to czasami czasami można zobaczyć tutaj takie wzory.
1: Tak jak wpatruję się w ten rysunek, to widzę, że tutaj nie było użycia linijki, tylko wszystko odręcznie było rysowane.
0: Wiem, że były stoły szklane, podświetlane jarzeniówkami i w ten sposób tworzyło się takie rysunki. Naprawdę podziwiam rękę, która mogła to stworzyć.
1: Jeszcze patrzę tutaj na projekt wieży. Drzwi w samym środku, rozumiem, że ktoś miał wychodzić tędy i hejnał odgrywać.
0: To są żaluzje w tej chwili. Nie znam przeznaczenia tych drzwi, czy to są obserwacyjne, czy do hejnału, to już sobie żartujemy oczywiście. Jest to okienko takie żaluzjowe. Myślę, że w większości kościołów w tej chwili niestety to pewnie są jakieś wieże nadawcze telefonii komórkowej, tak? Gdzieś w środku schowane. Ale które są w pewnym sensie hejnałem. To jest okienko żaluzjowe w Bazylice Leśniańskiej. Taką funkcję w tej chwili pełni.
1: Widzę, że bardzo mocno wam zależy na tym, żeby ta historia tutaj u was żyła i turyści, którzy tu przyjeżdżają, to nie tylko pójdą tam na te stawy, które niedawno zostały wykonane i będą wypoczywać, ale też będą z chęcią zapoznawać się z historią waszej gminy.
0: Historia to tożsamość. Ludzie coraz bardziej poszukują tożsamości, chcą wiedzieć, co się wydarzyło na ich terenie, utożsamiać się z jakimiś działaniami. Jedną z takich atrakcji, i oczywiście to jest turystyka, a ta historia przekłada się na biznes. Im więcej osób, a proszę pamiętać, że Leśna jako mała gmina, 4500 osób, do Leśnej przybywa rocznie tylko do Bazyliki około 200 tysięcy ludzi. Te 200 tysięcy ludzi możemy zostawić nie na godzinę, tylko na 2, 3, 4 albo na dzień cały i w tym momencie gdzieś będą musieli przenocować. Coś będą musieli zjeść, to się przekłada na realne pieniądze. Mamy w tej chwili około 10 kilometrów bezpośrednio z autostrady, ze zjazdu. To też jest ogromny potencjał. Ci ludzie tutaj będą przyjeżdżać, przyjeżdżają. Więc te inwestycje, które robimy, one nie tylko upiększają miejsce, ale pozostawiają pieniądze tym naszym biznesmenom, którzy wynajmują bądź karmią. Rozmawiałem ostatnio z naszym restauratorem. Powiedział mi, że po kilku filmikach, które były w internecie, coraz więcej ma klientów, których zupełnie nie zna, którzy pierwszy raz przyjechali. To znaczy, że to się naprawdę realnie przekłada. Będziemy wykonywali teraz bardzo duży projekt ze środków unijnych, który polega na rewitalizacji przestrzeni wokół Bazyliki Leśniańskiej, czyli odnawiamy park z początków XX wieku oraz przebudowujemy parking i powiększamy parking, bo tych pielgrzymów, tak jak mówiliśmy, jest naprawdę wiele. Ciekawym projektem, który chcemy zrealizować i który będzie na pewno cieszył się dużym zainteresowaniem, rozmawiamy teraz o możliwości odtworzenia trasy rowerowej dawną koleją wąskotorową, ponieważ w tej chwili może nad tym pracujemy, ale kolej wąskotorowa zaczęła, Bialska, czyli Bialska Kolej Dojazdowa, zaczęła się w Leśnie Podlaskiej, kiedy car Mikołaj podarował swojej siostrzenicy kolej łączącą dwie miejscowości gospodarstwa, Nosów i Mariampol. W czasie I wojny światowej rozbudowali tę kolejkę Niemcy, łącząc miasto Białopodlaska, Konstantynów, Janów i Rokitno. Oczywiście ona w większości w tym czasie służyła do rabunku. Z Leśnej wywożono drewno, bo Leśna nie nazywa się Leśną, bo tak się nazywa gdzieś pod Leśną, tylko tutaj były wielkie i stare dęby, skupiska dębów. Leśna była wśród, jak pisał Władysław Wężyk, leżała wśród lasów i jezior, a z Rokitna gdzieś wywożono spirytus. Ale do lat 70. ona służyła jako transport publiczny. W roku 71. została zdemontowana, rozebrana, wywieziona, a w tej chwili była aby jedną z głównych atrakcji naszych wszystkich gmin i całego południowego Podlasia. Jest jeszcze lokomotywa parowóz PX 48 z numerem bocznym 1920, który faktycznie jeździł w Leśne. Jeśli uda nam się go odzyskać i postawić jako pomnik, to byłoby to dla nas naprawdę fajna kolejna atrakcja turystyczna. Mówimy o odkrywaniu tej historii, to właśnie dla tej tożsamości, która poza tym, co robimy, czyli budujemy drogi, rozbudowujemy wodociągi, teraz składamy nowe środki na alternatywne źródło ujęcia wody czy na przok, to historia jest tą właśnie tym elementem tożsamości, z którą ludzie bardzo się identyfikują i chcą poznawać.
1: Ta tożsamość będzie dostępna w waszym instytucie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powstanie Leśniańskiego Instytutu Dziedzictwa jest odpowiedzią na potrzebę zachowania lokalnej tożsamości oraz pielęgnowania bogatej historii leśnej podlaskiej, związanej między innymi z lokalnym sanktuarium, tradycjami rzemieślniczymi, wielokulturowym dziedzictwem oraz życiem codziennym dawnych mieszkańców tych ziem. W ramach swojej działalności placówka współpracuje z samorządem, placówkami oświatowymi, parafiami, lokalnymi twórcami ludowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Otwarcie Leśniańskiego Instytutu Dziedzictwa to kluczowy krok w stronę wzmocnienia marki kulturowej Leśnej Podlaskiej oraz stworzenia przestrzeni dla rozwoju turystyki historycznej i przyrodniczej w powiecie bialskim. Prawie 3 dekady i wciąż zachwycają publiczność. Chodzi o zespół Kalina z Perkowic w gminie Biała Podlaska, który w tym roku zrealizował projekt Muzyczne Spotkania Pokoleń, a którego celem było ocalenie od zapomnienia starych ludowych pieśni podlaskich. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
3: Andrzej Rządkowski, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, prowadzę zespół Kalina z Perkowic.
1: Który to w 2026 roku zrealizowaliście projekt, który się nazywa?
3: Folk od nowa.
1: Na czym ten projekt polegał?
3: Projekt miał za zadanie połączyć pokolenia. To, co pamiętają jeszcze starsze pokolenia, przekazać młodzieży, żeby ten folklor po prostu nie zaginął.
1: I w ramach tego opracowywaliście piosenki swojego autorstwa, czy jednak zagłębiliście się w te dawne pieśni?
3: Skupiliśmy się na pieśniach z regionu Podlasia, szeroko pojętego, ponieważ nie da się tego tak w ramy geograficzne ująć ściśle. Prowadził ten projekt 4 osoby. Ja prowadziłem, prowadził Piotr Gołowczyc, instruktor z Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej, który prowadzi zespół Leśnianki, Natalia Iwaniuk, która też kiedyś współpracowała z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej, Zdzisław Marczuk ze Zakalinek, skrzypek, regionalista. I my wzięliśmy sobie za punkt honoru opracowanie pieśni podlaskich, nauczenia młodzieży pieśni podlaskich. Część utworów żeśmy odświeżyli, część utworów została opracowana na nowo, także myślę, że projekt jest bardzo ważny i udany, ponieważ młodzież, która tutaj mieszka, może ten nasz folklor mogła na głębi poznać i go dalej przekazywać i kultywować.
1: Trochę poćwiczyliście, wspólnego śpiewania mieliście, to co zamierzacie koncertować? I te wszystkie utwory, które opracowaliście podczas wakacji 26 prezentować?
3: Tak, my cały czas koncertujemy. Celem tego właśnie też między innymi założenia było, żeby właśnie z tymi utworami też koncertować, żeby ten nasz folklor podlaski promować szerokiej publiczności.
4: Katarzyna Kociubińska, ja jestem koordynatorem projektu i przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich KGW Kalinka w Perkowicach. Projekt wynika głównie z tego, że gdzieś tam my wewnętrznie chcieliśmy wrócić do korzeni. Nasz zespół w swoim repertuarze miał pieśni różnego rodzaju, nie tylko typowo podlaskie i chcieliśmy tak jakby wrócić troszeczkę do korzeni i jakby zaszczepić to też w naszej młodzieży, która jest już w zespole i która chce do nas dołączyć. Tak jakby chcieliśmy się otworzyć też na lokalną społeczność.
1: Czyli rozumiem, że też chcecie pozyskać nowych członków zespołu.
3: Ale my zawsze jesteśmy chętni, jeżeli ktoś do nas chce przyjść i z nami współpracować, to nam naprawdę jesteśmy wtedy zbudowani. Jeżeli dochodzą osoby i chcą dołączyć, chcą się zająć folklorem, ponieważ w dzisiejszych czasach folklor, nie oszukujmy się, nie jest tak popularny jak jeszcze kilka lat temu. I teraz pozyskać młodzież, która by chciała się tym folklorem zająć i żeby ich zaszczepić tym i zarazić to pasją, jest naprawdę budujące, jak młodzież przychodzi i rzeczywiście widać, że chcą.
1: Ostatnio rozmawialiśmy około roku, 2 lat temu. Jak skład zespołu mocno się zmienił?
3: Może mocno od 2 lat się nie zmienił. W każdym razie, no tak, troszkę osób nam przybyło. Może tam ze 2 osoby gdzieś tam już z racji swoich tam wieku i tak dalej, braku możliwości, gdzieś tam już podziękowały za współpracę. W każdym bądź razie generalnie zespół nam się powiększył. Doszły nowe osoby. Ja to zawsze jak koncertujemy, to powtarzam, że my jesteśmy taką rodziną z wyboru i nie tylko rodziną z wyboru, ale też rodziną, ponieważ w zespole też funkcjonują osoby, które są spokrewnione ze sobą w rodzinie. No, na przykład ja gram w zespole, razem gra moja córka, czasami dołącza do nas mój syn na akordeonie, córka na skrzypcach, mój tato bębni na bębenku, więc tutaj Kasia Kociubińska przed chwilą się wypowiadała, gra, śpiewa w zespole, a w kapeli gra córka Milena i też śpiewa córka Zuzia. Także jest też Maciej Kielak grający na akordeonie i za Maćkiem dołączyła do zespołu jego mama Katarzyna, więc też rodzinnie. Gra też na akordeonie Jakub Siginiewicz, który przychodził od małego takiego chłopczyka do zespołu razem z babcią Ireną Krasuską i tak słuchał, siedząc w kącie, w którym pewnego dnia powiedział, że chce grać na akordeonie. Okazało się rzeczywiście, że to jest w przypadku Kuby pasja wielka i on się w tym realizuje i z nami też tutaj koncertuje. Także Ania Żurawna ze swoimi dziećmi też, dzieci śpiewają razem z mamą. No tutaj może kogoś jeszcze pominąłem, albo i nie, w każdym razie tak trochę jesteśmy i rodzinnie i jesteśmy też, mówię, taką rodziną z wyboru, bo spędzamy ze sobą tyle czasu na próbach. My po prostu lubimy ze sobą przebywać. To jest grupa ludzi, która, mogę śmiało powiedzieć, że w jakimś stopniu są przyjaciółmi, ponieważ inaczej by to się nie udało, gdyby tutaj nie było tego typu sympatii, zażyłości. I to jest dobre, to jest budujące, że tak to wygląda. I ja mówię, nie jesteśmy hermetyczni, broń Boże, że nie przyjmujemy żadnych innych nowych osób. Nie, żeby to źle by zabrzmiało, że tutaj tylko koligacje rodzinne są, rodzaj nepotyzmu. Nie. Zapraszamy jak najbardziej wszystkich chętnych. Jeżeli ktoś potrafi śpiewać, potrafi grać, a nawet czasami może nie wie, że potrafi, po prostu żeby przyszedł, spróbował, może się spodoba, może się coś obudzi w człowieku. Także ja jestem otwarty na wszelkie propozycje.
1: Projekt, który zrealizowaliście, to tak naprawdę do kogo był skierowany?
4: Projekt był skierowany do szeroko rozumianej społeczności lokalnej, czyli do starszych w wieku, powiedzmy, takim dojrzałym, takich jak my, czyli ten wiek 30-40 lat, tak, i dzieci również, tak. Jakby zamysłem tego projektu było to, żeby połączyć te pokolenia, bo ogólnie cały projekt nazwaliśmy Muzyczne Spotkanie Pokoleń Perkowice 2026. No i to w zasadzie dlatego tak to zostało nazwane, bo to kierowane jest do właśnie takiej szerokiego grona społeczności, tak?
1: A liczba uczestników była ograniczona?
4: Nie ograniczaliśmy tutaj absolutnie, natomiast no, finalnie widzimy, że zainteresowanie było średnie, o tak bym to nazwała. Kilka osób doszło, to właśnie mi tutaj kolega wymienił wcześniej Annę Żurawną z dziećmi, którzy myślę, że zostaną już w zespole na stałe. Dołączyła też dziewczynka, też wydaje mi się, że już tak na stałe dołączy Marika Romanowska. I jest kilkoro dzieci, które jeszcze gdzieś tam się wahają, ale przychodzą. Raz są, raz ich nie ma, natomiast zobaczymy, jaki będzie efekt, bo jakby mówimy tak, ziarenko zostało rzucone, a co z tego wykiełkuje, to zobaczymy. Jest też osoba dorosła jedna, pani Kasia, no ale w każdym razie no to tyle dołączyło, że tak powiem. Kto zostanie, to zobaczymy.
3: Były osoby, które na przykład przychodziły stricte tylko i wyłącznie na zajęcia białego śpiewu z Natalią Waniuk. Chciały w tym białym śpiewie spróbować się odnaleźć i te zajęcia stricte dla nich podchodziły i tylko na te zajęcia na przykład przyszły te osoby skorzystać z tych zajęć, tak?
4: Jakby celem projektu nie jest to, że oni muszą zostać w zespole, absolutnie. Chodziło o to, żeby zaszczepić gdzieś tą miłość do tej muzyki ludowej, lokalnej, tak? A czy zostaną, czy nie, to już jest jakby odrębna kwestia, tak? Bo tutaj jakby no, my nie możemy gwarantować tego, że ktoś na pewno będzie chciał dalej to kontynuować, ktoś nie. Ale na pewno się zapozna z tym, co jest takie stricte ludowe, podlaskie. No i jakby ostatnim etapem tego projektu był koncert finałowy, gdzie chcieliśmy tak jakby już ludzi totalnie nie korzystających z warsztatów, ale chcących posłuchać tego, co myśmy wypracowali, zaprosić właśnie na taką imprezę i tutaj zrobiliśmy dosyć huczną imprezę. Dużo osób było, władze lokalne również, więc wydaje mi się, że odniosło to duży sukces i chcielibyśmy, żeby ten koncert stał się taką imprezą cykliczną. Rokrocznie chcielibyśmy tutaj zapraszać może zespoły, inne, które chciałyby z nami zagrać.
1: I chcecie to zamienić w taką formę festiwalu?
4: Być może. Marzy nam się to. Ale czy to się uda, to zobaczymy.
1: Nie zagłębiałem się tak w świat muzyki, ale co to jest ten biały śpiew?
3: To jest śpiew wykonywany tylko i wyłącznie wokalnie, bez instrumentów i z tak zwanej przepony, takim czystym, prostym, białym głosem, wtedy bez jakichś tam ozdobników wokalnych i tak dalej. Także
1: takie trochę a cappella.
3: A cappella i też mówię taki charakterystyczny na zasadzie takiego, wielu czesnych wokalistów stosuje tam jakieś zabiegi wokalne, typu jakieś falsety, czy tam jakieś tam ozdobniki. No tutaj to jest taki czysty śpiew, płynący z przepony z człowieka, tak?
1: W zasadzie co niektórzy tutaj zaczynali, to więc dużo pracy było z tymi początkującymi?
3: Myślę, że nie, że gdzieś tutaj też myślę, że powodzenie tego projektu przyczyniło się ku temu, że było to oparte o zespół, który już funkcjonuje, tak? My zespołem Kalina koncertujemy i gramy nie od roku, wiadomo. Niedługo będziemy obchodzili jubileusz, ale to już temat na inną rozmowę. W każdym bądź razie z racji tego, że trzon tego wszystkiego objął swoim tutaj działalnością zespół, to osoby, które dołączają, mają z tym łatwiej, ponieważ mogą i podsłuchać, i podpatrzeć, i gdzieś tam, wiadomo, jest to inaczej niż stricte zaczynasz się uczyć samemu, tak? Także no też tutaj młodzież grająca w kapeli, to są uczniowie szkół muzycznych i absolwenci szkół muzycznych, także to są osoby, które są wykształcone muzycznie i też taka forma edukacji, tak jak proponował na przykład Zdzisław Marczuk, gdzie pokazywał nie w formie nutowej, tylko tak na zasadzie ze słuchu swoją twórczość. Nie ukrywam, że podejrzewam, że też im było łatwiej i te wykształcenie muzyczne pomogło im szybciej złapać te melodie, niż by się musieli uczyć tego od podstaw, w ogóle jako od podstaw instrumentu.
4: Były też dzieci, które pierwszy raz trzymały skrzypce w rękach, więc gdzieś tam próbowaliśmy w nich zaszczepić tą miłość do tego instrumentu i wydaje mi się, że to się nam też udało, bo dzieci były zafascynowane. Bardzo mile nas pan Marczuk przyjął i pokazał im takie proste metody na może niekoniecznie taką melodię, natomiast gdzieś tam takich usadowił w tym wszystkim, że one też czuły się ważne, tak? Na tym zwłaszcza koncercie. Ogólnie cały jakby projekt polega na tym, że jest to cykl warsztatów, bo tutaj jednym z prowadzących właśnie jest Andrzej Rządkowski, który tak jakby instruował cały zespół, pisał teksty, znaczy teksty to może brałeś, no nie, z opracowań, natomiast nuty opracowywał, tak? Był Piotr Gołowczyc, który na potrzeby naszego zespołu napisał nam utwór. Natalia, która właśnie uczyła tego białego śpiewu, jeszcze dodam, że ten biały śpiew jest oparty też o taką mowę chachłacką, która w tym momencie zanika. To było coś takiego, co kiedyś na Podlasiu funkcjonowało jakby na stałe. Teraz już w zasadzie tego nie ma, więc też chcieliśmy jakby to przywrócić troszeczkę, pokazać, jak to wyglądało. No i pan Zdzisław Marczuk, który taki skrzypek lokalny, który...
1: Znamy pana Marczuka.
4: No właśnie, który bardzo znany jest tutaj w naszej lokalnej społeczności, też właśnie pokazał naszym dzieciakom te typowe, ludowe utwory na skrzypce.
1: Które dzisiaj miałem okazję posłuchać, bo tych utworów zaprezentowaliście kilka. Czy to już właśnie ten cały repertuar, który w ramach projektu powstał?
3: Nie zdradziliśmy wszystkich naszych utworów. Jeszcze kilka utworów żeśmy tak zachowali w tajemnicy, żeby tak zachęcić widownię do naszych koncertów, żeby na nasze koncerty przychodzili, słuchali. Także to nie wszystko, co żeśmy przygotowali.
1: Czyli zawsze będzie niespodzianka.
3: Tak, jest jeszcze takie założenie, że mamy za zadanie tutaj jeszcze trzymać troszkę w niepewności i zaprezentować dopiero na koncercie osiągnięcia, które żeśmy tutaj poczynili.
1: Często koncertujecie w skali roku?
3: Tak, myślę, że można powiedzieć, że często. Zdarza nam się na różnych, ostatnio żeśmy występowali w Porosiłkach na Nocy Kupały, wieczorem przed finałowym tym występem Orkiestry Świętego Mikołaja, bodajże z Lublina oni są chyba. Też mieliśmy możliwość dzięki uprzejmości właśnie Gminnego Ośrodka Kultury pojechać na konkurs, który się odbywał na Świętym Krzyżu, to jest Ostrowiec Świętokrzyski i Góry Świętokrzyskie. I tam na górze jest klasztor i w tym klasztorze się odbywał konkurs pieśni pasyjnych i tam żeśmy zdobyli wyróżnienie, to był ogólnopolski konkurs. No, występy lokalnie też jeździliśmy na jarmark Kazimierza do miejscowości Mordy, tam też żeśmy koncertowali. Przed nami jeszcze są występy dożynkowe, koncerty dożynkowe, więc w skali roku wbrew pozorom tych wydarzeń się uzbiera.
1: Czy jeżeli chodzi o to, co było opracowywane podczas projektu, stworzycie też płytę, nagracie?
3: Melodia przyszłości, myślę, że to jest gdzieś tam jakieś tam w dalszych planach. Nie mówię nie, ale aczkolwiek gdzieś powoli do tego pewnie zdążamy, tak?
1: Co niektórzy uciekają się do publikowania swoich własnych utworów, kompozycji na platformach muzycznych. Czy wy również w tę stronę chcecie iść?
4: Myślę, że chcielibyśmy. Jakby ta cała historia z tym projektem i to, co wokół niego się dzieje, to jest tak jakby zalążek tego, co byśmy chcieli zbudować. Zobaczymy, jaki będzie odzew naszej młodzieży, bo tutaj też jakby zespół w dużej mierze opiera się też na nich, bo to oni grają, więc zobaczymy, jakie inicjatywy też oni tutaj będą chcieli z nami tworzyć. Natomiast no na pewno byśmy chcieli, żeby to gdzieś nie zaginęło, więc na pewno na ten moment to jesteśmy jedynie co to na Facebooku, ale myślę, że z czasem będziemy próbowali coś tam jeszcze robić w tym kierunku.
1: Bo macie takie studyjne wersje opracowane?
3: Nie pracowaliśmy do tej pory studyjnie takich rzeczy. Do tej pory koncertowaliśmy tylko i wyłącznie na żywo. To było to, na czym zespół generalnie opiera swoją działalność.
1: Nagrania. A nie mieliście ochoty, żeby podpiąć się gdzieś tam pod mikser nagłośnieniowca, który właśnie was obsługiwał podczas występu? Zebrać ten dźwięk?
4: No pewnie, że mieliśmy takie gdzieś tam pomysły. Natomiast to nie jest takie proste na koncertach. Jest dużo ludzi, jest chaos, sprzęt różnie jest nagłośniony, więc to też jakby nie jest czas i pora na nagrywanie, ale wydaje mi się, że gdzieś tam będziemy szli w tym kierunku, żeby to utrwalić na pewno, więc będziemy się starać gdzieś w tym kierunku iść.
1: Czyli takie nagrywanie telefonem, żeby było portfolio, też jest?
3: Tak, takich nagrań własnych, rodzinnych, tak jak to mówię, gdzie tam moja żona stoi nagrywa, czy tam ktoś tam z rodziny, mamy sporo we własnym archiwum, aczkolwiek no to już nie zawsze te nagrania są na tyle profesjonalne, żeby je gdzieś tam szerszej publiczności udostępniać i pokazywać. Tak wiadomo, że człowiek, jeżeli już coś gdzieś tam chce zaprezentować na tak zwanym nawet internecie, czy tam tego typu platformach, to już chciałby, żeby to było tak dopiszczone do perfekcji, tak, więc...
1: Ale social media nie potrzebują profesjonalizmu.
3: To może ja inaczej na to patrzę.
1: Może właśnie takie telefonem są najlepsze.
4: Tak, znaczy myślę, że tutaj jakby ten profesjonalizm przechodzi tutaj przez kolegę, dlatego, że gdzieś tam nasze dzieciaki są w szkołach muzycznych i one chciałyby, żeby to było perfekcyjne. I gdzieś tam, ja powiem na przykładzie mojej córki, ona mówi, mamo, nie puszczaj tego, bo ja tutaj coś tam nie tak zagram. Ja mówię, słuchaj, super było.
1: To powiem na przykładzie takiego zespołu ZAS, który koncertował na ulicach i nagrywali początkowo wszystko telefonem i przez to wybili się bardzo mocno i zdobyli no, sporą popularność. Więc może to jest tędy droga.
3: Kto wie, no ja też nie wiem, czy my aż tak pragniemy bardzo być takim zespołem, który jest naprawdę gdzieś tam na top of the top świecznikach i tak dalej. Nam bardzo dobrze to pasuje tutaj działalność taka, jaką wykonujemy koncertową. No może troszkę więcej splendoru gdzieś by się jakiegoś tam przydało rozpoznania wolności, ale my naprawdę nie musimy dążyć do tego, żeby tutaj gdzieś na jakieś tam naprawdę listy z przebojów się wbijać.
1: Czyli nie dla was jest show biznes?
3: Może nie show biznes, ale nie o to nam chodzi. Nam bardziej chodzi o to, żeby właśnie ten folklor kultywować, przekazywać, prezentować. A co z tego przy okazji wychodzi, to już jest insza inszość, tak?
4: Dodam tutaj, że jakby to, co robimy, to jest z miłości do muzyki, do tego folkloru i do tego grania na żywo. Gdzieś tam my mamy, czerpiemy z tego satysfakcję, jak widzimy, że ludzie na przykład fajnie się bawią tak, że im się to podoba, że przychodzą na koncerty i to jest dla nas jakby budujące. A ta cała otoczka, że tak powiem, wokół tego, ta, która jest później, czasami to niszczy, więc chcemy gdzieś tam też być tacy dla ludzi, ale tak na żywo może bardziej, tak? Natomiast no z czasem gdzieś tam może coś spróbujemy. Ja nie mówię, że nie. Tak jak tutaj właśnie kolega powiedział, że gdzieś tam może kiedyś spróbujemy szerszego świata.
1: Lubicie sobie wyjść i zaskoczyć publiczność.
4: O, oczywiście.
3: Takie mamy założenia naszej działalności. Poza tym no, większość z nas z muzyką jest na tyle związanych, że tutaj przy działalności zespołu, tak? Ale tak na co dzień to my mamy inne prace, inne zajęcia, z czym innym się zajmujemy. Także ta tutaj muzyka, te nasze próby, to jest taka nasza odskocznia od tej codzienności. My tutaj przyjeżdżamy, spotykamy się i to jest dla nas taka możliwość pozajmowania się czymś innym niż robimy to na co dzień i to jest naprawdę i fajne i naprawdę pomagające w codziennym funkcjonowaniu, w codziennym życiu, że człowiek raz w tym tygodniu, czy tam dwa w tym tygodniu jest w stanie zająć myśli czymś innym, na przykład niż tam jakieś problemy dnia codziennego.
1: Czyli taka forma czyszczenia głowy, rehabilitacja.
3: No, jeśli ktoś tak chce to nazwać, to tak.
1: Super. Zespół Kalina, który zrealizował bardzo interesujący projekt.
4: Chcielibyśmy dodać też, że to zostało sfinansowane w znacznej mierze przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Kultury Wsi, więc projekt opiewał prawie na kwotę 20 tysięcy złotych, więc to jest też jakby taki sukces nasz, że udało nam się taki projekt zdobyć. Ja dodam, że takich wniosków wpłynęło ponad 1200, a wybrano 66, więc w skali kraju.
1: To można poczuć się wyróżnionym.
4: Tak, myślę, że tak. I myślę, że fajnie, że nam to się udało. Powiem szczerze, że gdzieś tam na początku, jak pisałam projekt, zastanawiałam się, czy to przejdzie, to miałam taki moment, gdzie myślę, matko, jak to się nie uda, to będzie słabo, bo tyle fajnych osób tutaj chciałoby z nami popracować. I proszę, i udało się. Więc jesteśmy mega zadowoleni i bardzo fajnie, że nam to wyszło i ten koncert, i ta spójność społeczności lokalnej i tych naszych osób warsztatowych naprawdę przyniosło nam wielką satysfakcję.
1: Czyli zespół Kalina z Perkowic, który jest jednym z niewielu zespołów, którym udało się pozyskać dofinansowanie na realizację projektu.
4: Tylko jeszcze tutaj dodam, że wnioskującą osobą było koło gospodyń wiejskich, tak? Na poczet właśnie zespołu Kalina.
1: No to wszystko jest jasne. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy.
3: Dziękuję.
2: Zespół Kalina działa pod skrzydłami Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Grupa od lat stanowi jedną z najważniejszych muzycznych wizytówek regionu, udowadniając, że tradycyjna pieśń ludowa wciąż ma ogromną moc przyciągania słuchaczy w każdym wieku. Na scenie hip-hopowej wyróżniają się swoją autentycznością i kreatywnością. Chodzi o młody zespół Nonsense Studio z Białej Podlaskiej, który istnieje od niedawna i już publikuje własne utwory na platformach muzycznych. Z muzykami rozmawiał Arek Michlewicz.
1: Zespół Nonsense Studio. Może zacznijmy od tego, skąd się wzięła nazwa. Nonsense, bo któryś z was nadużywał tego słowa?
5: Mikołaj Tokarski. Nie, jest to bardziej spowodowane tym, że chcemy robić muzykę troszkę niezdefiniowaną, nie wpisywać się w żadne ramy i być po prostu wolnymi artystami, którzy będą robić to, co chcą.
1: A kto wpadł na pomysł, żeby założyć grupę?
6: Antoni Lewczuk. Na pomysł wpadł Mikołaj jakiś czas temu już, mniej więcej rok temu. Na początku miała być to działalność jakby ogólna, miały być to zarówno treści na YouTubie, na innych mediach społecznościowych, muzyka, a teraz jest to w sumie głównie muzyka.
1: No to jaki gatunek muzyczny i dlaczego akurat ten?
5: Dlaczego rap? Bo taki właśnie tworzymy, ponieważ słuchamy na co dzień, oddychamy tą muzyką od najmłodszych lat, ja z Antkiem przynajmniej słuchamy, wychowywaliśmy się na tym, na różnych artystach, bardziej tych nowoczesnych i bliższym naszemu sercu niż oldschoolowym brzmieniem, chociaż te też się zdarzają i dlatego właśnie tworzymy taką muzykę, jakiej po prostu słuchamy.
1: Ale to kim się inspirujecie dokładnie?
5: Szczerze nie mamy jednego wzorca, za którym podążamy, tylko to trochę wychodzi naturalnie. Dużo znajomych też nam mówi, że słychać w nas inspirację niektórymi artystami i jak mówią nam takie skojarzenia, z którym artystą rapowym czy hip-hopowym ogólnie muzyka ta się kojarzy, to zgadzamy się, bo takich artystów słuchamy i wydaje mi się, że wychodzi to bardziej podświadomie niż świadomie.
1: Dobra, to kto pisze teksty?
6: Teksty piszemy wszyscy, właściwie kto jest akurat w danej piosence, ten pisze tekst. Staramy się często też teksty pisać jakby razem, w sensie jeżeli ktoś ma refren, na przykład brakuje wersu, to myślimy wszyscy naraz, jak ktoś nagrywa i czegoś zabraknie, też wszyscy naraz myślimy, więc to jest zwykle taka praca bardziej grupowa trochę, ale też często na przykład ja gdzieś pójdę na spacer i piszę do Mikołaja, że mam taką i taką linijkę i co o tym sądzi, co z tym robimy, więc głównie piszemy właśnie wszyscy naraz tak naprawdę.
5: Jedna osoba wychodzi z inicjatywą, zazwyczaj napisanie jakiegoś tekstu, zwrotki czy refrenu, ale potem wysyłamy tekst dany na grupę i następują konsultacje, co w nim poprawić, co komu pasuje, co nie, co jest może zbyt kontrowersyjne, co pasuje do tego utworu, co nie. Dlatego cała grupa Nonsense Studio, ci nawet, którzy nie są w numerze, sugerujemy się ich preferencjami i ich zdaniem.
1: A jeżeli chodzi o kompozycję muzyczną?
5: Jeśli chodzi o kompozycję muzyczną, to zajmuje się tym nasz dobry kolega Mikołaj Siluk, pseudonim Pablo and Buddha na YouTubie. On robi bity, on zajmuje się produkcją i miksem tych utworów, dlatego brzmią tak dobrze albo niedobrze.
1: Dobra, to gdzie was można usłyszeć? Macie swój kanał na YouTubie, macie swój kanał, nie wiem, na Spotify'u?
5: Mamy kanał zarówno na YouTubie, gdzie pojawiają się klipy i oczywiście muzyka, i oczywiście też na Spotify'u, gdzie można słuchać nas na bieżąco. Na YouTubie też oczywiście na bieżąco, ale Spotify wydaje mi się dla naszego pokolenia jest taką najwygodniejszą formą konsumowania muzyki.
1: To jeżeli chodzi o same tworzenie utworów własnych, bo ich macie już trochę, tak? Ile stworzyliście, a ile ich jeszcze w szufladzie dojrzewa?
5: Na obecną chwilę mamy wypuszczone numery gotowe do odsłuchu 3 w internecie, a w szufladzie jest jeszcze, wydaje mi się, na oko licząc 6-7, także szuflada jest pełna, tylko kwestia dopięcia szczegółów w tych utworach, bo chcemy, żeby były jak najlepsze na nasze warunki i żeby spełniały przede wszystkim nasze wymagania, bo kierujemy się tym, żeby muzyka, którą robimy, przede wszystkim podobała się nam, oczywiście też widzom, ale jeżeli my nie jesteśmy zadowoleni z jakiegoś projektu, z jakiegoś utworu, to absolutnie tego nie wypuszczamy, tylko dopinamy to do takiego poziomu, żeby był to satysfakcjonujący poziom.
1: A jeśli chodzi o samo publikowanie utworu, to kierujecie się opiniami znajomych? Jak to jest?
6: Kierujemy się opiniami znajomych. Bardzo często, gdy piosenka jest już gotowa, podsyłamy, czy to właśnie znajomym moim, znajomym Mikołaja, naszym wspólnym. Jakby próbujemy jak najwięcej uzyskać odpowiedzi, czy dana piosenka im się podoba, czy jest w porządku, czy może coś zmienić. I zwykle po takim tygodniu osłuchania się z piosenką już jest ona wypuszczana lub nie wypuszczana, jeżeli okazało się, że nie jest na tyle dobra, jak myśleliśmy.
1: A bywa, że znajomi każą wam coś poprawić w danym utworze?
5: Tak, tylko bardziej nie jest to, nie powiedziałbym, że każą, tylko sugerują, żeby coś poprawić, bo mamy różnych znajomych, którzy słuchają różnej muzyki, nie tylko hip-hopu, i my też mamy w tej naszej cudzysłowiowej szufladzie utwory mniej rapowe, bardziej rapowe. Krążymy wokół ogólnie rapu, ale różnie rozumianego i często mają jakieś sugestie, ale jak to się mówi, ile ludzi, tyle opinii, i próbujemy z tych naszych wszystkich znajomych wyciągnąć jakąś średnią i jeśli jakaś sugestia się powtarza przez parę osób, to już wiemy, że to mamy poprawić w tym numerze.
1: A o czym śpiewacie? Albo o czym lubicie śpiewać?
5: Bardzo dobre pytanie. Naszym założeniem jest po prostu hip-hop, moim zdaniem to jest autentyczność, chociaż zdarzają się numery, gdzie ta fikcja literacka poniesie nas za bardzo, ale ogólnie muzyką się bawimy i tymi tekstami też. Na razie zwracamy uwagę na to, żeby były dobrze złożone sylabowo, żeby były rytmiczne przede wszystkim, wpadające w ucho, a jakość czy głębsze tematy naszych tekstów przyjdą, wydaje mi się, z czasem, i na razie nawijamy o tym, co chcemy. Nie mamy jednego kryterium, wokół którego krążymy.
1: A kolega, który tworzy wam te bity, to jest tak, że wam prezentuje bit i często zdarza się, że słowa do tego powstają spontanicznie?
5: Absolutnie tak. Zdarzyło się już tak parę razy, że poszliśmy do kolegi do studia, po prostu puścił beat, zaczęliśmy do niego freestylować i słowa same nakładają się na usta, można tak powiedzieć. I jak też wydaje mi się, to jest tak, że jeśli jest dobry beat i jeśli pasuje nam, to tekst pisze się w mgnieniu oka i jest zdecydowanie łatwiej napisać tekst pod dobry beat niż pod słaby beat. I tak, bardzo dużo, często tekstów powstaje spontanicznie, a nawet jeśli nie tekstów, bo często te freestyle są poszatkowane, są rzeczy, których nie można wrzucić, a są rzeczy, które trzeba wrzucić, ale jakiś zarys numeru na pewno powstaje spontanicznie. Wtedy przy pierwszym odsłuchu.
1: No to właśnie, jak taki spontan powstaje, to co, szybko wyciągacie telefon i go nagrywacie?
6: Ja powiem tak, że połowa, jak nie więcej, moich jakichś utworów powstała poprzez właśnie freestyle do bitu i bardzo często mam tak, że albo od razu zapisuję, albo nawet nie, ponieważ często zdarza się, że coś we freestylu jest na tyle dobre, na tyle się wkręci w głowę, że minie tydzień i dalej to pamiętam, dalej jestem w stanie to zarapować. Ale bardzo często również zdarza się na przykład, że pod wpływem jakiejś chwili, pod wpływem emocji mam ochotę napisać jakiś tekst. Wtedy piszę praktycznie cały tekst bez żadnego bitu, znajduję jakiś bit, który mi pod to pasuje i ewentualnie coś zmieniam i tak powstaje w sumie większość utworów.
1: To żeby tak pisać to, co czasami, nie wiem, może gdzieś tam wieczorem sięgać się po poezję i żeby mieć potem inspirację, żeby łatwo te teksty przychodziły, to tym się posiłkujecie? Jakie wasze zainteresowania są?
5: Moim zdaniem ja też troszkę zainteresowałem się freestylem i walkami freestyle'owymi. Jeśli jestem na studiach w Lublinie, bo teraz tam studiuję, zapisywałem się na walki, bitwy freestyle'owe i troszkę...
1: Udało się zająć pierwsze miejsce?
5: Nie udało się zająć pierwszego miejsca, ale jestem na satysfakcjonującym mnie poziomie, na który nie sądziłem, że kiedyś wejdę, i przede wszystkim, żeby nauczyć się freestyle'ować czy mieć inspirację do tekstów, przede wszystkim moim zdaniem trzeba bardzo dużo słuchać. My oddychamy tą muzyką, jakim jest rap, hip-hop i ogólnie muzyką.
1: A też bardzo dużo czytać?
5: Ja nie czytam aż tak dużo, jakbym chciał, ale czytam, co na 100% pomaga. tak samo oglądać filmów z napisami i przede wszystkim też rozmawiać, też wiedzieć, co się dzieje na świecie i w naszym otoczeniu i po prostu chłonąć wszystko, co się da i to bardzo pomaga, żeby mieć po prostu otwartą głowę i wtedy słowa same przychodzą.
1: A bywają zabawne teksty?
6: Bardzo często bywają zabawne teksty. Bardzo często, kiedy ktoś prezentuje swoją zwrotkę, to zdarza się, że po prostu nie możemy ze śmiechu, jest 10 minut śmiechu. Raz zdarzyła się sytuacja, że kolega bardzo długo siedział nad pewnym tekstem, po czym jak nam go przedstawił, no to żart ten żyje w naszej grupie do dzisiaj po prostu i już nawet zdążyliśmy nagrać pełnoprawną piosenkę o samym tym żarcie, więc to się zdarza bardzo często i bardzo często te teksty również ostatecznie wchodzą do piosenek, bo są po prostu tak zabawne i tak charakterystyczne, że podobają się po prostu każdemu nawet ze względu na tą warstwę humorystyczną.
1: To jeżeli chodzi o te wasze utwory, to je rejestrujecie normalnie w ZAIKS-ie, czy jak to jest?
5: Wrzucamy je na Spotify przez dystrybucję, którą wykupujemy regularnie, przez co mamy pełne prawo do tego kawałka i wszystkie...
1: To wam gwarantuje prawa autorskie, tak?
5: Tak, w 100% gwarantuje to nam prawa autorskie i dzięki temu też mamy zyski z tego numeru, jeśli go wypuścimy. Na razie nie są duże, ale małymi kroczkami.
1: No właśnie, pracujecie cały czas nad promocją, żeby to gdzieś w social mediach promować. Jak działacie?
6: Tak, pracujemy nad tym. Często właśnie przed finalnym wypuszczeniem kawałka tydzień albo dwa tygodnie promujemy go na mediach społecznościowych, na Instagramie, na TikToku. Znajomi też często jakoś to promują, wstawiają na swoje media, więc zawsze przed wypuszczeniem piosenki jest ten tydzień takiej ciągłej promocji, tydzień, dwa tygodnie i dużo to daje moim zdaniem, ponieważ na naszych kawałkach mamy wyświetlenia no, o wiele lepsze niż na jakichś innych treściach, które wstawiamy, więc daje to na pewno dużo.
1: Powiedzieliście wcześniej, że trzy utwory są opublikowane, natomiast sześć dojrzewa albo może jest jeszcze doszlifowywana, czyli tak naprawdę macie materiał na całą płytę.
5: Mamy materiał na płytę. Jeszcze nie wiemy, czy będzie to płyta, czy epka, czyli troszkę mniejszy materiał, który wypuścimy, ale na pewno na horyzoncie jest płyta, jest większy projekt, żeby wypuścić więcej numerów naraz i żeby było to przyjemne do słuchania na co dzień.
1: No to teraz kwestia koncertów. Były już koncerty, czy wszystko przed wami?
5: Jeszcze przed nami. Przede wszystkim teraz te miesiące będą kluczowe, czyli już końcówka maja i czerwiec. Mamy w planie dopiąć wszystko, jeśli chodzi o nadchodzącą płytę, czy też epkę, czy album, jak zwał, tak zwał. I latem są na horyzoncie propozycje koncertów na lokalnych imprezach i no byłoby to spełnienie marzeń i liczymy, że to się stanie, ale trzeba do tego włożyć ciężkiej pracy i pomaga trochę talent i przede wszystkim też promocja dobra.
1: To, żeby się sprawdzić przed większą publicznością, organizujecie w domu takie małe kameralne koncerty dla znajomych?
6: Nie zdarzyło się jeszcze. Jak już, to często zdarzyło się na jakichś imprezach wziąć mikrofon i coś, albo nawet na freestylować, albo zagrać jakiś kawałek, ale tak, żeby coś zorganizować faktycznie, to jeszcze się nie zdarzyło, ale jak już się wydarzy jakiś koncercik, nawet malutki, to na pewno będzie to spełnienie marzeń, żeby wyjść na scenę, zarapować swój kawałek, który w 100% został stworzony przez nas i na pewno byłoby to coś wspaniałego, a nie jest to wcale takie odległe, więc byłoby to na pewno świetna sprawa dla nas.
5: I zobaczyć chociaż jednego fana pod sceną, który zna choć jeden numer i rzeczywiście jara się tą muzyką tak samo jak my.
1: Na ten rok macie jakieś takie szczególne plany?
5: Tak, przede wszystkim, tak jak mówiłem, chcemy dokończyć, zrobić płytę, żeby mieć przynajmniej te 10-12 numerów.
1: I to jest ten plan na ten rok?
5: Tak, to jest plan na ten rok, na najbliższy czas. Jak wyjdzie, zobaczymy, ale staramy się, żeby to było w jak najkrótszym odstępie czasu. I w wakacje chcemy zagrać pierwszy koncert.
1: Zdradzicie miejscówkę?
6: Miejscówki jeszcze chyba nie możemy, bo nie możemy.
1: Nic pewnego.
6: Tak, jeszcze nic pewnego. Ja powiem od siebie, że na ten rok ja jestem na przykład no, w ciągu muzycznym praktycznie od początku, ponieważ jak nie tworzę własnych utworów, tworzę tutaj z chłopakami, tworzę z innymi kolegami, a obecnie to jestem na etapie tworzenia w ogóle dwóch projektów, bo tworzę projekt tutaj z chłopakami, tworzę jeszcze jeden mixtape z kolegą, więc na pewno to są jakby plany na ten rok, to jest po prostu tworzyć cały czas cokolwiek, ale na pewno tutaj z chłopakami właśnie w Nonsense Studio jest jakby to najbardziej rozbudowane, są największe plany, największe możliwości i na pewno na tym się skupiamy teraz najbardziej.
1: Na razie jesteście duetem, oprócz tego kolega wam bity tworzy, natomiast czy macie w planach albo w ogóle tego nie bierzecie pod uwagę, żeby rozszerzyć skład zespołu?
5: Na razie wydaje mi się, że ci, którzy robią to najlepiej, to jesteśmy my we dwóch i jeszcze jeden kolega Dominik, którego serdecznie pozdrawiamy, który jest też już na jednym numerze, ale nie mógł dzisiaj z nami być. I jest też na horyzoncie i działamy głównie we trójkę, ale jeżeli ktoś...
1: Czyli nie duet, a trio.
5: Tak jest i tak, chcemy przede wszystkim działać w trio, ale jesteśmy otwarci, jeśli inni przyjaciele Nonsense Studio chcieliby z nami nagrać, to jak najbardziej jesteśmy otwarci i zapraszamy.
6: My też jakby nie wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli ktoś jest na przykład, załóżmy, ma trochę lepsze wyświetlenia, no to będziemy chcieli zrobić piosenkę z nim, tylko najczęściej to są po prostu nasi koledzy, nasi jacyś znajomi, no bo tak się to zaczęło i tak jakby... tworzymy to, wszystko co tworzymy wychodzi właśnie z tego, że spotykamy się u kogoś, coś robimy sobie i pojawia się pomysł na jakiś kawałek.
1: Czyli gdzieś tam, rozumiem, z tyłu głowy macie, żeby ktoś was większy zauważył i zaprosił do któregoś utworu. Teraz takie duety, różne miksy artystów są dosyć modne.
5: Oczywiście, przychodzi mi na pierwszą myśl z undergroundu BSK Boys, którzy bardzo się wybili ostatnio. Mnóstwo jest takich ich duetów, nie wiem czy można nazywać to boys band rapowym, ale troszkę też. I na pewno wydaje mi się teraz jest trudniej niż te 10-15 może lat temu, ponieważ jak ja jeszcze chodziłem do szkoły, nie było to aż tak popularne, do szkoły podstawowej, ale teraz czy na studiach, czy w klasach nie ma chociaż jednej osoby, która nie zajmowałaby się muzyką, czy rapem, czy jakąś inną. Jest to naprawdę, jest duża konkurencja, jest to naprawdę powszechne wśród naszego pokolenia, żeby robić to, ponieważ no jest to fascynujące, jest to nasza miłość, można powiedzieć.
1: Skoro studiujesz, powiedziałeś, w Lublinie, to co, muzykę?
5: Nie, studiuję hispanistykę, język hiszpański i kulturę.
1: Czemu nie muzyka?
5: Muzyka, chodziłem do szkoły muzycznej. Też to nie jest tak, że jesteśmy świeżakami totalnie, takimi rapowymi, wychowani też tylko na tej muzyce, ale właśnie ja z kolegą Dominikiem mamy zaplecze muzyczne, chodziliśmy do szkoły muzycznej, Dominik teraz jest już na drugim stopniu i będzie szedł do Akademii Muzycznej, więc nie jest to takie bardzo uliczne, jakby się mogło wydawać, ale moim zdaniem takie zaplecze bardzo pomaga, a nie przeszkadza, ale tak.
1: No więc zespół Nonsense, zespół raperski, który no na razie jeszcze można powiedzieć, że debiutuje. 3 utwory na social mediach, w platformach muzycznych. No i będzie o was pewnie słychać, skoro macie przygotowanie muzyczne dopracowane. Także dzięki za rozmowę i życzę powodzenia, a na zakończenie kilkusekundowy fragment waszego utworu. Dzięki za rozmowę.
5: Dziękujemy bardzo.
6: Dziękujemy serdecznie.

0: Utwory grupy charakteryzują się introspektywnymi tekstami oraz oryginalnymi bitami, co świadczy o ich wysokim poziomie artystycznym. Bialsko-siedlecki zespół Starsi wciąż z nowymi utworami, które regularnie publikują w social mediach. Jak mówi nam lider grupy Janusz Maleńczuk, ten trend się nie zmieni, ponieważ nowym materiałom poświęcają bardzo dużo czasu.
1: Witam bardzo serdecznie, Janusz Maleńczuk i zespół Starsi.
2: Rozmawialiśmy, Janusz, nie wiem, z kilka miesięcy temu, więcej nawet, prawie że rok temu. I tak obserwuję wasze konto, co chwilę nowy kawałek, tak naprawdę co miesiąc, czyli wy w rzeczywistości już macie kolejną płytę.
1: To znaczy tak, no bo płytę zaczynaliśmy nagrywać w tamtym roku, czyli w 2024. Praktycznie do końca roku udało nam się ją nagrać. No wiadomo, później troszeczkę czasu zajęło, żeby to wyprodukować, zmiksować, wytłoczyć. No i płyta, można powiedzieć, wyszła z początkiem lipca. Tak więc mamy już cały materiał, no, którym się cieszymy. I tak właśnie sukcesywnie wrzucamy po jednym utworze do YouTube'a, żeby tam być, że tak powiem, cały czas w zainteresowaniu.
2: No i widzę, że inwestujecie w teledyski jednak.
1: Tak, no kilka teledysków nagraliśmy, bardzo fajnych, żeby to już było zupełnie profesjonalnie. Tak więc, no cały czas mamy taki plan, że systematycznie co miesiąc będziemy jeden dorzucać. No te nowsze teledyski, no to będą już takie, no przez nas robione, gdzieś tam dorzucane do tego, żeby sam dźwięk nie szedł. W każdym bądź razie całą płytę można naszą już posłuchać na Spotify'u, na Deezerach, na tych wszystkich platformach muzycznych, tak więc zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Liczniki już biją, bo widziałem, że na YouTubie również tam po kilkanaście, po kilkadziesiąt tysięcy nabiły.
1: Dokładnie, no i właśnie na tym nam zależy, ponieważ no najlepszą formą reklamy jest taka forma, jak to mówił, pantoflowa, od jednego do drugiego, no i mamy sporo znajomych, ale też i programy, że tak powiem, algorytmy sugerują na przykład podobny styl, czy coś takiego, no i dość fajnie to działa.
2: Obserwuję i widzę, że tak ruszyliście z kopyta. Pojawiają się już w kalendarzu coraz to więcej koncertów?
1: Rozmowy już trwają. W każdym bądź razie w tym roku jeszcze udało nam się zagrać dwa koncerty. Trzeci co prawda nie doszedł do skutku, ponieważ no, nie wyprzedały się bilety, a no, że w zespole jest 9 osób plus jeszcze obsługa techniczna, no to no, niestety odpowiednia ilość musi się sprzedać, żeby to po prostu się zapięło wszystko. Ale no, pracujemy nad reklamą, nad promocją. Byliśmy ostatnio w Warszawie, jeździliśmy po wszystkich rozgłośniach, zostawialiśmy materiał, rozmawialiśmy. Co prawda wstępnie jakoś tam się super nie umawialiśmy dokładnie na jakieś rozmowy, ale na razie zasialiśmy ziarnko, zostawiliśmy. Kilka rozgłośni się odezwało, byliśmy również na wywiadach, także no powoli, powoli to się wszystko kręci.
2: Czy bardziej stawiacie na festiwale, czy może na właśnie takie biletowane imprezy?
1: No fajnie by było z tymi biletowanymi imprezami, no ale no niestety do tego jest potrzebna reklama, no i jakaś...
2: Jeszcze większa popularność.
1: I właśnie popularność, która by się przydała, żeby później ludzie z chęcią już tylko przychodzili na ten materiał, na ten zespół.
2: A już były propozycje supportowania takich znanych kapel już, które no z popularnością nie mają problemu?
1: To znaczy od samych kapel nie. W każdym bądź razie mamy kontakty do firm eventowych, które znają już nasz materiał, no i są otwarci na współpracę, no ale tak jak mówię, no żeby się sprzedać, no to ta telewizja, radio musi gdzieś to, fajnie by było, żeby to gdzieś puściło, twarz pokazać w telewizji, no i wtedy no, są większe możliwości, większa reklama, większe możliwości do współpracy.
2: Często spotykacie się na próbach?
1: Z reguły robimy tak, że jeżeli mamy jakiś koncert, to przed koncertem się umawiamy na przykład dzień albo dwa wcześniej i robimy taką szybką próbę. W każdym razie...
2: No jesteście mamy... profesjonalistami.
1: Tak, tak.
2: Co tu się
1: tak.
2: dziwić?
1: Muzyków mamy naprawdę zawodowców, którzy zdarza się nawet tak, że gdzieś tam coś trzeba zagrać, no to jedziemy bez próby. Każdy wykłada swoją rozpisaną partię instrumentu i po prostu to się zgadza jak w maszynie.
2: Skupiliście się teraz na publikowaniu na YouTubie i w Spotify'u swoich utworów. Rozumiem, że no, jesteście tym zajęci, macie oprócz tego swoje prace zawodowe, bo jak już tam kiedyś rozmawialiśmy, to mówisz, że jeszcze do tego pułapu nie doszło, żebyście tylko z koncertów żyli, ale o co chciałem zapytać? Chciałem zapytać o to, czy w międzyczasie jeszcze nowe utwory utwory powstają.
1: Tak, oczywiście. Powstają nowe utwory. No nie to, że tak powiem, skończyliśmy pracę i w tej chwili tylko reklama. Nie. Cały czas powstają nowe teksty, nowe pomysły, tak więc powoli. Fakt, że mamy sporo tych numerów, gdzie jeszcze wcześniej były porobione, poaranżowane przez Karolinę Stokowską, która odpowiada właśnie za aranżację tych wszystkich utworów. No, przyznam się, że tych utworów naprawdę mamy na dwie płyty jeszcze. Tak więc mamy z czego wybierać, ewentualnie coś przerobić, może jakiś nowy pomysł na dany numer, ale też powstają nowe, tak.
2: Czyli powoli, sukcesywnie pracujecie nad tym, żeby je publikować.
1: Tak, materiał się zbiera, te, które do tej pory nagraliśmy, będziemy sukcesywnie publikować, no i odbiór jest całkiem fajny. Tym bardziej teraz święta się zbliżają, czyli znowu będziemy promować te nasze świąteczne utwory, które nagraliśmy przed tymi świętami poprzednimi. Tak więc polecam odsłuchać na święta, bardzo fajny klimat.
2: Te utwory, które dotychczas opublikowaliście, ja tak wysłuchałem ich i powiem szczerze, że tak wydaje mi się, że próbujecie mieszać stylami niektórych utworów, żeby trafić jednak do różnej publiczności.
1: Tak, no tak jak wcześniej rozmawialiśmy parę miesięcy temu, tak właśnie mówiłem, że no każdy utwór jest w innym stylu, można powiedzieć. No co za tym idzie, że właśnie też no niektórzy się upierają tylko przy jednym stylu muzycznym, ale tak jak mówisz właśnie, że jest większe grono odbiorców, ponieważ no każdy z 13 utworów na płycie gdzieś tam do kogoś dotrze. Komuś się coś spodoba. No jeden z 13 myślę, że na pewno gdzieś komuś padnie do głowy i będzie tam siedział. Mam taki odzew, że śmieszny i zadowalający z drugiej strony, że ktoś tam od czasu do czasu się odezwie i mówi, no słuchaj, wiesz co, super płyta, ale tam ten jeden numer to mi nie pasuje. Mówię, wiesz co, jak jeden na 13 ci nie pasuje, to ja jestem po prostu w 200% spełniony.
2: Starsi to jest jeden projekt, ale ja ciebie znam jeszcze z tego projektu, w którym wykonujesz utwory Freddiego Mercurego i od razu zapytam, czy częściej śpiewasz jako Starsi, czy jako Freddie Mercury?
1: Jeszcze częściej śpiewam właśnie Freddiego Mercurego, no bo to jest dość, że tak powiem, już dojrzały projekt, który powstał chyba w 2005 roku, jak dobrze pamiętam. No i cały czas...
2: Głos wyćwiczony.
1: Tak, cały czas jeździmy z tym programem, tak więc, no oprócz tego mamy różne inne programy. Mamy Stinga, mamy Klasyka Polskiego Rocka, mamy piosenki filmowe. Teraz mieliśmy okazję właśnie z tym zespołem, którym gramy, Queen, wyjechać do Bułgarii, gdzie właśnie na
2: Konkurs?
1: Nie. Na zaproszenie konsulatu właśnie dla Polonii graliśmy bardzo fajny koncert, taki typowo wolnościowy, czyli polskie utwory z tematyką wolnościową, Polska, miłość do Polski, do ojczyzny. No i właśnie dosłownie tydzień temu byliśmy tam 3 dni. Oczywiście wracając, zagraliśmy jeszcze 2 koncerty w Polsce, tak więc fajnie, cieszymy się, że to się kręci. No i tak jak mówię, no nad starszymi pracujemy cały czas ta promocja, przemy do przodu, szukamy chętnych do współpracy.
0: Materiał przygotował Arek Michlewicz. SK2.

Ostatnia niedziela września, godzina 9:00, Radio SK2, które ma porcję najlepszych polskich hitów, idealnych, żeby tak dobrze się rozbudzić i zacząć ostatni dzień weekendu. Antonina Van Dessel, dzień dobry, no zapraszam.

Kamil Bednarek i Mateo Talizman, a naszym talizmanem to chyba i szczęśliwym po prostu takim talizmanem jest nasza polska drużyna siatkówki. Dlatego, że wczoraj o 21:00 większość z nas miała chyba jeden plan na wieczór. Kanapa, telewizor, no i Polska-Francja w finale Mistrzostw Europy w siatkówce. I już pierwszy set, ja wiecie, ja nie jestem turbosportowa, ale pierwszy set zrobił nam niezły rollercoaster. No bo Francuzi mieli nawet 4 piłki setowe, a mimo tego nasi wyciągnęli tego seta 31-29. Potem kolejne akcje, bloki, obrony, no i oczywiście emocje przy każdej piłce. Nawet ja siedziałam i krzyczałam naprawdę. Francuzi urwali nam, co prawda, trzeciego seta, ale czwarty należał już do biało-czerwonych. Wygraliśmy 3-1 i obroniliśmy tytuł Mistrzów Europy. Czyli można powiedzieć, sobotni wieczór zaliczony, a ci, którzy mówią, że siatkówka nie podnosi ciśnienia, no to chyba wczoraj nie oglądali tego meczu. SK2. O, a teraz, żeby te emocje trochę uspokoić. 16, obudź we mnie, Wenus.

Jeżeli ktoś z Was jeszcze miał problem z obudzeniem, no to myślę, że po tym numerze, po Jadze od Virgin, no to chyba wszyscy się mocno rozbudziliście. Słuchajcie, piękna pogoda za oknem, niedziela, pierwsza niedziela jesienna, więc no warto wybrać się na spacer i grzyby, no bo sezon na grzyby trwa w najlepsze, więc jeżeli planujecie weekend w lesie, to mała uwaga. Za grzybobranie też można dostać niestety mandat i to nawet 500 zł. Na przykład za zbieranie grzybów w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz wstępu, zaniszczenie grzybni, śmiecenie czy na przykład rozgniatanie ściółki i takie rozgarnianie jak dziki. Dzikami nie jesteśmy. A za zebranie grzyba objętego ochroną kara może sięgnąć nawet 5000 zł. Czyli naprawdę warto to wiedzieć i warto wiedzieć, co ląduje w koszyku, no bo można wrócić z lasu nie z borowikiem i pełnym koszem grzybów, tylko no z dosyć wysokim rachunkiem. SK2. A teraz troszkę spokojniej. Grzegorz Chyży, kochanie, to ja.

0: Bro, wychowany w Polsce, bardzo fajny numer i taki rytmiczny, że aż po prostu od razu chce się wstawać w niedzielny poranek. A za moment super dziewczyna Daria Zawiałow i numer Złamane serce jest okej. Dla wszystkich tych, którzy przeżywają jakieś rozstania i rozterki miłosne, ale mają złamane serce też zupełnie z innego powodu. No bo wiecie, tak zaczęłam się zastanawiać, że można mieć złamane serce z różnych powodów, więc dla wszystkich tych.
1: SK2. Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
10: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Na zegarach za moment godzina 10. No nie chce być inaczej w ten niedzielny poranek. To była Blue Cafe, czas nie będzie na nas czekał. I dzień też nie będzie na nas czekał, więc słuchajcie, wstajemy, nie śpimy, dzisiaj się bawimy, rozpoczynamy bardzo dobrze, ostatni dzień weekendu z Radiem SK2. I po 10, żeby wam było jeszcze lepiej i przyjemniej, na start Jugoton i Kazik, Sanach, elektryczne gitary, a oprócz tego będziemy sobie rozmawiać troszkę o jesieni, troszkę o naszym polskim show biznesie i o dobrym jedzonku. Także jak słyszycie, warto być z nami.
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Bartek Ważny, zapraszam. Pan krakowy zespół The Analogs zagra dzisiaj w Terespolu, mówi Łukasz Pogorzelski z Miejskiego Centrum Kultury w Terespolu.
6: Będzie to występ akustyczny w tak zwanym projekcie Pudło. Inicjatorem tegoż koncertu jest młodzieżowy terespolski zespół Last of Kind. Przed koncertem odbędą się warsztaty z lokalnymi muzykami. Ci młodzi muzycy oraz zespół zaaranżują wspólnie ich utwór.
5: Koncert dziś o 17:00 w Miejskim Centrum Kultury w Terespolu.
0: Godzina 10:00, punktualnie, ostatnia niedziela września, pierwsza niedziela jesienna. Poranek z Radiem SK2 to jest idealne rozpoczęcie dnia. Antonina Van Dessel, witam was serdecznie i mam nadzieję, że zostaniecie. No i razem tę niedzielę rozpoczniemy, rozkręcimy i będzie nam jakoś tak lepiej, lżej. I poniedziałek nie będzie nam straszny. Zaczynamy.
1: 100% polskich hitów. SK2.

Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz w Radiu SK2 na 10 minut po godzinie 10 w niedzielny poranek. Za moment Artur Rojek i nowość Mira Fiori z najnowszego albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I słuchajcie, byliśmy na premierze tego albumu. W ogóle, co jest ciekawe, tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem z błędem to są słowa, które wypowiedział młodszy syn Artura Rojka i tak mocno wpłynęły na niego, że postanowił, że to właśnie będzie tytuł nowego albumu. Ale jeżeli wy jesteście ciekawi czegoś więcej o tym albumie, no to zapraszam was na nasze media społecznościowe, bo tam rozmowa z Arturem Rojkiem właśnie o nowym albumie i o tej piosence, którą za chwilę usłyszycie, czyli o Mira Fiori. A teraz posłuchajmy w Radiu SK2. SK2.

0: Kaja na językach, a ja mam wrażenie, że na językach wszystkich ostatnio jest zmiana czasu, bo czytam i czytam i mam wrażenie, że naprawdę wszyscy o tym już trąbią. No i zaczęłam trochę się martwić, ale spokojnie, bo to dopiero za miesiąc. Zegarki cofniemy w nocy z 24 na 25 października, no więc jeszcze na szczęście trochę czasu zostało. No to po co nas tak martwić? Ja myślałam, że to będzie jutro i że o czymś zapomnę, albo dzisiaj, że źle przyszłam na program. Ale tak myślę sobie, że może faktycznie warto już wpisać to do kalendarza, no bo znając życie, przyjdzie ten weekend i nagle będzie... Czekaj, czy to dzisiaj? No i tym bardziej, że tym razem zmiana wypada wcześniej niż rok temu, więc warto o tym pamiętać. No więc zapisujemy wszyscy w kalendarzu. 25 października to jest moment, kiedy dostajemy godzinę snu w prezencie. No i pięknie.
1: SK2. SK2.

0: Wariusz Manx i Kasia Stankiewicz, Kot bez ogona. I ależ to jest przewrotny tytuł, dlatego że Wariusz Manx oznacza dokładnie kot bez ogona. No i widzicie, cała zagadka rozwiązana. No i takie żarty, żarciki, ale no czy można wymyślić bardziej przewrotny tytuł niż kot bez ogona? No nie można, bardzo to jest dobre. No i już teraz wszyscy wiemy, co to oznacza. A za moment Zio i magiczne słowa. Magiczne słowa na niedzielę? Wstajemy powoli, nie śpimy, dzisiaj się bawimy, niedziela.
1: SK2
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które da

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: I po reklamie.

0: Absolutny klasyk w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 11. Kombi? Nasze rendezvous. Po godzinie 11 na początek Ignacy, Bań, Kuba i Kuba, więc bardzo różnorodnie, bardzo fajnie. No i oczywiście, że warto zostać z nami. To co? Słyszymy się za chwilę?
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: I po reklamie.
0: No dobra, jesień już jest, liście spadają, temperatura kombinuje, no a my w SC2 po godzinie 11 sprawdzamy, czy polska muzyka pasuje do tego klimatu. Ale uprzedzam, pasuje, więc zaczynamy kolejną godzinę. Antonina Van Dessel, dzień dobry.
9: 100% polskich hitów. SK2.
10: SK2. Biała Podlaska.

Wideo wszystko jedno. Słuchajcie, słuchajcie teraz uważnie, bo do końca 2026 roku zostało dokładnie 96 dni, czyli oficjalnie zeszliśmy już poniżej setki. I to jest chyba ostatni moment, żeby przypomnieć sobie, jakie mieliśmy postanowienia na ten rok. No bo zaraz zacznie się grudzień, potem Sylwester, no i co? I nowe postanowienia, których no też w większości pewnie nie zrealizujemy. Więc jeżeli coś było na waszej liście, zrobię to w 2026, to może właśnie teraz? No bo prawie 100 dni to jednak jeszcze sporo. No chyba, że na liście na przykład mieliście nauczyć się chińskiego, no to wtedy powodzenia, ale i tak trzymam kciuki. SK2. A u nas teraz Lanbery, co ja robię tu? Dzisiaj

Zalia, tylko mnie kochaj, bardzo jest to ładny, ładny numer. A Zalia ma też bardzo ładne włosy, więc pomyślałam, że o włosach teraz będzie, bo lato niby już za nami, no a nasze włosy chyba jeszcze nie dostały tej informacji. No bo wakacje, słońce, słona woda, chlor, suszenie. No i nagle we wrześniu patrzymy w lustro i myślimy, co się stało z tymi włosami? I tutaj trycholog radzi, żeby teraz zadbać o nie zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. No bo wiecie, od środka trzeba brać suplementy, ale odpowiedni szampon i odżywka, serum, no to też jest bardzo ważna sprawa. Dodatkowo dieta, no i uzupełnienie ewentualnych niedoborów. Bo jesienią włosy potrafią też mocniej wypadać niestety, więc to wszystko jest mega ważne, żeby jeszcze nie były w gorszym stanie niż są po wakacjach. Czyli oficjalnie lato się skończyło, czas na rehabilitację włosów, no bo one też potrzebują, tak samo jak my, urlopu po urlopie. SK2. A teraz klasyk, ich troje razem, a jednak osobno w Radiu SK2.

0: Ryszard Rynkowski, wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski o piciu, a ja wam będę mówiła o jedzeniu, dlatego że no, w polskich domach powoli na pewno już zaczyna tam pyrkać rosół, kotlety się tłuką. No i właśnie, schabowy czy mielony, pomidorowa z makaronem czy z ryżem? No słuchajcie, słuchacze, teraz to wy decydujecie, co powinno trafić na talerz podczas najbardziej polskiego obiadu. Wbijajcie na stronę sk2.pl, wybierajcie swoje dwa kultowe polskie dania, czyli zupę i drugie danie, zgłaszajcie się do zabawy i napiszcie też, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym stole obiadowym VIP. Finał już 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie, a do wygrania, no do wygrania jest o co walczyć. Wyjazd dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego i udział w tym wyjątkowym obiedzie razem z ekipą Radia SK2 i z Darią Ładochą. Więc co, nie czekajcie, głosujcie, zgłaszajcie się i udowodnijcie, że to właśnie wy wiecie, jak powinien wyglądać najbardziej polski obiad. Sama jestem ciekawa.
1: SK2. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
6: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, co mi tam, na kilka chwil przed południem w ostatnią niedzielę września. Po 12 muzycznie m.in. Dawid Kwiatkowski, formacja Nieżywych Schawów, Budka Suflera i jeszcze dużo, dużo dobrego. Będą też nowości muzyczne, także warto być z nami, więc no co? Wy powoli szykujecie niedzielny obiad, a my pod to wszystko gramy wam najlepiej jak potrafimy i oczywiście w 100% po polsku.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Bartek Ważny, zapraszam. Dziś drugi dzień Jarmarku Michałowego. To wydarzenie pełne tradycji, muzyki, rzemiosła i lokalnych smaków. Na miejscu czeka na Was kiermasz sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego oraz produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami. Wydarzenie odbywa się na Placu Wolności. Na miejscu znajdziecie także punkt informacyjny MSWiA w ramach Krajowego Treningu Reagowania. Dziś możecie się tam udać jeszcze do godziny 16.
0: No i mamy godzinę 12, za oknem jesień, ale ta chyba postanowiła zrobić nam dzisiaj miłą niespodziankę, bo słońce świeci, temperatura całkiem przyjemna, no więc póki co możemy, to korzystamy. A my zaczynamy kolejną godzinę z polską muzyką. Antonina van Dessel, dzień dobry.
14: 100% polskich hitów. SK2.
0: I na początek Demono, Kamień i Aksamit już teraz u nas.

0: Podlaska 2, Biała Podlaska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

swój ląd. Są ludzie, którzy jadą rowerem po bułki, a są też tacy, którzy jadą rowerem po kawę, no i potrafią przy okazji zrobić prawie 300 tysięcy kilometrów. Tegoroczny Coffee Race połączył właśnie takie dwie rzeczy, które Polacy bardzo lubią, czyli rower i kawę. Uczestnicy jeździli między kawiarniami, a w lipcu i sierpniu wykręcili łącznie 287 tysięcy kilometrów. No ładnie. I ja mam tylko jedno pytanie. Ile kaw trzeba wypić, żeby mieć siłę na taki rower? No bo ja po jednej, no to co najwyżej, jadę palcem, ale po ekranie mojego smartfona. SK2. A muzycznie już teraz ma nam krakowski spin w SC2.

formacja nieżywych schabów i ich ławka w Radiu SK2. I mamy niedzielę, jedni już krzątają się w kuchni, rosół pyrka, schabowy czeka na swoją kolej. Ziemniaki, no już są obrane i czekają na gotowanie, czyli taka niedzielna klasyka w polskim domu. Ale są też tacy, którzy w niedzielę mówią, dzisiaj lecimy w stronę kuchni, no na przykład włoskiej. Makaron, sos pomidorowy, no i tutaj zaczynają się schody. No bo okazuje się, że nawet taki sos można nieźle zepsuć. Jeden z włoskich szefów kuchni twierdzi, że suszona bazylia, którą my dodajemy namiętnie, nie powinna do niego trafić, a z czosnkiem i cukrem też lepiej nie przesadzać. Czyli wychodzi na to, że Włosi do sosu pomidorowego podchodzą trochę tak jak Polacy do rosołu. Są rzeczy, których po prostu się nie rusza i nie zmienia. SK2. A już teraz Bledka B012 w Radiu SK2.

0: Liwka, poza tobą nic, z takim fajnym, troszkę mrocznym bicikiem i jeżeli ten numer przypadł wam do gustu, no to słuchajcie, wchodzicie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujecie, dlatego że w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie Gorącej Polskiej 20. No i w kolejny piątek nie wiadomo, co się może wydarzyć. Ja widzę, że Liwka na razie jest nisko, więc no wasze głosy naprawdę mają znaczenie. Więc jeżeli Liwka i poza tobą nic wpadło wam w ucho, no to wiecie, co robić.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
14: I po reklamie.

0: Na zegarach powoli wybija godzina 13, to był Bajm, krótka historia. Po 13 Roxana Węgiel, Oskar Cyms, Liber z Natalią Schroeder i jeszcze wiele rzeczy, ale nie będę wam zdradzać, co tam dalej będzie, bo zostawiam was w męskich rękach, rękach Kamila Kowalskiego, także ja uciekam na obiad i na spacer. Trzymajcie się, dobrej niedzieli, Antonina van Dessel, pa.
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: I po reklamie.
7: Jedni jeszcze w piżamce, drudzy już przy rosole, ale od czego jest niedziela i to jeszcze pierwsza niedziela jesieni. A niektórzy od samego rana szukają grzybów w lesie. Ja dla was znalazłem i zebrałem same najlepsze polskie hity. Liber, Oskar Cyms, Roxana Węgiel. Grzybki, prawdziwe kozaki, ani jeden trujący. Kowalski, witajcie.

Mam nadzieję, że się podoba, no bo hej, w Radiu SK2 gramy tylko polskie hity i można ich słuchać wszędzie. Nawet na kempingu, a takiego miejsca na kemping szukał pewien mężczyzna, który przy okazji znalazł, proszę Państwa, krater sprzed 390 milionów lat. Astronom, amator zauważył taką tajemniczą dziurę i okazało się, że to efekt kosmicznego uderzenia. No ja ostatnio też odkryłem taki krater, ale to w drodze do pracy, na ulicy. Amortyzator mu nadal to wspomina.

Monika Brodka w ST2 i miałeś być. Na obiedzie, a jeszcze cię nie ma. A co dzisiaj na obiad? Pytam, bo do naszego zespołu ST2 dołączyła Daria Ładocha ze swoim programem Ładocha na pożarcie. Jest na pożarcie w każdą sobotę, ale przez cały tydzień razem z wami szukamy, z Darią też, najbardziej polskiego obiadu. Wskakujcie na sk2.pl, tam głosujecie na swoje ulubione zupy, drugie dania również, a może to jest akurat to, które teraz leży na waszym talerzu, bo do wygrania dajemy wam jedną nockę w hotelu, 500 zł na własne wydatki i uwaga, wielka będzie biesiada, którą organizujemy dla was na PGE Narodowym. No to co, sk2.pl, tam głosujecie, a na Narodowym będziemy strzelać sobie do kładki. Nie.

0: Singiel z najnowszej płyty Mroza. A tam są praktycznie wszystkie radiowe. Ten z braćmi Kasperczyk, Wszystko czego chciałem. Mroz był ostatnio u nas w Radiu SK2, no i powiedział, że nie był tej jesieni jeszcze na grzybach, więc nie ma wszystko czego by chciał. A ja dla was mam to co najlepsze. Polskie hity, które już za chwilę będą tutaj nam wyrastać jak grzyby po deszczu. Urszula między innymi Lady Punk.
1: Reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Lady Punk w SC2 i tutaj też jesteśmy. Siódme niebo nienawiści i gramy fest numery. Tak jak fest jest impreza w Monachium w Niemczech, Oktoberfest tutaj cały czas trwa. Impreza dopiero zakończy się na początku oktobera, czyli października, ale to naprawdę bardzo długo, ponad 2 tygodnie. No zresztą, panież, ileż można. Derki to muszą wszystko przefiltrować, tak jak przefiltrowane najważniejsze newsy już za chwilę o 14 w SC2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Bartek Ważny, zapraszam. Ewa Gawryluk, Anna Głogowska, Tomasz Oświeciński czy Jarosław Bowerek. Między innymi tych aktorów zobaczymy w Białej Podlaskiej w spektaklu Prawy do Lewego. To uaktualniona wersja jednej z najlepszych komedii teatralnych Okno na Parlament. Słowo o fabule. Pani ministra spotyka się na schadzce z kochankiem, ale nagle pojawiają się detektyw, francuski kelner i żona kochanka. Spektakl 2 października w Akademii Bialskiej. Szczegóły na kupbilecik.pl.
9: Jest 14, zaczynamy newsy. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie na lotnisku Chopina. Czekał na nich tłum kibiców. Relacja z miejsca w kolejnych newsach. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporter SK2 Jakub Solarz. Jakub, powiedz, jak przebiega głosowanie?
10: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
9: A to potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
0: Gorsze podczas jesieni to grabienie. No można powiedzieć, że spoko, bo to jest jakaś forma sportu, no ale za tydzień znowu będzie powtórka z rozrywki. Liście spadną, chyba że zawieje tak wiatr, że do sąsiada polecą. Jak w SC2 latają tylko najlepsze polskie hity. Niepokonane. Ten od Perfektu już za moment. Cyrko weźmie nas na prywatny bal, a teraz kombiakiem jedziemy na Most Avignon. Kowalski, witajcie.

0: Dziewczyna, która do wszystkiego praktycznie lubi dorzucać owoce, ale mango przede wszystkim. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. A ciekawe, czy do niedzielnego obiadu dorzuciłaby mango Daria Ładocha. Tak jest. Ona ma dla Was świetne w SK2 propozycje na pożarcie. W każdą sobotę do południa gotuje razem z Wami i zdradza Wam kulinarne tajemnice. Ale także na sk2.pl razem z Darią czekamy na najbardziej polski obiad, który to wybieracie Wy. A do wyboru 10 zupek, 10 dań głównych wygłosujecie, a w najbliższym tygodniu, kto wie, może zadzwonimy akurat do Ciebie i dołączysz do naszej eskowej ekipy, która będzie bawić się z najlepszymi szefami kuchni na Stadionie Narodowym. Niezła biesiadka się szykuje. sk2.pl, tam głosujecie. No i pamiętajcie, nie trzeba być mistrzem kuchni, żeby wygrać. Trzeba po prostu wiedzieć, co się lubi wkładać do ust. Łyżką lub widelcem.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego

Wiktor Dyduła, Kaśka Sienkiewicz, nie mówię tak, nie mówię nie. No bo dla was mamy propozycję, co wy na to? W końcu mamy w kalendarzu, bo sprawdziłem, 27 września, Dzień Turystyki i Dzień Rzek. A te dwa święta można ze sobą świetnie połączyć przecież. Wybrać się na wycieczkę nad rzekę. A kto wie, co się złowi.

0: Ale on szarpie za tę gitarę. Gabriel Fleszar w Radiu SK2 i Bilet do nieba. A skoro już bilet mamy, no to lecimy do Paryża. Czytam w kolorowym świecie internecie, że w Paryżu pod jednym ze szpitali znaleziono ślady czasów Juliusza Cezara. No u nas w Polsce, w szpitalach, też czasami można odnieść wrażenie, że niektórzy już tak długo czekają w kolejce, że pamiętają czasy starożytności.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Za chwilę 15 i newsy w SC2. Przeglądam tak przy okazji kolorową jeszcze prasę. 20 kg w dół i zero efektu jojo. Agnieszka Chylińska zdradziła swój sposób, jak tego dokonała, i to nie jest dieta cud ani głodówka. No, jak to zrobiła królowa łez? Może jadła tyle, co kot napłakał.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
6: Jest 15, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili z Mediolanu. Skanowali kibica, a w rozmowie z naszym reporterem podkreślali:
7: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie, jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bombonera w Argentynie, także...
8: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
9: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
8: No, ale ekipa fajna się zebrała.
6: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków w ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku Polki. Przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
0: SC2, jest godzina 3:00, pora też roku, jest taka bajka, złoto włosa i 3 niedźwiadki. No jak złote liście lecą z drzew, to człowiek tak jak niedźwiedź się trochę staje, bo dużo je, mało się rusza i najlepiej go nie budzić, bo inaczej to o pani. Grzegorz Chyży na dzień dobry w SC2.

I to jest weekend. Najlepszy jaki może być, bo tylko takie gramy w Radiu SK 2 Hity. Polskie i najlepsze. Ten od Tila Viking. Królewskie również czytam odkrycie od u naukowców w Czarnogórze. Odkryli tam dwa maleńkie gatunki ślimaków, których muszle mają specjalne zamknięcie i to zamknięcie przypomina drzwiczki. Bardzo fajnie. W końcu ślimaki mają drzwi do swojego domku. Ciekawe, czy wolno się otwierają. Może tak, bo za drzwiami jest ktoś nieproszony. Porady na zdrady. Ania Dąbrowska, WSO2.

Prawdziwa kocica w Radiu SK2 i Doda. Tymczasem naukowcy czytam odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek kota. To Leopardus Ticlayo. Może mieć pół metra długości i nie ma ogona. Pół metra długości, bez ogona kot, czyli natura udowodniła, że można być niezłym kocurem, nawet jeżeli czegoś brakuje. A propos zwierzątek, to teraz lombard i gołębi puch. PSC2.

0: SC2, Kubaj Kuba, czyli chłopaki, ale nie tylko, bo jest również Daria Ładocha i to na wasze pożarcie. Każdą sobotę od 11 zaczyna z wami kulinarną przygodę tylko w Radiu SK2, a przy okazji czeka na wasze głosy w naszym plebiscycie eskowym na najbardziej polski obiad. I powiem wam, że ciężko jest wybrać, bo ja z polskiej kuchni to najbardziej lubię dokładkę. Jeżeli wy również, to też wybierajcie na sk2.pl swoje ulubione dania, bo przy okazji możecie zgarnąć kulinarny wyjazd na Stadion Narodowy, na którym to imprezę będzie rozkręcać SK2. A przy okazji damy wam trochę kasiuty na własne wydatki i zapewnimy nocleg. sk2.pl. Tam zaglądajcie.
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
13: I po reklamie.

0: słodkie dźwięki od Urszuli, bo to przecież Malinowy Król. No ta nazwa brzmi jak takiej gorącej herbatki, która idealnie rozgrzewa w takie chłodne wrześniowe popołudnie. Sezon kocyków mamy, ciepłych skarpet również, no to można ją pić litrami. Jak najlepsze polskie hity, do których wracamy po newsach w SC2 o 16.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen Witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Bartek Ważny, zapraszam. Pan krakowy zespół The Analogs zagra dzisiaj w Terespolu. Mówi Łukasz Pogorzelski z Miejskiego Centrum Kultury w Terespolu.
21: Będzie to występ akustyczny w tak zwanym projekcie Pudło. Inicjatorem tegoż koncertu jest młodzieżowy terespolski zespół Last of Kind. Przed koncertem odbędą się warsztaty z lokalnymi muzykami. Ci młodzi muzycy oraz zespół zaaranżują wspólnie ich utwór.
20: Koncert dziś o 17 w Miejskim Centrum Kultury w Terespolu.
22: Na zegarach 16 zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Polscy siatkarze wrócili do kraju po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
23: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotowić. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
22: Na siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. A w newsach teraz Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
24: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
22: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kierowcy mamy ogromny korek na Estrójce w Zachodniopomorskiem. W rejonie węzła Rzęśnica na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
0: 16:02, bardzo fajna pora, żeby strzelić sobie kawkę i do tego jeszcze coś słodkiego, a potem rzucimy się na kanapę, a ja was przykryję kocykiem, takim muzycznym. Na dzień dobry razem z Krzysztofem Krawczykiem sobie pomarzymy, a potem Smolastu nam jeszcze przyniesie herbatkę z indirem, proszę bardzo. Takie cudeńka tylko w SC2. Kowalski, witajcie.

0: Dream.
1: Oczywiście, że o tym kawałku będziemy pamiętać, Pani Sarco. Na 100%, bo w Radiu SK2 właśnie tyle. 100% gramy polskiej muzy. Tymczasem czytam, że naukowcy z Singapuru opracowali zegar atomowy o rekordowej dokładności. O rekordowej, czyli po prostu już dokładniejszego zegara nie ma. To jest idealny prezent dla PKP.

Tam, gdzie jesteście wy, no to nawet jeżeli nie ma, to i tak świeci słońce. Wiktor Dyduła w Radiu SK2. A że każda muzyka to jest jak nurt rzeki, bo ma swoje tempo, pozwólcie, że nie będę go z was wybijał. Marisa i Będzie pięknie w SK2. Już

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: akwarium z mangi i orła cienia. Te orlice mogliście widzieć w Doradcy Smaku, w Azji Ekspresy, Patenciarach albo w Dzień Dobry TVN. Jest nią Daria Ładocha, kulinarna dziennikarka, która dołączyła do ekipy Radia SK2, ale także i do Was, bo razem z Wami tylko w SK2 gotuje do południa to, co najlepsze jest na Wasze pożarcie. A przy okazji czeka, jakie to Wasze kubki smakowe mają fantazję, jeżeli chodzi o najlepsze polskie danie, bo na takie możecie głosować na sk2.pl, a nagroda, moi drodzy, jest taka, że kto wie, może spotkamy się już niebawem przy ogromnym, fantastycznym, biało-czerwonym stole na Stadionie Narodowym, gdzie będą tylko narodowe potrawy podawane od mistrzów kuchni i to wszystko stawiamy my, SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
12: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
21: I po reklamie.

0: Ona zawsze ma wszystko zaplanowane. Blanberry w SC2 i jej plan awaryjny, czyli pewnie plan B, bo plan A po pracy idę na trening, a ten awaryjny plan B po pracy idę, ale poleżeć. I można do najlepszych polskich hitów, do których za chwilę wracamy po sprawdzonych ważnych newsach w SC2. Te punktualnie o 17.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Tragedię na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok. Popularny kierunek wśród turystów zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
17: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, bierz skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej miał swoją najlepszą formę.
16: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
0: Prawie 2 minuty po 17:00 to czas przygotowania już do poniedziałku pewnie, ale po co? Po co, skoro mamy pierwszą niedzielę jesieni? No i trzeba oszczędzać na energii. Dni są coraz krótsze, ciemno coraz szybciej, a prąd taki drogi. Za to nie zabraknie go w SC2 przy najlepszych polskich hitach. Nawet jeżeli będzie error na dzień dobry od Nataliny Kiel. Kowalski, witajcie.

kult w ST2 i gdy nie ma w domu dzieci, to wtedy bardzo różne rzeczy można robić. Na przykład, a co, skusić się na kilka słodkich chwil ze słodyczami? Dlaczegożby nie? Ja tutaj czytam w internecie, że naukowcy podobno dowiedli, iż zapach czekolady może nam pomagać w treningu codziennym. No, to ja już wiem, jeżeli chodzi o te codzienne treningi i ten zapach czekolady, dlaczego tak świetnie się ćwiczy otwieranie szafki ze słodyczami. Baranowski, lubię być z nią w ST2.

Kto chce poczuć lato w domu, to wystarczy tylko otworzyć piekarnik i zaraz buchnie ciepłym powietrzem. A u nas też gorąco, w kuchni przede wszystkim S2, ponieważ dołączyła do naszego zespołu Daria Ładocha, która jest na pożarcie w każdą sobotę. Ona razem z wami wtedy gotuje i przygotowuje się do wielkiego wydarzenia, jakim będzie wspólna zabawa razem z wami najlepszymi słuchaczami na Stadionie Narodowym przy ogromnym stole. Tam też będą mistrzowie kuchni, moi drodzy. Ale co trzeba zrobić, aby dołączyć do naszego stołu? Musicie wejść na sk2.pl i napisać, dlaczego chcielibyście usiąść, załóżmy, obok Wajdy, czy tam obok Jarząbka, a może chcielibyście usiąść po prostu i dobrze zjeść. A też taka możliwość będzie na Stadionie Narodowym. I do tego dorzucamy hotel i do tego jeszcze dorzucamy kilka stówek na własne wydatki. No po prostu żyć, nie umierać z głodu. sk2.pl. Tam głosujcie na najlepszy polski obiad w SC2.

0: Porządny chłopak z sąsiadką zawsze siatki nosić pomaga, bo zresztą w Polsce został wychowany. BRO, wychowany w Polsce, który tutaj widzę jest na 8. miejscu gorącej polskiej dwudziestki. O, no drodzy Państwo, sk2.pl, gorąca polska dwudziestka, głosujemy na ten kawałek. Nie pozwólcie, żeby stoczył się na dno.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
15: I po reklamie.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Róże Europy w SC2 i Jedwab. Pamiętajcie o tym, jak będziecie wrzucać ciuchy do prania. Najlepiej, jeżeli chodzi o Jedwab, tak do 30 stopni. No i wyłączcie wirowanie, bo powirujemy już za chwilę dalej do najlepszych polskich hitów w SC2. Po najważniejszych newsach.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.
0: Dokładnie 18 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
11: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
0: A Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: kolacja?
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Zuzanna Popielewicz z Białej Podlaskiej to jedna z najbardziej utalentowanych młodych tancerek regionu. Jest 7-krotną mistrzynią województwa lubelskiego w sportowym tańcu towarzyskim. Wykorzystując swoje umiejętności, wspólnie ze swoim tanecznym partnerem opracowała choreografię i przygotowała do walca studniówkowego swoich rówieśników z pierwszego LO imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego.
2: 7-krotna mistrzyni województwa lubelskiego w tańcu towarzyskim. To powiem ci, że chyba już nie wiesz, gdzie te trofea masz mieścić.
3: Zuzanna Popielewicz. Szafka stoi w szkole tańca Dance Point, także jest jeszcze dużo miejsca na wiele różnych nowych osiągnięć.
2: A kiedy twoja przygoda z tańcem zaczęła się?
3: Chyba jak miałam 10 albo 11 lat tutaj.
2: A ile teraz masz?
3: 18.
2: Myślałem, że nadal 10. To dobrze, bo nie będzie widać nigdy wieku po tobie.
3: Tak mam nadzieję ogólnie.
2: Opowiadaj, jak to się zaczęło?
3: Najpierw moja mama po prostu stwierdziła, że dobrze będzie, żebym się zaczęła ruszać. I dowiedziała się od swojej znajomej właśnie, że są w Białej tutaj takie zajęcia z tańca towarzyskiego, a moja mama właśnie kiedyś tańczyła. No i tak mnie zapisała, spodobało się, a potem chcieliśmy czegoś więcej niż tylko takiej rekreacji, która była dostępna w Białej, więc w wieku 11 lat, jeśli dobrze liczę, zaczęłam jeździć do Warszawy na treningi i tak to się toczy do teraz.
2: No dobrze, a pamiętasz swoje pierwsze sukcesy? Tego się nigdy nie zapomina, prawda?
3: Właśnie chyba trochę się zapomina, bo takie mało ważne tak naprawdę. Pierwsze jakieś turnieje, to wiadomo, tutaj w okolicy, w Białej były tańczone albo właśnie w województwie lubelskim. No a teraz wiadomo, że jedzie się po prostu na turniej, który trzeba jechać. Czyli na przykład, jeśli jesteśmy przed Mistrzostwami Polski, to musimy zrobić coś takiego jak kwalifikacja do Mistrzostw Polski. Więc musimy zatańczyć ileś tam danych turniejów, na przykład rangi Grand Prix. No i one są zazwyczaj rozrzucone tak po całej Polsce, żeby każdy tancerz miał okazję się na nie załapać, żeby mógł zrobić sobie tą kwalifikację. Więc teraz, no, w grę wchodzi cała Polska, za granicą też się zdarzają turnieje, więc dużo tego jest, ciężko spamiętać.
2: Czy od samego początku tańczysz z jednym partnerem?
3: Nie. Ogólnie to dużo partnerów się przewinęło przeze mnie, bo wiadomo, że jednak wyjazdy do Warszawy są wymagające i najlepiej jak na razie sprawdza mi się obecna współpraca, którą mam ze swoim partnerem tanecznym, czyli że spotykamy się i w Białej, i w Warszawie. On przyjeżdża na weekendy do Białej, ja jeżdżę w tygodniu do Warszawy i on właśnie mieszka w Warszawie, więc to jest takie dosyć wypośrodkowane.
2: A powiedz mi, jeżeli chodzi o nauczyciela, masz swojego nauczyciela, czy sama teraz opracowujesz choreografię?
3: Nie, mamy nauczyciela, mamy trenerów właśnie swoich aktualnych. Teraz są to Dominika Milczek i Hubert Raczek i oni właśnie układają choreografię, no obejmują taką ogólną opiekę nad parą, czyli że mówią nam, gdzie mamy jechać, na jaki turniej. Sprawdzają też, jak jesteśmy ubrani, czy jesteśmy adekwatnie ubrani na turniej, czy ładna jest sukienka, czy pasuje do mojej figury i tak dalej.
2: Czy to jest bardzo ważne?
3: Bardzo, trener, bardzo ważna osoba. Najważniejsza w sumie.
2: No dobrze, jeżeli chodzi o stroje, to sama sobie wymyślasz i zlecasz to krawcowej, czy jednak szukasz gdzieś w takich niszowych sklepach?
3: Raczej do krawcowej, bo no wiadomo, ciężko jest uszyć sukienkę do tańca towarzyskiego, jednak to jest specyficzny sport i specyficzne są te ubrania. Zazwyczaj ja mam jakieś tam swoje pomysły, ale wiadomo, to musi być też skonsultowane właśnie z trenerką, z mamą też, bo mama finansuje, wiadomo, jak na razie.
2: Ach, ta mama, kochana.
3: Tak, i po prostu to przechodzi jakiś tam proces, no i czasami wyjdzie tak, że mój projekt, który mi się podobał na początku, będzie taki, jak ja sobie wymarzyłam, a czasem wejdą lekkie poprawki, ale no zazwyczaj właśnie to jest grupowa praca, jeśli chodzi o stroje.
2: Czy generalnie też szukasz gdzieś pomysłów, nie wiem, oglądając gdzieś zagraniczne turnieje tańca, w czym występują inni?
3: Tak, dokładnie. Albo jeszcze ja mam to do siebie, że jestem dosyć kreatywną osobą, więc ja bardzo często oglądam sobie zdjęcia różnych tekstur i na podstawie na przykład tekstury, że podoba mi się zardzewiały metal i ja bym chciała to na sukience. No i tak jakoś pracujemy. Moja krawcowa ma duży problem ze mną, bo no daje ciężkie zadania, ale w końcu wychodzi.
2: To jest tak, że na każdy turniej szyjesz nową suknię, a potem ta już raz pokazana trafia do, nie wiem, twojego kufra, czy może odsprzedajesz ją dalej?
3: Nie, na razie nie, choć są też takie dziewczyny, które tak robią. Znam właśnie wiele osób, które mają na przykład coś takiego, że są sponsorowane na przykład przez jakąś krawcową, więc ona im szyje na każdą okazję, na każdy turniej nową sukienkę. Ja na razie czegoś takiego nie robię, choć mam, aktualnie mam 3 sukienki i tańczę w nich na zmianę. Że czasem na przykład, nie wiem, czuję tą, to założę tą. Albo zmienię co rundę, też tak można. Jeśli jest dużo czasu na turnieju, wtedy możemy się przebierać i to już jest dowolność. Zależy od dnia.
2: Czyli na razie jeszcze nie masz tej krawcowej, która cię sponsoruje. Zwłaszcza twojej stroje.
3: Jeszcze nie mam, ale szukam cały czas.
2: No te 7 tytułów to wiesz, robi swoje, to już jesteś marką samą w sobie.
3: Troszkę tak, mam nadzieję, że uda się złapać jakiś sponsoring od krawcowe, bo to dobre by było.
2: Słuchaj, pytałem o tą choreografię, bo właśnie przed chwilą dowiedziałem się, że ty układałaś choreografię dla własnej klasy, tak, na studniówkę.
3: Nawet nie klasy, tylko ogólnie dla szkoły, bo na samym początku przygotowań do studniówki we wrześniu wyszedł pomysł z tym, żeby zatańczyć walca. No, ja dostałam taką propozycję od pana dyrektora i od paru innych osób, które się zajmowały tą studniówką i były w komitecie studniówkowym. No ja tak luźno napisałam, bo nie wiedziałam, czy w ogóle się zbiorą osoby do tego. Napisałam właśnie na grupie takiej ogólnej, szkolnej, że szukam 20 par. Jeśli ktoś się zgłosi, to wtedy będę myśleć dalej. No i zgłosiła mi się nadwyżka, bardzo duża nadwyżka. I
2: musiałeś zrobić selekcję.
3: Troszkę tak.
2: Smuteczek.
3: Niestety. Ale no wiadomo, jak to jest. Potem przyszedł czas właśnie wybierania piosenki, co też nie było prostym wyborem. Wiadomo, każdy ma inne gusta i guściki. Ale myślę, że finalnie wybraliśmy utwór Agnieszki Chylińskiej. Wydaje mi się, że fajnie to wyszło wszystko. No i potem zaczął się proces wymyślania choreografii. No to akurat no ja nie mam problemu z takimi rzeczami i mój partner też jest dosyć pomysłowy, więc wymyśliliśmy choreografię w godzinę i potem tylko w głowie wymyśliliśmy sobie, jak będzie to wyglądało na sali, ustawienie i tak dalej i zaczęliśmy pracę we wrześniu. Mieliśmy próby 2 razy w tygodniu, plus ja jeszcze mam takie szczęście, że bardzo zaangażowane osoby się w to włączyły i trenowaliśmy na sali w Dance Pointcie. I jeśli ktoś mnie prosił, żeby otworzyć salę, ja przyjeżdżałam, oni trenowali też sami, więc naprawdę to trzeba bardzo docenić.
2: Mówisz, że choreografia w godzinę powstała. Dla was może ona była prosta, ale jak sobie uczestnicy radzili z tą choreografią?
3: Wiadomo, na początku nie było prosto, bo to są osoby, które nigdy w życiu nie tańczyły, ale tak po miesiącu już wszystko weszło, wszystko było super. Naprawdę ja jestem w szoku, że to tak ładnie wyszło i jestem bardzo wdzięczna, że takie zaangażowanie było i wszyscy byli tak podekscytowani też tym i jak zeszliśmy już z tego walca na studniówce, to po prostu tyle osób mi gratulowało i tak się cieszyliśmy wszyscy razem w grupie, naprawdę super.
2: To przygotowanie choreografii w ogóle uczestników do tego, żeby zatańczyli tak, jak zatańczyli, ja to już widziałem na filmiku. Dużo cierpliwości kosztowało cię to?
3: Wiadomo. No nie jest to prosta sprawa, ale cieszę się, że wytrwałam. Cieszę się, że każdy wytrwał, no bo nie zawsze buduje to, że nie wychodzi na przykład na treningu. No były takie sytuacje, że już osoby chciały sobie odpuszczać, bo coś tam nie wyszło. Ale no też jako osoba, która się tym zajmuje, no to musiałam mówić, że spokojnie, damy radę, spróbujcie jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No i potem była fajna satysfakcja z tego, że jednak to wyszło w końcu i że się nie wykruszyli.
2: Na kilka telefonów nagrywaliście ten taniec. Kiedy publikacja?
3: Teoretycznie jest to gdzieś tam dostępne. Ciężko mi nakierować też dokładnie, gdzie to jest. Ja mam nadzieję, że uda mi się jakoś to skleić wszystko w całość do końca tygodnia i pewnie będzie dostępne, w sensie na pewno będzie dostępne na profilach Szkoły Tańca Dance Point. Mam nadzieję, że na profilach pierwszego LO też będzie i mam nadzieję, że

0: rozpoznanie. No my to robiliśmy dla siebie, tańczyliśmy dla siebie, a to jest taka poboczna kwestia.
1: No dobrze, teraz wracamy do twojego tańca i twoich osiągnięć w tańcu. Teraz przygotowujesz się do kolejnych zawodów?
0: Tak, właśnie teraz mieliśmy taką przerwę trochę z Danielem, związaną i z moją maturą nadchodzącą i właśnie ze studniówką, bo studniówka no, też wymagała dużo energii i czasu do przygotowania. I teraz mieliśmy taki lekki przystój, ale właśnie teraz wracamy do pracy i przygotowujemy się do Mistrzostw Polski.
1: To wymaga trochę pracy.
0: Tak, przede wszystkim właśnie trzeba zrobić tę kwalifikację, czyli trzeba pojeździć na te turnieje przed mistrzostwami, bo mistrzostwa dopiero wypadają w listopadzie, a wiadomo, musimy tam zaliczyć jeszcze 4 turnieje wcześniej i trzeba to zrobić.
1: To musisz sprawnie gospodarować czasem, bo tutaj przygotowania do matury, tu trzeba trenować.
0: Tak, to wymaga bardzo dużego zorganizowania. To jest dosyć ciężka kwestia, ale do ogarnięcia. Już jak się wejdzie w taki tryb pracy, to jest to do zrobienia. Szczególnie, że no, mi dochodzą te dojazdy do Warszawy. Myślę, że jakbym mieszkała w Warszawie, to byłoby o wiele prościej. Ale no, już teraz mam to tak rozplanowane, że wiem, w które dni wcześniej kończę lekcję, wtedy od razu jadę na dworzec, do pociągu, z pociągu od razu na salę taneczną w Warszawie, z sali tanecznej od razu na pociąg, bo mam ostatni dosyć wcześnie, więc tak to wygląda, ale to jest wszystko do ogarnięcia. Wiadomo, uczę się też w pociągu po drodze, żeby nie było takiej pustej przestrzeni.
1: Pracowita dziewczyna. Rozumiem, że po maturze ruszasz na studia do Warszawy i tam już będziesz na miejscu.
0: Jeszcze nie wiem do końca, czy do Warszawy, bo nie ukrywam, że bardzo mnie oczarował Kraków i tam mnie strasznie ciągnie na studia, a tanecznie też tam można się rozwijać bardzo dobrze, więc zobaczymy, gdzie mnie poniesie.
1: To już znasz, jaki kierunek wybierzesz na studia?
0: Znam, chciałabym iść na psychologię na UJ. Zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję, że tak. A jeśli nie, no to zobaczymy, gdzie skończę. Ale myślę, że dalej będę związana z tańcem i jest to dla mnie jakieś takie hobby, bez którego no już teraz nie wyobrażam sobie życia. Bo nie wiem, co ze sobą zrobiła, jakby mnie tańczyła już teraz.
1: Czyli myślisz, że ten Kraków będzie lepszy, jeżeli chodzi o też rozwój tańca?
0: Myślę, że tak. Bo teraz Warszawa była taką stolicą tańca w Polsce, ale teraz się zaczyna trochę zmieniać, przemieszczać właśnie w stronę Krakowa. Ogólnie to najwięcej tancerzy i tak jest teraz w Wiedniu, a właśnie przez to, że Kraków jest bliżej Wiednia niż Warszawa, to tam się wszystko teraz zaczyna skupiać.
1: Tak się zacząłem zastanawiać, które miasto bardziej jest zakorkowane, czy Warszawa, czy Kraków, ale chyba Kraków. No nie wiem, czy to jest może dobry wybór.
0: Ciężko powiedzieć, nie wiem. A myślę, że to nie będzie problem jakimś większym.
1: Czyli to są te twoje marzenia, dostać się na studia psychologiczne i dalej tańczyć.
0: Dokładnie.
1: A sukcesy międzynarodowe? Gdzieś tam...
0: To też chciałabym wyruszyć do Londynu na taki turniej, który się nazywa Blackpool. Może się uda w przyszłym roku, bo już w tym się nie dało. No wiadomo, studniówka, a te turnieje były właśnie teraz, więc mam nadzieję, że za rok już wylecimy właśnie do Londynu. Z Danielem, może nie z Danielem, raczej z Danielem. Tak.
1: Który turniej tańca jest dla ciebie na tyle ważny, mówię o tej skali ogólnoświatowej, żeby no, pojawić się na takim? Londyn Londynem, ale może jeszcze jest jeszcze wyższy rangą turniej.
0: Jest taki turniej, on też się odbywa w Londynie, ale to jest po prostu taki, no już wyżej się nie da. To jest UK Open, on się tak nazywa, a finały tego turnieju są rozgrywane na Royal Albert Hall. I to jest taka piękna sala z wielkimi trybunami, no taka po prostu z filmu. I właśnie to jest najważniejszy turniej, największy na świecie. Plus Blackpool, też te początkowe rundy na Blackpool też są rozgrywane w Blackpool Tower i tam też jest przepięknie, niesamowici tancerze, niesamowici sędziowie, no po prostu wyżej się nie da.
1: W zasadzie ty raczej nie usiedzisz na miejscu, musisz cały czas coś robić. Każdą przestrzeń wolnego czasu wypełniasz czymś, ale chyba najwięcej to taniec ci zajmuje?
0: No teraz nie, teraz wiadomo, że nie, bo właśnie tak jak mówiłam, mam ten przestój taki, mam spokojniejszy okres, żeby przygotować się dobrze do tej matury.
1: Ale ćwiczysz inne.
0: Tak, w sumie to mi sprawia największą radość. Myślę, że już teraz na takim etapie, że już tak się wytańczyłam na turniejach, że chyba bardziej mnie cieszy uczenie innych niż tańczenie samemu, choć to też wiadomo. Teraz właśnie stawiam troszeczkę na odpoczynek bardziej, bo przez ostatnie 7 lat dosyć się też wypaliłam przez jakiś tam okres czasu, więc nie chcę do tego dopuścić ponownie, więc teraz troszeczkę jest odpoczynku, w międzyczasie przygotowania do matury, a potem będziemy wracać właśnie do tego trybu takiego ciągłego tańca, więc myślę, że znowu nie będzie żadnej dziury.
1: W sumie jak się jest 7-krotną mistrzynią województwa lubelskiego w tańcu towarzyskim, to chyba już nie trzeba żadnych dokumentów instruktorskich robić, żeby być instruktorem.
0: Teoretycznie nie. No ja nie mam zrobionych jak na razie, choć jest to też

0: plan na najbliższą przyszłość. Mam nadzieję, że po maturach mi się uda właśnie ukończyć taki kurs, ale w sensie nigdzie nie ma tego wymaganego, liczy się po prostu doświadczenie i podejście do uczniów.
1: Sukces przyciąga.
0: To też, zdecydowanie.
1: Czy ty podejmujesz współpracę też z innymi szkołami tańca?
0: Jak na razie w Białej nie dostałam żadnej takiej propozycji, więc ciężko mi stwierdzić, czy bym się podjęła. Teoretycznie jestem otwarta na takie współprace, że nie zamykam się na nic. Wiadomo, że Dance Point i szkoła tańca mojej mamy jest takim moim domem, powiedzmy, ale myślę, że nie powiedziałabym nie, bo liczy się to, że po prostu uczyć ludzi tańczyć, a nie gdzie to się odbywa, z kim to się odbywa. No ja tego tak nie postrzegam, nie lubię takiej polityki w tańcu.
1: Życzę sukcesów. Zuzanna Popielewicz, 7-krotna mistrzyni województwa lubelskiego w tańcu towarzyskim, która marzy o tym, żeby pójść na studia psychologiczne. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jak przyszli maturzyści z Kraszaka zakończyli walca, można obejrzeć w mediach społecznościowych szkoły.
3: Magazyn lokalny.
2: Bartek Ważny, zapraszam. Pierwszy jest z Białej Podlaskiej, a drugi z Włodawy. Dedoka i Pinkos, a tak naprawdę Dominik i Kacper, to młodzi artyści tworzący rap, którzy wchodzą na rynek utworem muzycznym zatytułowanym Zimny Asfalt, a do którego również nagrali teledysk. Z muzykami rozmawiał Arek Michlewicz.
4: Kacper Pinkos-Pinkowski.
5: Siemaneczko, z tej strony Dedoka.
1: Pseudonim, więcej nie ujawniasz. Działacie indywidualnie, a teraz połączyliście siły.
6: Generalnie tutaj z Kacperkiem współpracujemy już w sumie trochę więcej, bo ja u niego w studiu nagrywam już tak przez 2 lata. Ogólnie ten refren leżał u mnie na dysku i kurzył się. I tak pomyślałem, żebyśmy to jakoś wykorzystali. No i wyszło, nie?
1: Oddzielnie tworzycie. Ty też masz swoje utwory na YouTubie?
6: Tak, mam swoje utwory. Prowadzę swój kanał. Mam swoje indywidualne studio. Jest prowizoryczne, nie jest profesjonalne, ale na pewno wystarczające.
1: No to jak tam z followersami?
6: Przybywa ich coraz więcej. Mam nadzieję, że utrzyma się to. Przez pewien okres czasu miałem spadek obserwujących przez brak tworzenia utworów, ale teraz jak zrobiliśmy z Dominikiem właśnie utwór Zimny Asfalt, to zaczęło ich przybywać coraz więcej.
1: No dobra, to jest tak, że teraz bardzo modne stało się łączenie sił artysta z artystą, więc co was skłoniło do tego, żeby połączyć siły?
6: Myślę, że znajomość po prostu czysta i wyszło to bardzo spontanicznie.
1: No to jest ten pierwszy kawałek, a od razu z teledyskiem.
6: No tak jest. Kawałek będzie można znaleźć na kanale Vandal Label. Myślę, że może to się fajnie przyjąć. Ja tam już coś tam współpracowałem z tym kanałem. Co? No myślę, że fajnie to może się wziąć.
1: To powiedz mi jeszcze, skąd się wziął Dedoka?
6: Dedoka od mojego imienia. Dominik od Dedoka. Dedoka. Nadał mi ją mój przyjaciel od zawsze. Jako pierwszy zaczął tak do mnie mówić i tak się utrzymało.
1: Co sprawiło, że Dedoka, do ciebie mówię, postanowiłeś upublicznić się, bo wcześniej chyba co, do szuflady pisałeś, czy jak to było z utworami?
6: Powiem tak, tak na poważnie z muzyką, tak zacząłem działać od 22 roku. Pierwszy taki teledysk, tak z jakieś większe wyświetlenia, to puściliśmy na taki kanał TV Music i potem właśnie zacząłem rzucać na ten Vandal Label, ale chciałem czegoś więcej i przez to też nie wypuszczałem, bo myślałem, że to jest trochę słabe, ale teraz już postanowiłem. Przy okazji też w ostatnim roku trochę zagrałem supportów koncertów i tak zobaczyłem, że naprawdę to ludziom siedzi, więc no teraz nie przestaje i trzeba działać, trzeba nagrywać.
1: Dużo masz takich utworów, które dojrzewają w szufladzie?
6: No jest trochę tego, dlatego teraz już nie zatrzymuję się i nagrywamy to i będziemy puszczać. No.
1: A jeśli chodzi o teksty?
6: No teksty, co, sam piszę i po prostu jak Wena przyjdzie, no to coś napiszę.
1: A jak to u ciebie jest?
6: Również uważam, że jak Wena przyjdzie, wtedy piszę. Staram się nie pisać tekstów fikcyjnych, tylko raczej to, co dosłownie wywodzi się z mojego serca.
1: Czyli generalnie śpiewacie o życiu i teksty w ten sposób powstają.
6: Tak, staram się, aby to odzwierciedlało mnie, tak jakby.
1: Komponujecie sami, czy, nie wiem, używacie specjalnego programu, który lopuje, nie wiem.
6: Jestem również producentem. Zdarza się, że wykorzystam swój własny beat do nagrania utworu, ale zazwyczaj wykorzystuję darmowe bity z portalu YouTube.
1: Tak można?
6: Można. Można, jeżeli nie zarabiamy z tego.
1: Ale przerabiacie później po swojemu?
6: Nie zawsze. To znaczy, często zdarza się, że bit jest cięty i na przykład elementy są przesuwane w inne miejsca, ale tak na ogół nie jest przerabiane.
1: Tutaj Dedoka powiedział, że koncertuje. Jak to koncertujesz? Czyli co grasz?
6: To jest niektóre piosenki, co wyszły. Tam parę piosenek jest. Przy okazji mam właśnie te w szufladzie, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. I co? Widzę, że się to przyjmuje fajnie. Parę osób z tej branży poznałem, widzę, że chcą pomóc, więc no co, trzeba działać, trzeba leczyć dalej z tym.
7: No dobra, to jakie macie teraz plany po tym, jak tylko utwór zacznie zdobywać coraz większą popularność, to co, będzie taka motywacja do tego, żeby tworzyć kolejny i jeszcze raz kolejny?
6: Myślę, że tak, na pewno dodaje to pewności siebie, jeżeli obserwujecie bardzo dużo osób i naprawdę dostajesz pozytywne opinie i wtedy chce się tworzyć i dostaje się od razu weny, wszystko przychodzi tak jakby łatwiej.

0: Jak to było z kawałkiem Zimny Asfalt? Daliście najpierw do odsłuchu znajomym i do oceny?
1: Tak jest, na początku. Zimny Asfalt chyba został nagrany gdzieś w listopadzie, tak mi się zdaje. Już była taka gotowa wersja. I komu nie puściłem, właśnie każdemu to się podobało. Mówiło, że jest progres i że czemu tego jeszcze nie wypuszczam. Dlatego chcieliśmy to tak jakby podszlifować bardziej, załapać różne kontakty, żeby to fajnie wyszło z teledyskiem i w ogóle z jakąś promocją.
0: A kto wyszedł z propozycją tego, żebyście wspólnie skomponowali utwór?
2: Dominik wyszedł z propozycją, żebyśmy wspólnie skomponowali utwór. Wspólnego numeru z mojej strony jeszcze nie mamy, ale na pewno przyjdzie ten czas.
0: No jak nie, ten jest wasz wspólny.
2: To znaczy, na tym utworze jestem tak jakby na featuringu tak zwanym u Dominika.
0: Chcesz powiedzieć, że jako tło?
2: Można to tak określić, ale chciałbym również wypuścić na pewno jakościowy utwór z mojej strony na mój własny kanał.
0: Ty ile masz już swoich utworów skomponowanych i takich opublikowanych?
2: Ciężko stwierdzić, na pewno nie zliczyłbym tego, tworząc od 2019 roku. Myślę, że wypuszczonych jest około 50.
0: Produktywny jest.
2: No, staram się być, mimo wszystko, a nie wypuszczonych od 100 do 200.
0: A jaki jest taki twój utwór, który największą popularnością się cieszy?
2: Nazywa się Ucieknę Stąd. Jest właśnie z moim wiernym przyjacielem, który nadał mi moją ksywkę. Liczy już 5000 wyświetleń na YouTubie, na Spotify około 3000 odsłuchów.
0: To już coś.
2: Ucieszyło mnie to bardzo, bo ta piosenka naprawdę mocno się wybiła.
0: W jaki sposób promujecie się? Próbujecie przez social media, nie wiem, macie swój kanał. Oprócz tego, że macie swój kanał na YouTubie, ale to ten kanał jest jako Dedoka, jako Pinkos?
2: Ja mam swój własny kanał, pełna nazwa Pinkos Performance i tam wypuszczam kawałki, a promuję się używając Facebooka, Instagrama, Snapchata również.
1: No ja to generalnie wypuszczam na takich większych kanałach, ale teraz z moimi ludźmi mamy swoją ekipę 621 Block i będziemy się skupiać na tym, żeby tam wypuszczać kawałki. Mamy już gotową z moim braciszkiem Cinasem epkę i akurat jak ten zimny asfalt wyjdzie, to od razu działamy z tą epką. Też będą teledyski i co, nie przestajemy, działamy dalej.
0: Zanim zaczęliśmy rozmowę, ja powiedziałem, że ta muzyka, którą tworzycie, to jest rap, a powiedziałeś, nie, to nie rap.
1: No, to jest, znaczy, na pewno to jest podgatunek rapu. Czy bym to nazwał takim czystym rapem? No nie, to jest bardziej taki klubówkowy klimat. Ale nie ukrywam, że na pewno coś się znajdzie teraz ode mnie takiego mocnego, takiego rapowego, co dla takiego prawdziwego fana rapu na pewno się spodoba.
0: Czy kiedy tworzycie kawałek za kawałkiem, to jest tak, że też poszukujesz odpowiedniego dźwięku do tego, żeby nadał klimatu utworowi?
2: Na tym też warto skupić uwagę, bo mimo wszystko choćby tonacja utworu potrafi wpłynąć na odczucia podczas odsłuchiwania utworu, nie tylko tekst.
0: Kim się inspirujecie?
2: Ja staram się inspirować samym sobą. Bardzo często, przyznaję się do tego, słucham swoich piosenek.
0: I wpadasz w pułapkę wiecznego poprawiania, czy nie?
2: Czasami się tak zdarza, nie ukrywam, ale potrafię też twierdzić, kiedy utwór jest gotowy do wypuszczenia.
0: U ciebie jak to jest z inspiracją?
1: Inspiruję się swoim życiem, wiadomo, ale tak z ludzi, których tak słucham, którzy strasznie mi się podobają i nie to, że czerpię, czy coś, czy kopiuję, ale po prostu może jakieś lekkie inspiracje biorę, no to na pewno raper taki jak Szpaku. Szpaku jest strasznie fajnym raperem emocjonalnym, który nie owija w bawełnę, tylko przekazuje prawdę w tekstach i strasznie to mi się podoba. Bo w dzisiejszych czasach z muzyką, jeżeli chodzi o rap, ciężko jest z tą autentycznością i wszystko jest takie pod publikę.
0: Długo powstaje tekst?
1: No zależy, no jeżeli jest wena, no to 40 minut, godzina już jest, a czasami może być tak, że napiszę 4 wersy, 8 wersów i zostawiam to do szuflady, potem jak mi się przypomni, no to w ciągu tygodnia skleję cały tekst.
0: Ale weryfikujesz, czy będzie ci do bitu pasował?
1: Znaczy to jest tak, że po prostu włączam bit, piszę i jeżeli pasuje, no to piszę dalej. I jeżeli się sklei to w jakąś całość, no to sobie spróbuję to nagrywać. Jeżeli będzie fajnie, to spoko. Jeżeli nie, no to odstawiam to i nie wypuszczam tego.
0: Skoro teraz pierwszy utwór wspólny, Pinkos i Dedoka, to co można spodziewać się, że wypuścicie wkrótce wspólną, pełną płytę?
2: Myślę, że longplaya raczej nie wypuścimy, tak od 30 minut, ale parę utworów na pewno się znajdzie.
1: No myślę, że jakaś epka mogłaby wpaść, na pewno.
0: Chcecie każdy iść własną ścieżką?
1: Znaczy każdą ścieżką. Tak czy tak będziemy razem współpracować, bo ja u Pinkosa nagrywam w studiu i on realizuje mnie, miksuje moje kawałki. To jest pes od miksu, moim zdaniem. W takim wieku, jakim on jest, a jakie ruchy robi pod względem miksu, to jest kozak.
0: To gdzie się nauczyłeś tego miksu? remiksu. Ile masz lat?
2: Lat mam 20, 21 w tym roku. Już no.
0: Dobra, już się nie postarzaj.
2: I nauczyłem się miksu w domu. Dosłownie, siedząc, cały czas to robiąc, próbując, słuchając, poprawiając. Doszedłem w końcu do momentu, gdzie sam...
0: Czyli co, na początku były tutoriale, uczenie się programu, a potem własna muza.
2: Tak, tak, dokładnie. Taka postać na YouTubie, Brudna Małpa. Od niego bardzo dużo się nauczyłem. Z miksu, a...
0: Nie znam człowieka.
2: Prowadzi kursy z mix masteringu i od tego właśnie zacząłem, tworząc przy tym również bity, nie tylko nagrywając, tak naprzemiennie. No i wszystkiego nauczyłem się sam tak naprawdę.
3: Spala mnie, coś już tak chcesz, już tak bardzo się nie ciesz. Czekam wciąż, aż się odezwiesz, chwilę na diję, na igie, albo my sobie drzesz. Zabieraj ziomy spod blok, mówisz, że ma nowy sklub.
0: Czy Dedoka to jest jedyny muzyk, któremu tworzysz, czy tam masteringujesz muzykę?
2: Nie, mam wielu gości w studio, którzy naprawdę też robią świetne rzeczy. Myślę, że tak do 10-15 osób regularnie przychodzą i nagrywają u mnie w studio.
0: Wracamy do muzyki. Zdarzyło się wam już przed bardzo dużą publicznością zagrać?
4: Coś tam grało się, czy w Lublinie, czy w Warszawie. No, tam publika jakaś była. No i idzie w tą dobrą stronę. Myślę, że będzie jeszcze lepiej.
0: A jak to u ciebie jest?
2: U mnie, pamiętam, na dniach Włodawy, bo ja z Włodawy pochodzę, zostałem zaproszony, aby wystąpić przed czerwonymi gitarami, więc naprawdę bardzo dużo osób było i...
0: No to gratuluję takiego supportu.
2: Ludziom bardzo się spodobało to, co tworzę. I od wtedy też zauważyłem, że dużo bardziej popularność podskoczyła.
0: I posypały się propozycje koncertów.
2: Parę ich zagrałem, ale niestety, tak jak mówiłem, miałem okres przerwy takiej artystycznej.
0: Na razie to widzę, że skromność przez ciebie przemawia.
2: Trochę tak.
0: Nie rozpychasz się na rynku muzycznym, tylko na razie powoli, powoli tworzysz i próbujesz powoli promować się. Czy stosujesz agresywny marketing?
2: Raczej nie. Wstawiam dosłownie po 1-2 post na social media, jeżeli wychodzi na przykład jakaś piosenka i myślę, że tyle wystarczy. Kto będzie chciał odsłuchać, ten odsłucha, a tworzę to tak naprawdę dla siebie.
0: Ale prowadzisz cały czas dyskutę ze swoimi fanami?
2: Tak, cały czas na bieżąco. Moimi fanami dosłownie no, są moi znajomi. Zawsze przed wypuszczeniem oni są tak jakby moją weryfikacją. Jeżeli im się spodoba, no to ja również uważam, że mogę to wypuścić.
0: Liczba lajków decyduje o tym, czy coś opublikujesz.
2: No, trochę tak. Nie chcę wypuszczać na światło dzienne niejakościowych rzeczy.
0: Jeżeli wolisz mieć pewność.
2: To wolę mieć pewność, to na pewno, żeby mi się spodobało.
0: A jak to u ciebie jest?
4: Jeżeli coś mi się podoba, no to puszczam. Jeżeli moim bliskim tak samo to siedzi, tak samo puszczam.
0: Pytam o twój marketing, social media.
4: No to co? Głównie relacje na Instagramie. Jeżeli widzę, że jest fajny ruch, jeżeli ludzie widzę, że piszą do mnie, że podoba się, no to wtedy puszczamy, tak? Ale no nie kieruję się tak obcymi jakimiś ludźmi ze zdaniem, czy to się im podoba, czy nie. Tylko bardziej pod względem siebie, czy to mi się podoba i moim bliskim. To jest dla mnie najważniejsze.
0: Czyli jeżeli chodzi o zimny asfalt, to co, już przebieracie nogami, bo chcecie jednak, żeby padł rekord wyświetleń?
2: Na pewno. Ja jestem strasznie podekscytowany z samego faktu, jak ładnie teledysk wyszedł do tego utworu.
0: Sami go robiliście?
4: Nie, właśnie ze współpracą z kanałem Pozdro Sebek, to jest współwłaściciel kanału, właśnie pomógł nam z całym teledyskiem, właśnie on był kamerzystą.
0: Długo tworzyliście teledysk, pracowaliście nad teledyskiem, nie wiem, 2 dni zdjęciowe, 3 dni, jak to było?
4: Szczerze, to wszystko wyszło na wariackich papierach. Właśnie Kacperek mówił, że nie, zostawmy to jeszcze chwilę, poczekajmy. Ja mówię, nie, puszczamy to teraz, musimy to szybko nagrać. No i co, w jeden dzień wszystko obrobiliśmy, od tak 12 do 20. I zaraz zobaczycie sami po prostu, jak to wyjdzie.
0: Na pewno. Czy to jest tak, że często wy teraz nawiązaliście ze sobą współpracę, a zdarzyła wam się współpraca z innymi artystami?
2: Z dużą liczbą artystów współpracowałem. Myślę, że ten właśnie do 10-15. Często namawiam choćby znajomych do tego, aby ze mną nagrywali i niektórym naprawdę dobrze to wychodzi.
4: U mnie tak samo, głównie to przez koncerty właśnie poznaję się nowych ludzi. Wiadomo, poznajemy się i właśnie przy okazji wychodzą jakieś utwory, przy okazji jak się spotkamy w studiu. No teraz głównie mamy swoje ekipy, działamy ode mnie, mamy taką ekipę Shade by Eden Block, właśnie Cina, Santa, Trauma i mamy też parę projektów i to też na pewno. No w tym roku już nie ma co siedzieć na 4 literach tak zwanych, no i trzeba puszczać to.
0: Zamierzacie też miksować gatunki muzyczne? Nie wiem, chociażby trafił się ktoś, kto, nie wiem, rocka śpiewa, wykonuje albo muzykę pop i zmiksować to z waszym gatunkiem muzycznym?
2: Próbuję robić tak naprawdę wszystko, od rapu przez pop po disco polo czasami. Oczywiście nie na poważnie, o. nie do wypuszczenia, ale tak sobie próbuję.
0: Czyli na razie zabawa.
2: Zabawa, tak, zabawa, a w kontekście rocka sam bardzo lubię brzmienie gitary i takiej typowo rockowej muzyki, więc sam sobie też czasami robię takie rockowe utwory.
4: No z mojej strony nie za bardzo, ja to bardziej około podgatunki rapowe, może kiedyś, na razie wolę się zatrzymać, to jest w tym, co robię teraz i tyle.
0: Czyli nie widzisz siebie we współpracy z innym gatunkiem muzycznym?
4: W tym momencie nie, ale kto wie, co będzie za 5 lat. Na razie nie, na razie czuję się w tym najlepiej i co zobaczymy, czas pokaże.
0: Dedoka i Pinkos będą wojować muzyczny rynek. Dzięki chłopaki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo, pozdrówki.
5: Obaj artyści do tej pory komponowali i koncertowali indywidualnie. Mają również oddzielne konta na platformach muzycznych, ale teraz postanowili połączyć siły i wyjść do publiczności wspólnym utworem.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Perzanowski, zapraszam. W sumie kilkaset osób uczestniczyło w projekcie tanecznym Nasze Miasto ma swój rytm, organizowanym przy Fundacji Wytwórnia Talentów z Białej Podlaskiej i który właśnie dobiegł końca. Mówi Anna Matuszewska, jedna z odpowiedzialnych za projekt.
2: Projekt Nasze Miasto ma swój rytm to tak naprawdę projekt, który składał się przede wszystkim z lekcji tańca. Skąd w ogóle taki pomysł wziął się na to, żeby zarażać mieszkańców tańcem?
3: Dzień dobry, Ania Matuszewska, Nasze Miasto ma swój rytm. Mieliśmy taki pomysł i taki plan, że chcieliśmy w ogóle stworzyć taką przestrzeń zajęć międzypokoleniowych. Kiedy obmyślaliśmy sobie cały plan projektu, uznaliśmy, że taniec będzie takim najbardziej naturalnym i takim najbardziej powszechnym językiem komunikacji i stąd też przyszedł pomysł na to, żebyśmy mogli zaproponować naszym mieszkańcom takie spotkania, które będą spotkaniami międzypokoleniowymi, na których to właśnie będziemy nie tylko uczyć się tańczyć, ale będziemy po prostu spędzać ze sobą czas. Taniec o tyle był fajną formą, bo dawał i daje nam dużo radości, dużo takiej fajnej energii, którą mieliśmy ochotę się podzielić z naszymi mieszkańcami, zaprosić ich do jednej wspólnej przestrzeni i razem po prostu zrobić coś fajnego. Stwierdziliśmy też, że bardzo fajnie zaproponować różnorodność, więc Nasze Miasto ma swój rytm miało generalnie w założeniu to, żebyśmy pozwolili naszym mieszkańcom nie tyle się spotykać, ale też próbować i poszukiwać, odkrywać nowe rytmy i stąd też pomysł na to, że każda otwarta scena taneczna, która była bezpłatną inicjatywą, proponowała naszym mieszkańcom inne style, różne style taneczne.
2: I to było tak, że większość zajęć odbywała się przy Kruczej 5 w Fundacji Wytwórnia Talentów, natomiast wcześniej, zanim zaczęliście ten projekt, to z tego co pamiętam, chodziliście i przeprowadzaliście w mieście wywiad.
4: Grzegorz Różycki, Impuls Lokalny, jeden z odpowiedzialnych za projekt. Tak, robiliśmy wywiad wśród mieszkańców. Zresztą nadal chodzimy po mieście, rozmawiamy z naszymi mieszkańcami, pytamy ich, jaki według nich jest rytm naszego miasta, jakie preferują tańce. Zapraszamy ich oczywiście na otwartą scenę taneczną, ale tak przede wszystkim pytamy ich i chcemy wiedzieć, jaki jest naprawdę ich rytm. Oczekujemy, że mieszkańcy po prostu pobawią się z nami i wybiorą rytm naszego miasta, Białej Podlaskiej właśnie, bo myślę, że cała filozofia naszego projektu bazowała na tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić jako mieszkańcy, żebyśmy stworzyli fajną przestrzeń do wspólnych spotkań, do tańca, do zabawy, ale również, żeby tą naszą białą gdzieś tam wynieść w górę właśnie poprzez zabawę.
2: Powiedziałeś, że zapraszamy do tańca, to znaczy, że to nie pierwszy i nie ostatni raz taki projekt się odbył.
4: Tak, pierwszy w naszym wydaniu, na pewno nie ostatni i zobaczymy, co się będzie działo w przyszłości.
3: Chciałam tylko dodać, że pierwszy tak, ale na pewno nie ostatni i chciałam tak poszerzyć tą wypowiedź o to, że nie ostatni na pewno w Polsce, bo Biała Podlaska tutaj jest pierwsza, która odkrywała ten rytm i poszukiwała swojej lokalnej tożsamości, ale myślę sobie, że projekt jest na tyle świetny i na tyle ma w sobie ogrom potencjału, który jest w stanie gromadzić i zrzeszać ludzi, którzy tworzą wspólnoty, którzy razem robią fajne inicjatywy właśnie pod kątem chociażby właśnie poszukiwania tego rytmu, tańca i tak dalej, więc tutaj jest ogrom też fajnej, pozytywnej energii, która po prostu niesie tych ludzi, zrzesza i sprawia, że oni chcą ze sobą razem przebywać, a przy okazji poszukiwanie takich lokalnych tożsamości, myślę, że jest świetnym punktem do tego, żebyśmy mogli poszerzyć ten projekt o inne miasta w Polsce.
2: Kiedy robiliście po raz pierwszy otwartą scenę muzyczną, potężne tłumy wpychały się na Kruczą i po prostu nie było miejsca, nie było gdzie palca wetknąć.
3: Zdarzały się takie sceny. Zdarzały się takie otwarte sceny taneczne, na których faktycznie było bardzo, bardzo dużo osób. Co prawda, mimo tego, że sale, którymi dysponowaliśmy tutaj na Kruczej 5, to jest ogromna sala, która jest w stanie pomieścić naprawdę bardzo dużo osób, to bywały takie otwarte sceny taneczne, na których naprawdę były tłumy. Myślę, że po pierwsze fajne było to, że był to okres wakacyjny, co też sprawiło, że ci ludzie po prostu mieli taką przestrzeń do tego, żeby mogli korzystać sobie z takich darmowych zajęć, ale też myślę sobie, sobie, że tematyka jest o tyle ciekawa i ta możliwość popróbowania sobie za darmo różnych stylów, poszukiwania właśnie swojego własnego rytmu, ale przede wszystkim też świetna okazja do tego, żeby spotkać innych ludzi i spędzić z nimi czas. To wszystko sprawiało, że naprawdę były takie dni, w których naprawdę gościliśmy ogromne tłumy, z czego bardzo się cieszymy, bo to dało nam naprawdę super energię do działania dalej i pokazało nam, że to, co jeszcze chwilę temu było tylko jakąś tam inspiracją, impulsem, naprawdę przeobraża się w to, że dzisiaj namacalnie możemy doświadczać efektów swoich świetnych pomysłów.
2: Żeby ten projekt się udał, to całe mnóstwo filmów stworzyliście promujących zajęcia, które prowadziliście.
4: Powiem tak, rzeczywiście bardzo dużo różnego rodzaju nagrań, ale bardzo dużo naszej takiej aktywności w mieście, dużo rozmów, za co oczywiście mieszkańcom serdecznie dziękujemy. Powiem tak, że jest coś wspaniałego w ogóle w przemieszczaniu się po naszym mieście, zapraszaniu naszych mieszkańców, rozmowy z nimi. Ten uśmiech, energia, to jest naprawdę coś takiego, ale rzeczywiście ogrom pracy włożyliśmy przez te 3 prawie miesiące. Ogrom pracy, ogrom czasu, ogrom energii. Rzeczywiście dużo tego było.
2: Ale warto było.
4: Warto było, bezwzględnie.
2: Była rumba, czacza, była makarena, była lambada. Co tak naprawdę cieszyło się największym powodzeniem?
3: Pamiętam zdecydowanie czaczę, na którą chyba przyszły tłumy, i zorbę. Tak, to był hit. Natomiast nigdy nie było tak, że nasza otwarta scena taneczna świeciła pustkami. Myślę, że to też w zależności od tego, jaki rodzaj tańca akurat gościł, taki przyciągał swoich odbiorców. Staraliśmy się nie tylko wyjść naprzeciw naszym potrzebom, naszych mieszkańców, którzy gdzieś tam najczęściej wymieniali bardzo oczywiste przy naszych rozmowach style taneczne, bo poszukiwaliśmy też głębiej i chcieliśmy zaproponować coś, czego na przykład u nas w Białej nie ma i nie było. Więc tańczyliśmy różne inne style, daliśmy też możliwość zatańczenia lambady, makareny, tańczyliśmy to też razem, tańczymy jeszcze nadal i mamy naprawdę tutaj, myślę, szeroki, naprawdę ogromny, szeroki wachlarz tych wszystkich stylów, które udało nam się zrealizować, a odbiorcami tych naszych warsztatów były zarówno osoby naprawdę w dojrzałym wieku, bardzo często seniorzy, młodzież, tak, seniorzy w różnym wieku. Była młodzież, która tutaj też miała swoje 5 minut, bo też były zajęcia typowo młodzieżowe, jak K-pop, hip-hop, dancehall, i to też cieszyło się popularnością, ale też bardzo często bywało tak, co też również bardzo mocno cieszy serce, jak widzimy, że przychodzą na przykład babcie z wnuczkami, które w okresie wakacyjnym opiekowały się po prostu swoimi wnukami i wraz z nimi dołączali na nasze, czy dziadkowie z wnukami, czy babcie, wszyscy dołączali do naszych zajęć, to było naprawdę świetne.
2: W sumie to ile osób pracowało przy tym projekcie, bo to nie jedna osoba, nie dwie, a był cały sztab ludzi przy tym.
4: Znaczy tak, jeśli chodzi o impuls lokalny, to przypomnę, że w składzie są 3 osoby, czyli 3 osoby jakby zawiadywały projektem, natomiast trzeba doliczyć oczywiście naszych przewspaniałych instruktorów, którzy prowadzili scenę, i osoby, które nam pomagały, czyli wolontariuszy, z którym też oczywiście w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy.
3: Przede wszystkim chciałam tutaj nadmienić, że tak jak Grzegorz przed chwilą powiedział, że impuls lokalny to są 3 osoby, dzisiaj jesteśmy w składzie 2, nie ma z nami Sandry Marciszewskiej, brakujący nasz...
2: Sandra zaginęła w akcji.
3: Tak, brakujący impuls naszego impulsu lokalnego. Sandra, pozdrawiamy z tego miejsca, natomiast dzisiaj nie mogła z nami być. Natomiast jest tym właśnie trzecim ogniwem tego naszego projektu, który tutaj bardzo prężnie działał, i myślę, że ten skład akurat 3-osobowy był doskonały do tego, żeby właśnie ten projekt z tak fajną energią mógł tutaj się wydarzać. Natomiast, tak jak Grzegorz powiedział, pomagały nam inne osoby, Asia Markowska, Iza Młynarczyk, no i osoby, które prowadziły naszą otwartą scenę taneczną bezwzględnie tutaj i naprawdę wspaniale poprowadziła scenę, otwartą scenę taneczną, Monika Popielewicz, Angelika Kaczmar.

0: robimy rzeczy po raz pierwszy, pomimo różnego rodzaju przeciwności, ale też bardzo często zasilani naprawdę super pozytywną energią, bo tej też było bardzo dużo przy tym projekcie, wierzyliśmy bardzo mocno, że ma to sens. I faktycznie ta droga od pomysłu, od impulsu do realizacji była taką drogą pełną nauki, ale bardzo się cieszę, że tą drogę przeszliśmy, dlatego że to kolejny raz pokazuje, że jak przychodzi do ciebie inspiracja, jak przychodzi pomysł, jak przychodzi jakieś pragnienie czy marzenie, to naprawdę po pierwsze właściwi ludzie na naszej drodze i można naprawdę stworzyć naprawdę super fajne rzeczy, które nie tylko dają satysfakcję z tego, że się udało je zrobić, ale przede wszystkim to, co dla mnie jest ważne i z czego jestem też dumna, dają wartość innym. Czyli tworzymy coś, czym możemy się podzielić z drugim człowiekiem, tworzymy coś, co daje radość drugiemu człowiekowi, co sprawia, że jest mu po prostu zwyczajnie lepiej.
1: Grzegorz, do ciebie również to samo pytanie.
2: Powiem to tak, jak Ania wspomniała, w trakcie naszego projektu bywały różne chwile, różne doświadczenia, różne emocje. Natomiast nie wiem, ja bym chyba się skupił przede wszystkim na osobach, które korzystały z naszego projektu. Powiem, dla mnie jest to chyba najwyższa, największa wartość, jeżeli podchodzi do mnie osoba i takim naprawdę szczerym uśmiechem przytula się i dziękuje, że naprawdę ten projekt ma dla nich sens, ma dla ich znaczenie, tą energię, gdy chodzę ulicami i zapraszam na otwartą scenę, gdzie ludzie mówią, tak, znamy ten projekt, widzimy, bawimy się, przychodzimy. Dla mnie to jest chyba najlepsze takie podziękowanie za ten nasz trud chyba w projekcie.
1: Gdzieś tam w głowie rodził się pomysł, żeby tę waszą akcję rozpropagować na inne miasta?
0: Oczywiście, że tak. I znowu jest to na razie w potencjale i w jakimś tam zamyśle. Natomiast tak jak mówię, jak jest odpowiednia energia i są ludzie, którzy też pragną z nami robić różne fajne rzeczy, to myślę, że ta droga od pragnienia do urzeczywistnienia jest dosyć krótka. Ja bardzo bym sobie życzyła i gdzieś mam takie też wewnętrzne takie marzenie o tym, żeby kiedyś projekt Nasze Miasto ma swój rytm stał się takim ogólnopolskim projektem i może część miast przystąpi do swego rodzaju rywalizacji poszukiwania własnej tożsamości. Oczywiście tutaj słowo rywalizacja biorę w duży cudzysłów, bo nie chodzi o to, żeby ze sobą się ścigać, natomiast o to, żeby faktycznie odkrywać trochę tą taką lokalną tożsamość i przez to, że Biała Podlaska była pierwsza, myślę, że to też ma znaczenie, bo daje nam też taki fajny start do więcej, więc cieszę się bardzo z tego, że w naszym mieście, w Białej Podlaski zrealizowaliśmy ten projekt po raz pierwszy, natomiast mam ogromne marzenie, żeby stał się on takim projektem ogólnopolskim, do którego przystąpią inne miasta.
1: Przede wszystkim będziecie z niecierpliwością czekać, aż po raz kolejny taki projekt uruchomicie pewnie.
2: Czy z niecierpliwością? Nie wiem. Na pewno będziemy próbowali. Nawet myślę, że warto jest zachęcić naszych mieszkańców i pobudzić ich jako taki impuls nielokalny, czyli nie tylko my, ale krajowy, czy nawet międzynarodowy. Dlaczego nie? Właśnie pobudzić, żebyśmy pobawili się gdzieś tam wspólnie, tak? Nie jedno miasto. Niech nasze zapoczątkuje to, ale niech to będą inne miasta naszego kraju lub Europy, nie wiem, świata.
1: Może wersje anglojęzyczne powstaną, które będą propagowane w innych krajach Unii Europejskiej.
0: O, to by było fajne.
1: Ale wy byście byli szefami tego projektu.
0: Oczywiście, że tak. Kierownik jest tylko jeden.
1: W sumie to co? Projekt chyba trzeba uznać, że się udał, bo zapewne ci, którzy uczestniczyli w tym projekcie, już dopytują o kolejne zajęcia.
0: Tak, projekt uważam za udany i mogłabym nawet śmiało powiedzieć, że przerósł moje oczekiwania. W założeniach projektu mieliśmy zdecydowanie, myślę, niższy próg niż udało nam się osiągnąć i to bardzo szybko i mówię tu o wielu aspektach tego projektu, bo zarówno odbiorcy, którzy dołączyli do naszego projektu w naszym początkowym założeniu, była to zdecydowanie dużo mniejsza ilość, którą zakładaliśmy, natomiast liczba osób, która skorzystała z projektu, absolutnie przerosła nasze oczekiwania.
1: Czyli projekt pokazuje, że jest zapotrzebowanie.
2: Tak, wcześniej jakby rozmawialiśmy na ten temat z mieszkańcami i zapotrzebowanie było dla nas jasne.
0: Tak, i myślę, że byliśmy też taką odpowiedzią na te potrzeby, więc bardzo fajnie jest, jest gdzieś tam wstrzelić się w te potrzeby i dać tą odpowiedź na potrzeby mieszkańców. I to, o czym właśnie mówiłam, że naprawdę to przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Mówiłeś też tutaj o tej naszej medialnej stronie, która pozwoliła nam też pokazywać te aspekty naszego projektu, których nie było widać na przykład, kiedy mieszkańcy przychodzili na otwartą scenę, bo tego działo się bardzo dużo. Projekt zakładał zarówno otwartą scenę taneczną, ale też rozmowy, bywanie wśród mieszkańców, spacery po mieście i spotykanie się z naszymi mieszkańcami. I to też pokazywaliśmy miejsca, do których bardzo chętnie nasi mieszkańcy chodzą, gdzie bywają. Pytaliśmy ich o ten rytm i to też był świetny aspekt tej całej historii, bo to pozwoliło nam budować wspaniałą taką komunikację z naszymi odbiorcami zarówno na żywo, a później na przykład w naszych social mediach puszczać te wszystkie nasze wideo, rolki, relacje, które też pozwoliły naszym odbiorcom na zajrzenie w ten projekt trochę z innej strony. I tutaj też to zupełnie przerosło nasze oczekiwania, bo liczba osób, która gdzieś tam z nami się bawiła, ale też bardzo zostawiała bardzo fajne, wspierające komentarze na naszych stronach, mnóstwo wiadomości, których dostawaliśmy ogrom, naprawdę, z dobrymi życzeniami, ze wsparciem. Bardzo dużo takich przyjaciół projektu pojawiło się na naszej drodze i jesteśmy naprawdę...
2: Bardzo im dziękujemy, przyjaciołom naszego projektu.
0: Tak, myślę, że śmiało można ich właśnie tak nazwać, przyjaciele projektu, bo tych ludzi takiego dobrego serca na naszej drodze pojawiło się naprawdę bardzo dużo.
1: Liczyliście, ile tych osób łącznie przewinęło się przez czas trwania projektu? Czy to ciężkie jest do stwierdzenia, bo jednak to rotowanie było?
0: Setki, naprawdę setki osób przewinęły się przez ten projekt, setki osób skorzystało z naszego projektu. I dlatego jeszcze wracając do tego, o czym mówiłam przed chwilą, my w pierwotnych założeniach mieliśmy plan, żeby dotrzeć do chyba 150 osób. To było nasze gdzieś takie założenie. Natomiast ta liczba została przekroczona już przy tak naprawdę drugiej albo trzeciej scenie tanecznej, bo tych osób, a przypomnę, że tych otwartych scen tanecznych było 15.
1: A o tym cudownym projekcie Nasze Miasto Ma Swój Rytm opowiadali Grzegorz Różycki oraz Ania Matuszewska, odpowiedzialni zresztą za ten projekt, więc bardzo dziękuję za rozmowę, no i czekamy na kolejne.
0: Projekt Nasze Miasto Ma Swój Rytm nie znika, co więcej, nadal czekamy też na osoby, które będą chciały w przyszłości współtworzyć nadal z nami ten projekt, bo myślę sobie, że jest to naprawdę świetna inicjatywa do tego, żebyśmy mogli tworzyć ją dalej. My jesteśmy nadal bardzo w nią zaangażowani, chętni do współpracy i mamy wielką nadzieję, że po tej pierwszej edycji pojawią się osoby, które naprawdę przyłączą się do kolejnej edycji Nasze Miasto Ma Swój Rytm i wtedy zrobimy to jeszcze z większym hałasem niż w tym roku wspólnie. Tak jest.
1: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
3: Ponieważ projekt pokazał, że zainteresowanie tańcem jest duże, Fundacja nie wyklucza realizacji podobnego przedsięwzięcia w nowym sezonie. Czy zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę kryje się w rozgwieżdżonym niebie nad Białą Podlaską? To już za chwilę się dowiecie, bo gościem Arka Michlewicza jest człowiek, który o gwiazdach, planetach i kosmicznych tajemnicach potrafi opowiadać godzinami. Zapraszamy w daleką podróż poza granice ziemskiej atmosfery.
4: Nazywam się Krystian Urbański, jestem miłośnikiem astronomii od dobrych 8 lat. Tak naprawdę to zakochany byłem od dziecka. Zawsze szukałem trochę ucieczki od naszej planety, co się okazało, że dzięki astronomii wróciłem na nią z powrotem i zaczynam doceniać w szczególności naturę.
1: I właśnie dzisiaj mam tę przyjemność, żeby popodziwiać twój sprzęt, bo to jest potężny teleskop, który po prostu robi ogromne wrażenie na tych, którzy dzisiaj przychodzą. Przy okazji takiego, nie wiem, czy to jest szkolenie, czy to jest prezentacja?
4: No bardziej prezentacja, tu myślę, że się skupimy na tym. W szczególności, że wiadomo, że dla większości osób to będzie pierwsze zaznajomienie z gwiazdozbiorami, z kulturą nieba. Więc tak naprawdę teleskop, dziękuję, tutaj robi wrażenie. Jest taki zbierany trochę szwajcarski scyzoryk, żeby jak najwięcej można było pokazać i w naszym podwórku, czyli w Układzie Słonecznym, ale i też trochę sięgnąć poza nią i zaznajomić trochę ludzi z tym, co mamy, jakie mamy klejnoty piękne nad naszymi głowami na co dzień i tak naprawdę nie zwracamy na nie uwagi, więc dobrze jest troszeczkę uciec, ale też zobaczyć te piękno nieba.
1: No ja szczerze powiedziawszy, jak spojrzałem na ten sprzęt, to od razu mi co pierwsze przyszło na myśl, to, że chyba wojsko rozstawia sprzęt i będą kogoś namierzać.
4: Trochę to wygląda tak, tylko tutaj ja zawsze staram się sugerować, że tak naprawdę większą robotę dzisiaj będą nasze oczy robić, to nasze wspomaganie będzie, tak? No bo nasze oczy potrafią się mniej więcej do 8 mm źrenica rozszerzyć. To jest 280 mm, no to jest duża różnica. Mniej więcej tam z 1100 razy wygląda, jakby więcej światła łapiemy, dzięki czemu będzie można ciemniejsze i dalej odległe obiekty zobaczyć. zobaczyć, ale tak naprawdę to też ludzie, myślę, że jak im posnę oczy, bo tak naprawdę my mamy niesamowite zdolności. Tylko niestety, no, rzadko ostatnio je wykorzystujemy, także tutaj chcę też pokazać taką wiedzę, którą można ze sobą zabrać, no bo wiadomo, tego działa za bardzo ciężko jest ze sobą zabrać, więc ja już jestem od tego, żeby je targać i udostępniać dla ludzi, żeby po prostu trochę przybliżyć też ten kosmos i przy okazji nie dość, że tak zobaczyć odległe obiekty, które są daleko od nas, to i przy okazji dowiedzieć się, że tak naprawdę to nie tylko jest podróż między kosmosem, ale też trochę w czasie, bo tak naprawdę odległości między tymi obiektami są tak potężne, że światło potrzebuje lat, żeby do nas dotrzeć, w szczególności w Drodze Mlecznej.
1: To spotkanie odbywa się pod hasłem Planeta Kobiet i organizowane jest przez Fundację Wytwórnia Talentów. To rozumiem, że poszukujecie tej Planety Kobiet, rozumiem?
4: Myślę, że jeżeli tutaj będą tu z pomocą, myślę, że obserwatorów już bardziej będziemy poszukiwać. Ja jak najbardziej zachęcam, jeżeli uda się zobaczyć, to jak najbardziej to zarejestrujemy, dopowiedzemy, może nawet NASA się odezwie, tak? Zobaczymy. Ale myślę, że tak. I to jest tak, że lecimy w kosmos, ale też mam nadzieję, że zrzeszymy się tutaj na Ziemi jako Planeta Kobiet, jako wspólnie podróżujący, wspólnie jakby rozwijający swoje pasje, bo też moim zadaniem i moim celem jest to, żeby ludzi nawracać troszeczkę na swoje pasje, żeby też nie zapominali o tym, czy ktoś lubi, nie wiem, grać na gitarze, czy szydełkować, czy cokolwiek tak naprawdę, bo ja kiedyś trochę przestałem w swoją pasję wierzyć, ale widzę, że ludzie naprawdę chcą podróżować po kosmosie, podoba im się to, więc też mam nadzieję, że ta Planeta Kobiet dzisiaj też brzmi takim hasłem, że pamiętajmy o swoich pasjach, nie zapominajmy o tym, bo wiadomo, że czasami może i też trudności dnia codziennego przeszkadzać w tym, żeby to rozwijać, ale mimo wszystko warto jest przejść do przodu i być upartym i robić to, co tak jak tutaj się udało dzisiaj, za co też dziękuję wszystkim organizatorom i właśnie Planecie Kobiet przede wszystkim.
1: W takim razie skąd ta pasja do gwiazd się wzięła?
4: Oj, to jest tak troszeczkę, że tak jak już mówiłem delikatnie, u mnie to od dziecka przez dłuższy czas było tak, że jak dostałem pierwsze Lego, to bywałem rakiety, żeby uciekać troszeczkę. Później dostał mój ojciec teleskop, tak trochę nieświadomie, bo on mówił, ja chcę troszeczkę pooglądać. No i nie zapomnę, że kiedyś wycelował w gwiazdkę, mi się wydawało, że to jest gwiazdka, tak? No i mówił, to jest Saturn. Mówię, jak to? No dobra, no ale to wygląda jak gwiazda, tak? Patrzymy, rzeczywiście, planeta z pierścieniami. Nie spałem w nocy, nie mogłem zasnąć, tylko wtedy w mojej głowie jeszcze pojawił się obrazek, myślałem, no nie, ja bym tego nie ogarnął. Oni naprawdę są specami, że potrafią takie maszyny ogarniać i że pokazali mi to, więc to było coś niesamowitego. No i mi to gdzieś się jakby utrwaliło w głowie, a potem przyszedł czas, że myślę, dobra, mam możliwość taką, chciałbym jeszcze się rozwinąć w jakiejś kategorii, tak? Kochałem kosmos, zawsze gdzieś do niego wracałem i myślę, dobra, no to może poszukamy sprzętu. Zacząłem czytać, rozwijać się i myślę, dobra, tutaj pożyczyłem od ojca na moment, zacząłem obserwować, no i była totalna miłość. Pojechałem w Bieszczady, zobaczyłem tamte niebo, które jest jeszcze po prostu niesamowite, bo tutaj kwestia zaświetlenia dosyć mocna gra rolę, no i totalne było zakochanie tak naprawdę w tym, jakie są obiekty, ile można się dowiedzieć, tak naprawdę to są wszystkie nauki zebrane w jedność. Nie dość, że właśnie o naturze więcej się dowiedziałem, o ludzkim oku, o biologii, o geografii, o geologii, o tak naprawdę historii, o mitologii, także to jest coś pięknego i dlatego polecam, bo warto jest rozwijać swoje pasje, tak?
1: Rozumiem, że nie jesteś tym człowiekiem, który siedzi na dachu któregoś z bloków w Białej Podlaski i wypatruje gwiazd, bo przy tym sprzęcie to już chyba nie trzeba na dachy wchodzić.
4: No nie, nie, tutaj się zgadza. Znaczy ja co prawda mam troszeczkę ograniczone, bo owszem, oglądam z balkonu, jak robię sam, ale nie, to nie ten taki świr, chociaż sąsiedzi czasami jak ja wychodzę, to się chowają i tutaj proszę się nie obawiać, to nie nadaje się do obserwacji budynków. To jest typowo do gwiazd, także nie, raczej mnie na dachach nie spotkacie, to się tutaj proszę nie obawiać. Myślę, że dzięki właśnie Planecie Kobiet i temu, że tutaj mogę porozmawiać, to też może się troszeczkę rozprzestrzeni wieść, że jest człowiek, który chce pokazywać i mam nadzieję, że to pójdzie w eter, że nie ma problemu na pokazywanie gwiazd właśnie w jakichś takich miejscach, które tak naprawdę ludzie zaoferują, czy powiedzą, gdzie można, gdzie chcą, tak?
1: Ale to nie jest tak, że wyciągasz lunetę i mówisz, zobaczcie, tu jest mały wóz, to jest duży wóz, dziękuję, koniec pokazu.
4: Nie, absolutnie nie. To jest tak, że najpierw, oczywiście, pierwsze, co będzie, to tak, to wielki wóz i teraz proszę uważać, będzie pierwsza lekcja. Pokazywałem, tak, wielki wóz, który tak naprawdę nie jest gwiazdozbiorem, tylko jest asteryzmem, to już mówiłem na pokazie, co to jest za różnica między gwiazdozbiorem a asteryzmem. Co prawda, asteryzm wielkiego wozu bardzo się przydaje, bo można dzięki niemu gwiazdę polarną znaleźć, która zawsze prowadzi na północ. Tak.
1: Droga Mleczna?
4: A Droga Mleczna, nasza galaktyka, nasza wyspa zawieszona pomiędzy przestrzenią kosmiczną, między innymi. I tak naprawdę tutaj też luneta nie będzie mocno potrzebna. Owszem, będzie potrzebna po to, żebyśmy się mocno w niej zagłębili, tak jakbyśmy będziemy w niej nurkowali. Ale tak naprawdę to gołym okiem będziemy mogli pooglądać nawet wstęgę Drogi Mlecznej. I może na pewno tu obserwatorzy mieli doświadczenie z tym, że oprócz Drogi Mlecznej udało się też inną wyspę wyłuskać.
1: Spojrzałem w ten teleskop i widzę dwie gwiazdy o różnych kolorach.
4: Tak jest. To był pierwsza taka na rozruszanie troszeczkę, że tak powiem, bo pierwsze obserwacje są trochę trudne, ale tu chodzi o to też, mi, to mówiłem troszeczkę na pokazie o tym, że większość nieba nie jest samotna. Większość gwiazd jest podwójna, ewentualnie ma partnera w postaci planety, więc tak naprawdę też dobrze sobie zdać sobie sprawę, z jaką skalą mamy do czynienia. Także tak naprawdę to jest taka pierwsza i to jest, mówię, dosyć wyjątkowy układ, który tutaj widzieliśmy, z racji na to, że jedna gwiazda jest starsza od drugiej i mają właśnie dwa różne kolory. Także to jest taki dosyć miły układ.
1: W zasadzie to taki spacer po niebie to chyba taka niekończąca się opowieść.
4: Tak jest. Tych obiektów jest tysiące tak naprawdę i jak udamy się w jeszcze ładniejsze niebo, gdzie jest mniej zaświetlenia, to można w ogóle nurkować i się zanurzyć. No i mówię, u mnie to była choroba do tego stopnia, że ja w pewnym momencie, jak już dostałem pierwszy teleskop, czy go kupiłem, tak, zacząłem oglądać, to nie mogłem spać, jak było czysto. Po prostu. I olewałem trochę swoje obowiązki, także, no, to jest trochę tak, ale wiem, że teraz było warto i widzę, że to naprawdę też chwyta troszeczkę innych i przyciąga też do tego.
1: Czyli taki pokaz jednorazowy to chyba może trwać dosyć długo.
4: Tak, tak naprawdę to kwestia jest tego, kiedy mamy wschód słońca i wytrzymałość obserwatorów, tak, którzy uczestniczą, bo tutaj możliwości się nie kończą. Ja też na pewno tutaj po tym pokazie będę miał większy, bardziej szeroki zakres na to, co ludziom się bardziej podoba, bo tak naprawdę możemy sobie trochę przebierać. Właśnie też teleskop daje duże możliwości, dzięki czemu jak gdzieś tam dalej nurkujemy w kosmos, to można wybrać różne rodzaje obiektów, czy to gromady kuliste, czy mgławice planetarne, czy właśnie układy podwójne, czy gromady otwarte, czy mgławice emisyjne i tak dalej, i tak dalej. Tego jest jeszcze dużo więcej.
1: Czy to jest tak, że budujesz napięcie, żeby wszyscy słuchacze z otwartymi buziami ciebie słuchali?
4: Staram się tak robić. Mam nadzieję, że to wyszło naturalnie. Tutaj będzie można zapytać już uczestników, tak, którzy byli. Mam nadzieję, że się udało. To już trochę może z nich. Ale tak, staram się tak robić i dlatego mówię, pierwsze co, to pokazuję gołym okiem, a potem dopiero nurkujemy troszeczkę, potem wracamy tak naprawdę, no i gdzieś tam ten moment taki napięcia jest. Tylko to tutaj ja muszę też być zdany, jestem tak naprawdę zdany na łaskę naszej planety, tego jak, w jakiej pozycji jesteśmy, jak ona się obróciła, gdzie są inne planety, bo tak naprawdę to są nieraz takie klejnoty koronne, że tak powiem, na pokazie, które robią największe wrażenie. To trzeba dobrze sobie wyregulować, czy posłuchać się natury też w tym przypadku.
1: Każdy zajrzy w ten teleskop i rozumiem, że też ustawiasz właśnie, tak jak powiedziałeś, na te klejnoty, perły. Czyli co tak naprawdę robi zawsze największe wrażenie?
4: Ja myślę, że właśnie Saturn, Układ Słoneczny przede wszystkim i Księżyc na wielu osobach. No niestety na tym pokazie tutaj wypadło tak, że mamy, no Księżyc jest pod horyzontem, on jest zaraz po nowiu. Tak naprawdę niedawno było zaćmienie, więc on jeszcze przechodzi, dopiero będzie widoczny, ale tutaj większość ludzi z tego, co już robiłem, pokazy, czy to dla znajomych, to zawsze, a to Saturn, a to Księżyc, ale Jowisz też, jako jeden z gazowych gigantów, no bo na nich można już zobaczyć szczegóły, czy to pierścień, czy to nawet chmury na powierzchni, także no tutaj jest duże wrażenie zazwyczaj.
1: Często jeździsz ze swoimi takimi pokazami może w Polskę?
4: Tak naprawdę nie. Teraz to jest, dopiero wychodzę na horyzont szerszy. To tutaj badam troszeczkę grunt. Robiłem na początku dla znajomych, dla przyjaciół, tak w mniejszym gronie, a tak naprawdę to ten pokaz był jednym z większych, takim też właśnie przez Planetę Kobiet zorganizowanym, który też testuje, jak ludzie, na którym testowałem, jak ludzie po prostu, no jakie są reakcje, tak właśnie. I które obiekty warto jest zwiedzić, a które może lepiej pominąć.
1: To jest tak, że ludzie wychodzą i mówią, Boże, za dużo informacji.
4: No właśnie, staram się nie przygnieść tym. Znaczy tak, ja będę szczęśliwy, jeżeli ktokolwiek chociaż jedną rzecz zapamięta, tak? Czyli na przykład jak znaleźć gwiazdę polarną. A to, co już później, to jeżeli ktoś ma pojemną głowę i jest na przykład też zapawa pasją do tego, to myślę, że też dużo pochłonie, bo ja sam byłem w szoku, jak mi ta trochę bezużyteczna czasami wiedza się śmieje, no bo na Ziemi może mniej się przydaje, nie? To jednak też robi wrażenie i człowiek potrafi jak gąbka chłonąć.
1: Czy każdy ma swoją gwiazdę?
4: No, myślę, że tak. I właśnie dużo ludzi ma tak, że zakochuje się wręcz w niektórych obiektach. I ja też liczę na to, że może niektórzy z obserwatorów poczują, że o wow, to jest coś niesamowitego, chciałbym na przykład tam polecieć, nie? Bo ja sam tak troszeczkę mam z jednym z obiektów, właśnie z Inną Galaktyką, że jest to mój taki, no, najulubieńszy obiekt, który kocham oglądać. Pokazałem dla ludzi, którzy gdzieś tam pierwszy raz widzieli, że może z nimi troszeczkę zarezonowało niektóre z tych obiektów.
1: Przy takim niebie to chyba wszystkie gwiazdozbiory pokazujesz?
4: No, mniej więcej, chociaż tu jest ograniczenie, mamy takie, że jesteśmy w Polsce na półkuli północnej, czyli mamy do dyspozycji 66 gwiazdozbiorów z 88, tylko to też jest ważne, że w ciągu całego roku, czyli tak naprawdę latem mamy do dyspozycji takie gwiazdozbiory jak Łabędź, Lutnia, Orzeł, Kasiopea, która w sumie jest cały rok, ale Łabędź jest na przykład takim klejnotem, potem Herkules jest blisko, a tak naprawdę już za 3 miesiące zupełnie inne niebo będzie.
1: Czyli Biała Podlaska nie jest najlepszym miejscem do obserwowania gwiazd?
4: I właśnie tu jest zaskoczenie, bo jest niezłym miejscem, z racji na to, że nie mamy aż takiego zaświetlenia, bo tak naprawdę gdzieś pojedziemy bardziej na zachód, no to już mamy Warszawę, tak, wiadomo, Wrocław, Poznań, tu już tam dużo dalej, ale tam są takie skupiska świateł, które biją w niebo i nie zobaczylibyśmy 2/3 tego, co tu możemy zobaczyć. Dlatego właśnie między innymi Bieszczady są no najlepszym, nawet nie w Polsce, a w Europie Zachodniej, jednym z najlepszych miejsc do obserwacji. Także tu chodzi o zaświetlenie niestety.
1: A takie miejsce the best, jakie jest najlepsze?
4: Ojej, środek oceanu. Tylko tutaj nie wiem, ktoś by musiał mieć platformę wiertniczą. Ewentualnie Afryka, ewentualnie biegun, ewentualnie, nie wiem, tam, gdzie po prostu nie ma człowieka z jego światłami, tak jakby, nie? Bo my już niestety trochę naśmieciliśmy i na planecie, i w powietrzu, i też nawet dzisiaj na pokazie było widać, że tych satelit jest mnóstwo na niebie, a będzie jeszcze więcej. Także tak naprawdę ich się porusza bardzo dużo. Jak spojrzymy, to będzie widać klejnociki, które się poruszają. No to już wiemy, że to...
1: To te Starlinki.
4: Tak jest, dokładnie. Większość z nich to jest Starlinki. Jest z tego, co się orientuję, mniej więcej 8 tysięcy, może być jeszcze więcej. One będą wymieniane, ale tak, Chińczycy planują swoje konstelacje, inne firmy amerykańskie planują swoje konstelacje i tego jest bardzo, bardzo dużo. Tu nawet jak spojrzymy, jest jedna, druga i one sobie lecą obok siebie. Tu kolejna. Także mówię, tego jest mnóstwo, nie?
1: Zaraz, zaraz. 8 tysięcy satelitów?
4: Tak, tak. A to jest...
1: Olbrzymia ilość.
4: Tak, ale są setki tysięcy już. Bardzo dużo nieaktywnych. Także to też opowiedziałem. Chodzi o to, żeby troszeczkę świadomość zwiększać, nie? Ludzi. I też tak naprawdę pokazać, jakie mamy zdolności jako ludzie, jeżeli chodzi o wzrok. Bo tak naprawdę dużo jesteśmy w stanie zobaczyć. Także tutaj jak najbardziej ospadła.
1: Czyli to nieaktywne to są takimi już śmieciami w przestrzeni.
4: Tak, tak. One mają swoją orbitę śmieciową, ona jest troszeczkę bardziej oddalona, ale tak naprawdę ich już potrafi być setki tysięcy. Także no... Ostatnio było nawet wydarzenie, że w Księżyc uderzył drugi stopień jeden z rakiet przypadkowo, bo stracili nad nim kontrolę. Więc to już troszeczkę się wymyka. No zobaczymy, co na to ludzie. Myślę, że też tu Polska i polskie nauki już dosyć mocno pokazują to, że można też no, działać na tym, żeby to odśmieciować, jakby, nie wiem, uratować naszą orbitę, tak, od tych śmieci.
1: Super, pasjonat gwiazd, oglądania gwiazd, a przy okazji zarażasz innych. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i życzę odkrywania kolejnych.
4: Dziękuję ślicznie, bardzo miło się rozmawiało, mam nadzieję. Patrzcie do góry czystego nieba dla wszystkich pasjonatów i nie tylko i mam nadzieję, że po dzisiejszym pokazie będzie nas więcej miłośników.
1: To powiedz, czy masz swój profil, bo gdyby ktoś chciał, żebyś zaprezentował mu gwiazdy, to może akurat gdzieś odnajdziecie.
4: No jestem na Facebooku, to co prawda troszeczkę się rozwija, bo na razie przez organizację, ale można mnie znaleźć, Krystian Urbański, normalnie mam jeden album na razie tam z gwiazdami i z moimi fotografiami, bo też troszeczkę astrofotografią się zajmowałem, mogę zaprosić serdecznie, ale tak to można też szukać gdzieś tam przez na pewno Planeta Kobiet, myślę, że tutaj będziemy, jeszcze może inne organizacje się zainteresują. Tak.
1: No i wszystko jasne, dzięki bardzo.
4: Dziękuję ślicznie.
3: Krystian Urbański interesuje się astronomią od dziecka. Dziś ma w swoim posiadaniu profesjonalny sprzęt do obserwacji nieba i chętnie dzieli się swoją pasją z innymi. Aplikacje podsuwające materiały z przemocą, pornografią, mową nienawiści to jedne z głównych cyberzagrożeń, jakie niesie za sobą niekontrolowane korzystanie z internetu przez nieletnie dzieci. Dlatego od tego miesiąca miasto Biała Podlaska organizuje w tej sprawie spotkanie ze specjalistą. Czy te działania są potrzebne? Zapewne, bo statystyki pokazują, że 2 miliony użytkowników popularnej aplikacji to dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Gdzie wobec tego są rodzice tychże dzieci? Na te i wiele pytań odpowiada gość Arka Michlewicza.
1: Dzisiaj o bezpieczeństwie w sieci, bezpieczeństwie dzieci przede wszystkim, bo bardzo często, z tego co mi wiadomo, jeździsz i prowadzisz w tej sprawie wykłady po bialskich szkołach, ale nie tylko bialskich, bo również w niektórych częściach Polski, a może nawet w całej Polsce.
5: Anna Stolarczuk, trener uzależnień behawioralnych, profilaktyk, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska. Tak, i w zasadzie wychodzi na to, że ja częściej jestem w całej Polsce, tylko nie u siebie w mieście. Faktycznie na co dzień jako profilaktyk prowadzę różnego rodzaju warsztaty profilaktyczne i ostatnimi czasy w szczególności właśnie warsztaty związane z tą tematyką zagrożeń w cyberświecie, ale też właśnie szkolenia, wykłady, prowadzę konferencje dla osób dorosłych, jak rozpoznawać, jak reagować, jak interweniować, jak chronić dzieci w sieci, bo tak naprawdę ta cała przestrzeń internetowa to jest miejsce dla dorosłych, algorytmów, a coraz częściej są tam po prostu dzieci. Dzieci małoletnie, których nie powinno tam być, bo to trzeba podkreślić, bo jeżeli my wiemy, że 2 miliony użytkowników TikToka chociażby, to są dzieci w przedziale wiekowym 7-14 rok życia, to ja się pytam, co tam robią 7-latki, skoro media społecznościowe są generalnie od 13 roku życia. Więc uważam, że to jest ogromna odpowiedzialność do dorosłych, żeby temu zapobiegać. Po pierwsze, jeśli chodzi o te wszystkie big techy, które powinny w końcu wprowadzić taki system zabezpieczeń, żeby naprawdę dzieci nie miały tam dostępu. Po drugie, oczywiście opiekunowie, rodzice, czy też szkoła, jeśli chodzi o wprowadzanie różnego rodzaju ograniczeń, żeby naprawdę temu zapobiegać. To wszystko tylko i wyłącznie dla dobra tego dziecka. Bo tak naprawdę najnowszy raport, który został opublikowany Internet Dzieci 2026, pokazał, jak ogromna skala jest tych zagrożeń. I to były badane właśnie dzieci w przedziale 7-14 rok życia i była tak naprawdę badana taka rzeczywista aktywność internetowa, która na przykład pokazała, że dzieci średnio około 5 godzin dziennie spędzają w sieci. Oczywiście tak jakby w tygodniu, bo w weekendy, jak na warsztatach na przykład pytam dzieci, a jak w weekendy, to słyszę, o proszę panią, więc pytam, co to znaczy? No, że zdecydowanie dłużej, czasami cały dzień, tak? Więc pojawia się kwestia, gdzie jest rodzic. Kolejny zatrważający news, nazwijmy to w ten sposób, z tego raportu. Niestety praktycznie na podium tych miejsc, które dzieci odwiedzają w internecie i okazuje się, że ten serwis ma nawet więcej wyświetleń niż Netflix, to jest najpopularniejszy serwis pornograficzny. I tam są dzieci, co trzecie dziecko w przedziale 7-14 rok życia, każdego dnia i spędza tam na tym serwisie pornograficznym od 8 do 10 minut dziennie.
1: To jest problem z weryfikacją wieku.
5: Ogromny, ale też moje pytanie brzmi, drodzy rodzice, dlaczego daliście smartfony swoim dzieciom zupełnie bez zabezpieczeń? Przecież są różnego rodzaju programy kontroli rodzicielskiej, bezpłatne również, nie trzeba za to płacić bardzo często, tak? I one już by mogły blokować takie strony, chociażby właśnie o charakterze erotycznym, dzieci nie miałyby do tego dostępu. Mnie przeraża, jeżeli słyszę od dorosłego, od rodzica, moje dziecko jest bezpieczne, bo nigdzie gdzieś tam popołudniami nie chodzi, między, nie wiem, blokami, nie spotyka się z innymi, jest w swoim pokoiku. No tak, tylko ten jego pokoik, jeżeli on jest w tym pokoiku właśnie w internecie, korzysta, tak, z różnych sprzętów, najczęściej ze smartfona się okazuje, to ten pokoik jest najniebezpieczniejszym miejscem na ziemi. Bo jeżeli on jest tam bez nadzoru, a okazuje się, że tak, pokazują te badania, to naprawdę wszystko się może temu dziecku wydarzyć. Cyberprzemoc, hejt, skala niewiarygodna. Prawie połowa dzieci, która doświadcza cyberprzemocy, w ogóle o tym nikomu nie mówi, się okazuje. Ja na przykład, prowadząc warsztaty profilaktyczne, opowiadam dzieciom historię Doroty Wellman. Nie wiem, czy tutaj państwo słyszeliście. Jest to ta sytuacja, kiedy ta dziennikarka właśnie doświadczała hejtu, miała takiego stalkera i no, weszła w posiadanie informacji, kto to. Wydrukowała te wszystkie hejty, pojechała do niego do pracy. Okazuje się, że gość pracował w dużej jakiejś firmie, mnóstwo innych współpracowników, rozdała im to, żeby oni zobaczyli, tak, z kim pracują, no i spotkała się z nim na żywo. No to pan się rozpłakał. W ten sposób tłumaczę dzieciom to, że to jest taki mit tego silnego agresora w sieci, że tak naprawdę hejterzy to tchórze, którzy próbują sobie podnieść swoje jakieś poczucie własnej wartości, tak, gdzieś tam krzywdząc innych, próbują sami się lepiej poczuć. Na żywo, w cztery oczy, w życiu by tego samego nie powtórzył.
1: To już nawet widziałem taki filmik, który po internecie krąży, jak to z pieskami jest, że jak są jedno za szybą i drugie za szybą i zaczynają szczekać na siebie, a jak się otworzy drzwi, to zaczynają się przymilać do siebie. To jest właśnie ten hejter taki typowy.
5: Dokładnie, tak. No cóż, smartfon, tak, to jest to urządzenie, z którego najczęściej korzystają, bo jest tutaj dostępny, tu i teraz, tak. I tak naprawdę jedynie, jeżeli się, nie wiem, rozładuje, tak, czy gdzieś tam jest wyłączony, bo tak trzeba, to nie ma dostępu. Dziennie około 2000 razy dotykamy smartfona. To uważam, że też pokazuje, jak często mamy do czynienia z tym sprzętem. W ogóle generalnie, patrząc na to, jak jesteśmy dzisiaj zalewani wszelkiego rodzaju informacjami, myślę, że skalę tego, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, pokazuje to, że statystycznie, dziennie otrzymujemy tyle informacji, co przeciętny człowiek średniowiecza otrzymywał w ciągu całego życia. To my dziennie mamy tyle informacji, więc naprawdę jesteśmy przebodźcowani i my dorośli, ale dzieci również. I niejednokrotnie naprawdę to są informacje nieprawdziwe. To są fake newsy, to są te wytwory sztucznej inteligencji, a właśnie raport Internet Dzieci 2026 pokazał też, że zaledwie 1% treści, z których dzieci korzystają w internecie, to są treści edukacyjne. Więc jak twoje dziecko mówi, mamo, ale ja muszę, bo ja chcę coś do szkoły, to raczej w 90% to jest oszustwo, to nieprawda, bo to tylko 1%. A później przejrzyj sobie historię przeglądarki, a tam są gry, TikToki i inne takie rozrywkowe tematy, ale nie szkoła. A jeśli chodzi o edukację, to mnie na przykład osobiście przeraża, jak ja pytam młodzież szkolną, słuchajcie, a z jakich wy stron edukacyjnych korzystacie? To ja bardzo słyszę, że korzystają z czata GPT i oni uważają, że to jest strona edukacyjna, co mnie przeraża, więc muszę tłumaczyć tym dzieciom, że czat halucynuje, tak? Że mówi nieprawdę, myli daty, ale mówi to tak pewnie, odpowiada w tak pewny sposób, że naprawdę można się dać złapać, więc tłumaczę dzieciakom, że najważniejsze, żebyście wy mieli wiedzę ze sprawdzonych źródeł, a faktycznie później taki czat, ta sztuczna inteligencja może ci pomóc jakoś to zebrać w całość, nie wiem, zobaczyć, czy nie popełniłeś jakiegoś błędu, być może jakoś tak merytorycznie, ale nie do pobierania wiedzy, to nie w ten sposób.
1: To jest naprawdę przerażające, jeżeli mówisz tutaj o dzieciach takich siedmiu, no kilkuletnich w zasadzie, że one korzystają z takich treści pornograficznych, że odwiedzają takie strony, no to jest zatrważające. Natomiast są dane takie statystyczne, które mówią o tym, że dziecko już się nadaje do terapii.
5: Pod kątem uzależnień behawioralnych już? Tak, to tak naprawdę coraz młodsze dzieci, to jest tak samo jak przy substancjach psychoaktywnych, bo generalnie mechanizmy są te same. Tu chodzi o taki wystrzał dopaminy w mózgu. No i właśnie, zobaczmy sobie tego kilkunastolatka, nawet dwunastolatka, który zamyka się w swoim pokoju i każdego dnia faktycznie ma ten dostęp do tej pornografii. Faktycznie powoduje to ten szybki taki zastrzyk, strzał tej dopaminy. Jest dobrze, no więc dlatego chce coraz więcej i częściej. Z tym, że okazuje się, że po pewnym czasie ten młody człowiek, on nie będzie mógł w inny, normalny sposób na przykład osiągnąć jakiejkolwiek satysfakcji, tylko i wyłącznie jeśli chodzi o ten świat online, tak? Tej pornografii internetowej. Więc zobaczmy, jaki to będzie miało wpływ na relacje takie na żywo.
1: Przede wszystkim problemy z nawiązaniem relacji.
5: Oczywiście kolejny problem. Dzisiaj okazuje się, że prawie 70% dzieci korzysta z tak zwanych chatbotów AI Companion, czyli po prostu do towarzystwa. Zastępuje to im prawdziwe znajomości w realu. Dzieci mówią, że wolą sobie pogadać z takim czatem, bo on jest zawsze dostępny, bo zawsze mówi to, co one chcą usłyszeć. No tak, tylko że jest ogromne zagrożenie, że przecież dzieci w tym momencie nie nabywają kompetencji żadnych, kompetencji społecznych, więc nie będą potrafiły budować więzi w życiu prawdziwym, w życiu realnym, jeżeli zastępuje im to sztuczna inteligencja. A przecież życie to nie tylko jakieś sukcesy, tak, i świat w różowych kolorach. Tak naprawdę w normalnych relacjach zdarza się, że ktoś ma inne zdanie, że ktoś kogoś odrzuca i to jest naprawdę naturalne. A dzieci nie będą się tego uczyć, nie będą nabywać tych kompetencji, mając kontakt z wytworem sztucznej inteligencji.
1: I nie będą wiedziały, jak reagować w takich przypadkach.
5: Dokładnie. To jest ogromny problem. W ogóle ten świat strasznie pędzi do przodu. Ta technologia naprawdę tak bardzo postępuje. Ale jaki to ma wpływ na to, jakie pokolenie nam tutaj wzrasta? Nie wiem, czy tutaj Państwo wiecie, że jest coś takiego jak efekt Flynna. Polega to na tym, że każde kolejne pokolenie było mądrzejsze od wcześniejszego. Łatwiej, szybciej rozwiązywało problemy, lepsze krytyczne myślenie. Do teraz. Pokolenie Z, czyli aktualnie młodzi dorośli, to pierwsze pokolenie, które, uwaga, jest głupsze od swoich rodziców. Dlaczego? Bo scrollowanie nie zastąpi, nie wiem, faktycznego czytania. Bo te krótkie szoty w kontekście, nie wiem, tych paru zdań, tych początków postów, bo nawet ludzie aktualnie całego posta nie potrafią przeczytać, nie zastąpi faktycznego nabywania wiedzy, kształtowania umiejętności. Także co będzie dalej, co będzie z pokoleniem alfą, beta, przecież teraz się rodzi też. Myślę, że trzeba naprawdę do tego przysiąść, bo będziemy mieli kłopot, jeśli chodzi po prostu nawet o sam rozwój.
1: No. To brzmi tak, jakbyś chciała powiedzieć, że to kolejne pokolenie będzie tylko egzystować.
5: A kto wie, czy tak nie będzie. Zobaczymy zresztą, co z nami będzie, bo do 2030 roku, uwaga, ma powstać tak zwana nadludzka sztuczna inteligencja, której człowiek już nie będzie kontrolował. Więc mówi się, że przyszedł chyba kres ludzi pod kątem tego, że nie będziemy najwyżej, jeśli chodzi o ewolucję, tym gatunkiem, który przoduje. Że jednak te wszystkie bajki, które my w dzieciństwie oglądaliśmy, tak, związane z tym światem fantazy, że to się, wychodzi na to, sprawdzi. No dzisiaj, proszę bardzo, od marca tego roku, no przecież mamy robota influencera, chociażby Edwarda Warchockiego, tego humanoidalnego robota, który nawet w Sejmie był i teraz tych robotów coraz więcej powstaje. Przecież można je sobie nawet w sklepie kupić, zamówić, tak, gdzieś tam przez stronę internetową, gdzie kiedyś dla nas w dzieciństwie te roboty to był naprawdę wytwór czystej fantazji. W życiu byśmy nie pomyśleli, że taki świat nas czeka. Kolejne zagrożenie.
1: Bajki robotów przestają być bajkami.
5: No otóż to. Kolejne zagrożenie. Wspominałam wcześniej, że ten świat tak pędzi i się wszystko zmienia. Nie wiem, tutaj na przykład Chiny są takim przykładem, gdzie ta technologia naprawdę wyprzedza, bo w Chinach jest prawie 700 milionów kamer do rozpoznawania twarzy, które śledzą każdy ruch człowieka, tak? Czyli na przykład, nie wiem, wyrzucisz papierek na trawnik, przyjdzie ci mandat, tak? Jeżeli, nie wiem, jesz w metrze, a nie można jeść, przyjdzie ci mandat. Ale oni też rozwijają cały czas taki system CloudWalk, to jest system, który ma zapobiegać przestępstwom, zapobiegać. W tym kontekście, że na przykład jeżeli w dniu dzisiejszym kupisz nóż kuchenny w sklepie, to system to odnotuje, ale nic nic z tym nie zrobi. Tak rozpoznał twoją twarz, wie, że to ty przypisał to do ciebie, do twojego działania. Ale jeżeli następnego dnia pójdziesz do sklepu i dokupisz do tego siekierę, worki foliowe i sznur, to system to zanotuje i powiadomi policję. Także tu prawdopodobnie coś się szykuje, że masz zamiar popełnić przestępstwo. Więc tam to już jest w ten sposób, aż tak, jeśli chodzi o tą technologię, w ten sposób nazwijmy, bo tutaj kwestia oczywiście jeszcze tego reżimu władzy, to wiadomo inny wątek, ale my dzisiaj rozmawiamy o tym świecie technologii.
1: To ja trochę ciebie zaskoczę, bo też u nas w Polsce są testowane systemy w zakładach karnych, które rozpoznają twarze w sensie takim, że na bazie tego, jaki jest wyraz twarzy, kamera rozpoznaje, czy ten człowiek będzie za chwilę agresywny, czy nie zaatakuje współwięźnia, więc jest w stanie rozpoznać najszybciej zagrożenie. I to jest testowane w zakładach karnych. Nie wiem, czy wiesz.
5: A nie, nie wiem, nie wiedziałam. Świetnie, super, tak? To tylko pokazuje, jak to wszystko idzie do przodu. No ale wracając do tych zagrożeń i naszych dzieci, kolejne zagrożenie, cyberflashing, czyli nowoczesna forma molestowania seksualnego. Znaczy takiego ekshibicjonizmu, może w ten sposób konkretnie. Kiedyś tak, ten ekshibicjonista, żeby odczuć tą satysfakcję seksualną, to musiał gdzieś tam, nie wiem, rozchylić poły płaszcza, tak, w parku, czy gdzieś tam na ulicy i gdzieś tam odczuwał w związku z tym to podniecenie. Dzisiaj tak naprawdę nie musi tego robić. Proszę bardzo, nasze dziecko wraca ze szkoły autobusem wraz z innymi dziećmi. Wiadomo, co dzieci robią, siedzą na smartfonach, tak, bo dzisiaj to coraz rzadziej rozmawiają, a jak rozmawiają, to właśnie za pomocą technologii. W każdym razie wsiada sobie też ten pan, który za chwilę dopuści się tego cyberflashingu, skanuje sobie swoim smartfonem otoczenie, wyłapuje otwarte sieci i, proszę bardzo, wysyła wiadomość. I dziecku przychodzi wiadomość, tak, niejednokrotnie od razu się ona sama otwiera, więc nawet nie musi klikać. Otwiera się dziecku ta wiadomość, a tam są genitalia tego pana, tak? Czyli właśnie to, co go najbardziej podnieca, że inni ludzie zobaczą jego nagość. To jest kolejne zagrożenie, trzeba o tym mówić. I znowu są różnego rodzaju zabezpieczenia w sprzętach, żeby takim sytuacjom zapobiegać, ale dorośli muszą o tym wiedzieć. Ja prowadząc takie wywiadówki profilaktyczne dla rodziców czy dla nauczycieli, naprawdę staram się przekazywać te wszystkie informacje i tą wiedzę, a niejednokrotnie widzę takie ogromne zdziwienie na twarzy dorosłych i oni nie wiedzą, tak? A muszą. My musimy akurat tutaj być przynajmniej krok przed, jeśli chodzi o te wszystkie informacje, bo nie poradzimy sobie. Dzieci sobie same w internecie nie poradzą z tym wszystkim. Niestety, dzieci nie mają jeszcze wykształconego krytycznego myślenia. Nie potrafią się same chronić przed niebezpieczeństwem, nie widzą tych zagrożeń. To my dorośli jesteśmy od tego. Co więcej, świat internetu zakłamuje. Ten raport pokazuje, że prawie 40% dzieciaków uważa, że świat wygląda tak jak na Instagramie. Dlatego nie wiem, czy państwo wiecie, ale dzisiaj jest też coś takiego, pokolenie aktualnie, jeśli chodzi o alfy, nazywa się pokoleniem retinolu, czyli tutaj dziesięciolatkowie. Dzisiaj jednym z głównych klientów w drogeriach kosmetycznych jest dziesięciolatek. Dziesięciolatka, który kupuje kosmetyki przeciwstarzeniowe oparte na retinolu właśnie. Oczywiście wcześniej przez kilka godzin oglądają różnego rodzaju rolki w mediach społecznościowych, gdzie tak zwani skinfluencerzy promują, tak? Oczywiście na tym zarabiając ogromne pieniądze. I dzisiaj jest w ogóle nawet nowe zjawisko określane mianem kosmetykoterapia. To jest nadużywanie kosmetyków przez dzieci w podstawówkach, gdzie taki dziesięciolatek czy dziesięciolatka potrafi sobie 10 różnych kremów na twarz przeciwstarzeniowych dla cery dojrzałej nałożyć. No to wiemy, jakie to będą efekty, jeżeli do tej młodej cery skóry trafia kosmetyk przeznaczony dla pań 60+. Przerażające, tak? A dlatego, że właśnie tą modę zaczerpnęły z internetu i tak wpływa na nich właśnie ten świat i dla nich to jest niejednokrotnie autorytet. Mnie bardzo cieszy, że ostatnio faktycznie przegłosowano w Sejmie tą ustawę o patostreamingu, czyli będą faktycznie karalne te wszelkiego rodzaju treści, które pokazują w internecie przemoc, krzywdzenie innych, znęcanie się nad zwierzętami. Od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Trafiło to teraz do Senatu, czekamy co dalej, ale jest to niezmiernie potrzebne, bo dzieci chłoną wszystko jak gąbka. Był przypadek w województwie warmińsko-mazurskim, kilku 13-14-latków znęcało się nad osobą bezdomną, oczywiście nagrywając to i w tle słychać było ich, oprócz wulgaryzmów, okrzyki, co mamy jeszcze zrobić, dawajcie i tak dalej. Wszystko chodziło o wyświetlenia, żeby było tych wyświetleń więcej. Przerażające jest to, że dzisiaj młodym osobom się nie chce, nie wiem, uczyć, studiować, robić doktoraty, po co? Oni wolą być wiralem, wolą być memem w internecie, wolą zaszczekać w galerii handlowej, tak, czy zrobić coś głupiego, żeby taki filmik trafił do netu, bo to będą wyświetlenia, a wyświetlenia to monetyzacja, a monetyzacja to naprawdę ogromne pieniądze.
1: Im większą głupotę popełniają, tym więcej wyświetleń mają, niestety.
5: Strasznie mi przykro, że takie wartościowe treści w internecie, niestety ten algorytm nie przepuszcza dopuszcza tego i algorytm właśnie uwielbia hejt, chociażby uwielbia. Jest coś takiego jak algorytmy traumy w ogóle, to też w kontekście dzieci. Jeżeli dziecko raz chociażby kliknie jakiś artykuł czy filmik, gdzie na przykład jest pokazane coś strasznego, tak, że coś tam się wydarzyło, coś się stało, to algorytm oczywiście będzie mu podsuwał coraz więcej i więcej takich treści. Ale uwaga, jeszcze bardziej przerażające jest zjawisko króliczej nory, czyli algorytm sam podkręca treść. Czyli dziecko zaczyna od szukania jakichś takich neutralnych informacji, neutralnych wiadomości, a to algorytm sam prowadzi coraz dalej przez bardziej patologiczne zjawiska i faktycznie do dziecka zaczynają docierać informacje o samookaleczeniach, samobójstwach, tak, o tych niebezpiecznych challenge'ach. To kolejny wątek. Ja prowadząc warsztaty dla małych dzieci, 1-3 klasy szkoły podstawowej, jak rozmawiam o tych wyzwaniach w internecie, to dzieci same mi opowiadają, co widziały. I właśnie widziały te wszystkie okropne, te niebezpieczne challenge'e. Jak nacinanie ust, żeby poszerzyć sobie uśmiech, paracetamol challenge, kto więcej zje, bo to halucynacje wywoła. No tak, tylko że w większej ilości może doprowadzić też do śmierci, do zgonu. Czy chociażby, nie wiem, zamrażanie dezodorantami rąk. No, różne okropne rzeczy pokazuje ten internet. Taka jest prawda, bo jest to oczywiście świetna przestrzeń do rozwoju, do zabawy, ale jeżeli to jest oddane dzieciom bez zabezpieczeń, to to jest bardzo niebezpieczna przestrzeń. I dlatego jeszcze raz wracam, jakie to jest istotne, żeby był nadzór. Jeśli chodzi o dzieci, profilaktyka, edukacja, promowanie kultury słowa, szacunku w internecie, bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o dorosłych, tak samo edukacja cyfrowa. Nie tylko począwszy od czasu, bo to przecież jest zbyt dużo czasu, jeśli chodzi o te godziny, które dzieci spędzają online. A ponadto syndrom FOMO, Fear of Missing Out, coraz częściej. I dorośli, i dzieci, tak? Czyli lęk przed byciem pominiętym, że czegoś się nie dowiem, bo może coś znajomy wrzucił, może coś nowego się pojawiło, muszę być na czasie. Promujmy przeciwieństwo, a mianowicie syndrom JOMO, Joy of Missing Out, czyli ciesz się, że ciebie to ominie. Dzisiaj mam wrażenie, luksus to czytanie książek, wyjście na rower, bycie offline, prawda? Ale naprawdę dbajmy o to, żeby tych luksusów było coraz więcej.
1: Czyli warto robić sobie takie przerwy właśnie typu offline. Wyłączam się, nie zaglądam do telefonu przez cały weekend na przykład.
5: Świetnie. Proszę bardzo, 21 odkładam smartfona. Strefa sypialni, na przykład strefa bez smartfona, tak? Nie zabieramy ze sobą. Robimy w domu coś takiego. Posiłki jemy bez używania elektroniki. Pokazujmy dzieciom dobry przykład. Bo tak jak wspomniałam, dzieci naśladują dorosłych. I tak jakby moje ulubione takie zdanie, takie przysłowie, nazwijmy to sentencja, brzmi: ty się nie martw, że twoje dziecko cię nie słucha, ty się martw, że cię naśladuje, że cię obserwuje po prostu, tak? Dlatego chociażby to. Dla młodszych dzieci absolutnie nie smartfon. Nie. W Polsce dążymy też do tego, żeby wprowadzić te ograniczenia, jeśli chodzi o dostęp do mediów społecznościowych. Bo tak, od 1 września tego roku w szkołach podstawowych w Polsce wchodzi zakaz przynoszenia telefonów, tak? Do szkoły. Dla mnie to żadna nowość. Ja od lat, podróżując po całym kraju po szkołach, widziałam to już dawno. Dawno było to wprowadzone w statuty. Wielu placówek edukacyjnych miały to w swoich zapisach, okej. Okay. Ale myślę, że ogólnopolski zapis na pewno nie zaszkodzi, bo ten najnowszy raport, o którym już dzisiaj wspominałam, też pokazał, że w ciągu dnia raz na godzinę średnio 1 000 000 dzieci się loguje do mediów społecznościowych. Wtedy, kiedy są teoretycznie w szkole, zobaczcie. Czyli, ja wiem, bo mi dzieci mówią, a wychodzi do toalety, korzysta ze smartfona, tak? A na korytarzu szkolnym chowa się w tej strefie, gdzie akurat nie ma dyżuru nauczyciela, czy nie ma monitoringu i wie, że może wyjąć ten telefon. No właśnie, więc taki zapis jest dobry, ale na przykład Wielka Brytania od przyszłego roku wprowadza media społecznościowe od 16 roku życia. Grecja od 27 roku, od 15 roku życia media społecznościowe. W Polsce my też zastanawiamy się nad tymi dwiema granicami wieku. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w grudniu, o teraz 2026 roku, już będą dysponować systemem do prawidłowej weryfikacji wieku. Ma to być zakładka na M-obywatelu. Także faktycznie dziecko nie przejdzie tego, nie mając, tak, odpowiedniego wieku. Nie tak jak dzisiaj, że wpisze inną datę urodzenia i oszuka. I Ministerstwo Cyfryzacji powiedziało, że jak to przygotuje, to Ministerstwo Edukacji z kolei będzie rozważało wprowadzenie też tych zakazów w Polsce, jeśli chodzi o dostęp do mediów społecznościowych. Nie ukrywam, że jako profilaktyk czekam na to bardzo, bo wiem, jakie to jest ważne i istotne. Media społecznościowe to nie jest miejsce dla dzieci. Dla dzieci, które nie potrafią rozpoznać tych zagrożeń. Kolejne, deepfake'i różnego rodzaju, wykorzystywane dzisiaj do tego, że na przykład koledzy z klasy rozbierają koleżankę, tak, za pomocą sztucznej inteligencji, później gdzieś tam rozsyłają te filmiki czy te zdjęcia po całej szkole. Deepfake'i audio z kolei to zagrożenie w ogóle nas wszystkich. Dzisiaj to jest tak skonstruowane, że wystarczy krótka próbka nagrania twojego głosu gdzieś tam w internecie i proszę bardzo, siedzę w domu, dzwoni do mnie telefon, patrzę, wyświetla się numer mojego syna, tak? Odbieram telefon, no mój syn, tak? Głos mojego syna, który mówi, że coś tam się wydarzyło, potrzebuje tu teraz pieniędzy, mamo. Jeżeli ja tego nie sprawdzę, sprawdzę, jeżeli ja się nie rozłączę, nie oddzwonię na jego numer, tak? Jeżeli nie mamy w rodzinie ustalonego hasła, takiego, które tylko my znamy, to ja się na to nabiorę. A deepfake audio, jaki to może mieć wpływ na losy kraju, w ogóle państwa? Proszę bardzo, wygenerowane nieprawdziwe na przykład wideo deepfake, tak? W kontekście, nie wiem, wypowiedzi jakiegoś prezydenta danego państwa, że na przykład wybucha wojna, tak? Albo w kontekście wyborów. Już może go to zdyskredytować, jeżeli to zrobili jego przeciwnicy. Ja myślę, że naprawdę dzisiaj ten cały świat cyfrowy i te wszystkie elementy związane z zapobieganiem, to powinien być nasz chleb powszedni. W ogóle wchodząc do internetu, ja też to powtarzam dzieciom, nie tylko dorosłym. Odpalasz internet i pierwszą rzecz, którą czytasz, ty od razu ją musisz poddać wątpliwość. Bo to być może jest nieprawda, co ty czytasz. Jeżeli ty tego nie zweryfikujesz w kilku źródłach rzetelnych, to będziesz fake newsy rozsyłał dalej, tak? Czy wierzył w to, co jest nieprawdą?
1: Anna Stolarczuk o cyberbezpieczeństwie. Generalnie dużo wstrząsających wiadomości, które teraz usłyszeliśmy. Powinniśmy tylko wziąć z tego lekcję i jednak zabezpieczyć się przed tym.
5: Jeśli chodzi o miasto Biała Podlaska, to właśnie z inicjatywy prezydenta Michała Litwiniuka prowadzono we wszystkich szkołach podstawowych spotkania ze mną jako z profilaktykiem, dedykowane rodzicom i nauczycielom z placówek w kontekście tej wiedzy, o której rozmawiamy. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo przecież mówiłam, że no, my dorośli musimy nad tym czuwać, mieć nadzór, a zanim komukolwiek pomożemy, sami musimy mieć odpowiednią wiedzę.
1: No właśnie, a dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak działają algorytmy, jak te media społecznościowe potrafią podsyłać nam różne treści, to można sobie obejrzeć bardzo ciekawy dokument The Social Dilemma. To jest oryginalny tytuł, natomiast Dylemat Społeczny. Tak to brzmi. I tutaj jest bardzo ciekawie pokazane, jak algorytmy mediów społecznościowych wpływają na naszą psychikę. Pokazane. Dlatego ja zachęcam do tego dokumentu. Tymczasem dziękuję Ci, Aniu, za bardzo ciekawą rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
3: Każdego dnia dzieci są w internecie obrażane, ośmieszane, nękane i narażone na publikowanie kompromitujących treści z ich udziałem, przetworzonych przez sztuczną inteligencję. Wiele najmłodszych nie zgłasza takich rzeczy. A to właśnie tego typu doświadczenia mogą mocno obniżać poczucie bezpieczeństwa i wpływać na samopoczucie dziecka. Informują i zachęcają, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. W województwie lubelskim w ubiegłą sobotę odbyły się kolejne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Celem takich spotkań jest przygotowanie mieszkańców na sytuacje kryzysowe i zagrożenia z powietrza. Działania prowadzili lubelscy strażacy w komendach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
6: Młodszy kapitan Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Chcemy przygotować społeczeństwo, jak zareagować, wcześniej przygotować społeczeństwo, żeby ludzie nie reagowali nagle, a byli wcześniej przygotowani, jak rozróżnić sygnały alarmowe, te ochrony ludności, od sygnałów alarmowych remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, a także od sygnałów odwołujących. Chcemy uczulić, żeby wcześniej znaleźć miejsce schronienia, żeby wiedzieć po prostu, jak zareagować wcześniej, a nie nagle i natychmiast, w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Do tego posłuży nam aplikacja Gdzie się ukryć, na której znajdziemy wyszczególnione punkty schronienia, które są dostępne w różny sposób, jedne 8-godzinnie, inne 16, a jeszcze inne całodobowo.
7: A jak z osobami starszymi, które często są wykluczone cyfrowo i nie mają możliwości skorzystania z takiej aplikacji, jak Państwo chcecie docierać do takich osób?
6: Na pewno będziemy próbowali docierać przez różnego rodzaju media. Jeżeli starsze osoby nie korzystają z internetu, no to poprzez właśnie takie przekazy, poprzez relacje radia i innych pozostałych mediów, które mogą w ten sposób właśnie przekazać starszym osobom, żeby chociaż usłyszały, że coś takiego się dzieje i powiedziały o tym swoim znajomym.
3: Krajowe treningi reagowania na sygnały alarmowe organizowane są przez MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pierwsze z treningów ruszyły pod koniec sierpnia tego roku. Eksperci alarmują. Cukrzyca to już nie epidemia, a pandemia. Cukrzyca typu drugiego rozwija się podstępnie i przez długi czas nie daje wyraźnych objawów. W Polsce cierpi na nią już ponad 3,5 miliona osób. Główną przyczyną wzrostu zachorowań jest wysoce przetworzona żywność oraz spadek aktywności fizycznej. Nieleczona może przyczyniać się do powstania innych chorób towarzyszących.
8: Istotą tego schorzenia jest stale podwyższone stężenie glukozy we krwi. No a ponieważ glukoza w tym większym stężeniu krąży w naczyniach naczyniach krwionośnych, które zaopatrują przecież w krew cały nasz organizm. W związku z tym te naczynia zostają uszkodzone przez ten nadmiar glukozy, tak jakby były lukrowane od wewnątrz tą glukozą. Niestety doprowadza to do wielu powikłań narządowych i takimi powikłaniami to jest przede wszystkim przyspieszenie rozwoju miażdżycy tętnic. W związku z tym zawały, udary, ale również szkodzi na wzrok, szkodzi na nerki, daje inne różne objawy przewlekłe, uszkadza na przykład nerwy obwodowe i być może też przyczyną cukrzycowej choroby stóp. Także jest to choroba ogólnoustrojowa.
3: Ostrzega profesor Grzegorz Dzida z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. W codziennej walce z chorobą kluczowe okazują się proste nawyki żywieniowe i stopniowe odejście od dotychczasowej diety.
9: Często rozmawiając z pacjentem mówię, że to, co jest nieraz trochę grzesznego, może zjeść taką swoją garść. I mówimy mu o tych ilościach, żeby wyeliminował małymi krokami tego, co nie może, nie wszystko naraz, bo no jeszcze ileś lat temu te ograniczenia były wyższe. Teraz są bardzo dobre leki, że ten pacjent, jak ma ochotę na kawałek ciasteczka, on go może zjeść, ale to powinien być kawałeczek, niewielka ilość. Kładziemy naciski na tłuszcze, bo niestety nasze społeczeństwo myśli, że jeśli cukier, to będzie drzem, ciastko, cukierek i inne pyszności. Ale tu też musimy dotrzeć, że są to tłuszcze. Przez śmietanę, majonez, czy tłuścieńsze dania obiadowe, czy bodajże smażone, spanierowane. No nie każdy pacjent zdecyduje się na jedzenie, że tak powiem, w nowoczesny sposób na parze. Bo są, no właśnie, niestety te przyzwyczajenia.
3: Tłumaczy Mariola Żmuda z Kliniki Chorób Wewnętrznych USK nr 1 w Lublinie. Oprócz diety niezwykle ważne jest także prawidłowe przechowywanie leków, a także higiena podczas pomiarów glukometrem. Eksperci przypominają, że wczesne wykrycie stanu przedcukrzycowego daje realną szansę na cofnięcie zmian.
10: SK2. Magazyn lokalny.
3: Michał Parzanowski, zapraszam. W dzisiejszym magazynie zaglądamy do kilku miejsc i tematów ważnych dla mieszkańców Białej Podlaskiej. Sprawdzimy, co działo się podczas bialskich targów pracy i jakie możliwości zawodowe czekały na ich uczestników. Odwiedzimy także Fundację FIKA, która przywraca życie historycznemu budynku przy ulicy Stacyjnej. Na koniec zajrzymy za kulisy pracy fizjoterapeuty i sprawdzimy, na czym polega ten wymagający, ale dający wiele satysfakcji zawód. Ponad 100 wystawców uczestniczyło w czwartych bialskich targach pracy, które odbyły się 18 września w hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego przy ulicy Marusarza w Białej Podlaskiej. Odwiedzający mogli zapoznać się z ofertami pracodawców, aplikować na wolne stanowiska pracy oraz skorzystać z usług doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej, organizatora targów. A temu wszystkiemu przyglądał się Arek Michlewicz.
11: Kamil Kulawiec, Powiatowy Urząd Pracy, pełni funkcję kierownika działu promocji, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Razem ze stanowiskiem Powiatowego Urzędu Pracy i współorganizatora OHP mamy 103 wystawców.
12: Przychodzi taki młody człowiek na targi pracy i na co może liczyć?
11: W zależności od czego potrzebuje, mamy, że tak powiem, wystawców, które reprezentują sektor edukacji, szkoły, policjalne, uniwersytety, tam może wybrać sobie kierunek kształcenia. Równie dobrze może przejść do naszej tak zwanej strefy 30, że jeżeli młody człowiek nie ma pewności, co chciałby robić, pomożemy, doradzimy, mamy wyspecjalizowanych doradców zawodowych, którzy pomogą odnaleźć drogę. Ponadto mamy pracodawców, którzy szukają pracowników w konkretnych zawodach. Te zawody, te stanowiska są wyeksponowane, śmiało można zostawiać CV. I zasadniczo na targach, na naszych tablicach ogłoszeniowych jest około 250 w porywach do 300 miejsc pracy, a na stanowiskach pracodawców drugie tyle. Więc jeżeli miałbym to zliczyć, to obstawiam od 500 do 600 miejsc pracy.
12: To bardzo dużo. To znaczy, że rokrocznie ta liczba się zwiększa?
11: Rokrocznie ta liczba się zwiększa. Analogicznie liczba wystawców nam się zwiększyła. W ubiegłym roku było 92 bodajże. Teraz mamy 100 wystawców i też więcej ofert pracy.
12: Bardzo często jest tak, że te osoby, które poszukują pracy, często mylą swoje umiejętności z oczekiwaniami pracodawcy.
11: To jest odwieczny problem. Oczekiwania pracodawców się też zmieniają. Wpłynął na to system edukacji. Niekoniecznie młodzi młodzież jest kształcona jako przyszli pracownicy. Są uczeni teorii, ale później jak ją zastosować w praktyce, no to zasadniczo tą rolę tej nauki musi przejąć pracodawca. Ale nie każdy pracodawca może sobie pozwolić na przyuczenie kogoś. Wielu pracodawców oczekuje gotowego pracownika. I jeszcze kolejną ciekawą kwestią jest to, że z roku na rok sytuacja na rynku pracy się bardzo zmienia i w tym momencie wracamy do tego, co było kiedyś. Liczą się umiejętności miękkie, umiejętność między innymi współpracy w zespole, szybkiego przyswajania wiedzy, a także odnalezienia się w nowych sytuacjach. Zasadniczo w tym momencie jesteśmy u progu rozwoju AI, cyfryzacji, jeszcze bardziej wkracza do naszego życia i wszystkie badania wskazują i też moje obserwacje wskazują, że odnajdą się na rynku pracy osoby, które będą potrafiły się dostosować do zmieniającej rzeczywistości. Istniała też obawa akurat kilka lat temu, że AI wyprze pracowników. W tym momencie tendencja się zmieniła, mianowicie pracownicy umiejący obsługę, korzystający z AI, wyprą tych, co nie korzystają z AI.
1: To jest tak, że macie tylko oferty pracy, czy też prowadzicie działalność, która zachęca do tego, aby co niektórzy bezrobotni zakładali działalność gospodarczą?
11: Jak najbardziej pomagamy, doradzamy w tej kwestii. Swego czasu na początku roku oferowaliśmy środki na założenie własnej działalności gospodarczej, a także w ramach poradnictwa zawodowego prowadzimy warsztaty na temat przedsiębiorczości, ale bardziej w takim kierunku idziemy, aby osoby mogły się przekonać, czy posiadają cechy na przyszłego przedsiębiorcę, cechy psychologiczne, cechy wewnętrzne, umiejętności, czy sobie poradzą jako przedsiębiorcy.
1: To wsparcie na założenie działalności gospodarczej, ono się zmienia rokrocznie, czy to jest wciąż ta sama kwota?
11: Zmienia się rokrocznie, jest dostosowywana odpowiednio. Zawsze na koniec roku planujemy i decydujemy, jaka to będzie kwota.
1: Czy wy namawiacie pracodawców, aby przychodzili do was i ogłoszenia swoje zostawiali o wolnych stanowiskach pracy? Jak to w ogóle jest? Czy wy w jakiś sposób zachęcacie pracodawców?
11: Oczywiście. Nasza w tym rola, Powiatowy Urząd Pracy, właśnie jest od tego, aby łączyć osoby bezrobotne z pracodawcami. Jak najbardziej docieramy do pracodawców różnymi środkami. Zachęcamy do tego, by składali u nas oferty pracy, abyśmy naszych bezrobotnych, których posiadamy we własnym rejestrze, żebyśmy mogli im coś zaoferować.
1: To jeszcze takie pytanie na koniec. Czy ta edycja tegoroczna różni się od ubiegłorocznej? A jeśli tak, to czym?
11: Zasadniczo różni się tym, że za tą edycję byłem osobiście odpowiedzialny. A czy się różni? Myślę, że to jest wszystko to samo, co było. Tylko ukierunkowaliśmy się na nowe technologie, na nowoczesność. Z drugiej strony przebiliśmy liczbę pracodawców. Są to targi, w których najwięcej pracodawców zebraliśmy. No i najwięcej mamy ofert pracy. Więc piąta edycja, która zapewne będzie w przyszłym roku, będzie jeszcze większa.
1: To jeszcze muszę właśnie zapytać a propos tej sztucznej inteligencji, czy tej nowoczesnej technologii, czy to jest bardzo mocno odczuwalne na rynku pracy, jak ta technologia, no, czasami wypiera co niektóre stanowiska pracy, ale w to miejsce pojawiają się kolejne.
11: Na naszym rynku lokalnym jeszcze tego tak nie widać. Są firmy, które szukają osób, które obsługują sztuczną inteligencję, ale aż tak mocno nie odczuliśmy tego tutaj na naszym bielskim rynku pracy. Zasadniczo jakichś większych rekrutacji na stanowiska stricte pod sztuczną inteligencję nie ma, może jeszcze za wcześnie. Obstawiałbym, że to jest jeszcze za wcześnie, no i rejon Białej Podlaskiej nie jest jeszcze takim zagłębiem, aby korzystać z tych nowych technologii, ale z tego, co zauważyłem, pracodawcy mogą korzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednym z priorytetów w ubieganiu się o środki właśnie z KFS-u było większa cyfryzacja i wdrożenie sztucznej inteligencji i z tego, co widziałem, to wielu pracodawców gdzieś coś powoli wprowadza. Zakupują licencje na m.in. na ChatGPT, na Gemini'a, szykują różne wdrożenia, m.in. elektroniczne obiegi dokumentów, więc coś w tym kierunku jak najbardziej powoli, że tak powiem, zmienia się w tym aspekcie.
13: Nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej.
1: Również wystawiacie się podczas targów, to znaczy, że co, zapotrzebowanie jest na mundurowy?
13: Zapotrzebowanie na mundurowych jest zawsze i tak naprawdę przez cały rok mam otwarty nabór. Więc osoby, które są zainteresowane wstąpieniem do służby w policji, mogą to zrobić, co jest istotne, o czym mówimy tutaj również każdemu, kto odwiedzi nasze stoisko. Można to zrobić już w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Nie trzeba jechać do Komendy Wojewódzkiej, aby złożyć dokumenty.
1: Czy to jest tak, że każdy może sobie wybrać komendę, w której chciałby służyć?
13: Tak, wypełniając kwestionariusz, osoba zainteresowana wybiera jednostkę, gdzie chce służyć. Oczywiście jest to zależne od tego, czy w danym momencie są tam wolne wakaty. Jeżeli nie, ma możliwość też wyboru innych sąsiednich jednostek, gdzie tą służbę chciałaby pełnić.
1: A dużo
12: dużo zwalnia się rokrocznie etatów z racji tego, że chociażby co niektórzy funkcjonariusze odchodzą na emeryturę zasłużoną.
13: Oczywiście nie możemy tutaj mówić, że jest to dużo wakatów, natomiast w każdym roku właśnie z racji tego, że policjanci odchodzą na emeryturę, często też przenoszą się do innych jednostek. Przez cały czas mamy wolne stanowiska i szukamy funkcjonariuszy, szukamy osób, które chciałyby zasilić nasze szeregi.
12: Można sobie wybrać oddział, w którym chciałoby się służyć, w sensie takim, no powiedzmy, że wydział kryminalny, wydział drogowy.
13: Można wybrać jednostkę, w której chcemy pełnić służbę, natomiast każdy, kto zostaje funkcjonariuszem, trafia do wydziału prewencji, czyli od podstaw może nauczyć się, jak wygląda ta służba, może zapoznać się z rejonem służbowym, więc zaczynamy od wydziału prewencji, jeżeli później okaże się, że osoba sprawdza się w innym rodzaju służby, na przykład ruch drogowy, czy wydziały kryminalne, które mamy w naszej jednostce, oczywiście również ma taką możliwość.
12: A czy można karierę w policji rozpocząć od Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na przykład?
13: Dokładnie, również jest taka możliwość i o tej możliwości rozmawiamy z licealistami, którzy są przed wyborem studiów wyższych, dlatego że od kilku lat jest możliwość, aby składając dokumenty do policji, złożyć również swój akces do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunek nauka o policji. Oznacza to, że osoba taka jest już funkcjonariuszem, czyli przejdzie wszystkie etapy rekrutacji, natomiast dodatkowo w ciągu 5 lat kształci się i kończy tą szkołę ze stopniem, z tytułem magistra, ale dodatkowo również ma możliwość przystąpienia do kursu oficerskiego, a więc oprócz tego kończy tą szkołę ze stopniem już oficerskim.
12: Powiedzmy, że ten kandydat, który zgłosi się do Was do policji, jest chętny, żeby rozpocząć swoją służbę w Waszych szeregach, to czy jest coś takiego jak test, który sprawdza predyspozycję, do której komórki policji by się nadawał?
13: Nie, nie wykonujemy takich testów, natomiast to, do której komórki dana osoba się nadaje, jest sprawdzane w trakcie pełnionej służby.
12: Warto zainteresować się, odwiedzić stronę policji, bo tam, z tego co wiem, jest taka zakładka, zacznij pracę w policji.

0: Tematyką rekrutacji, a więc można zacząć od strony internetowej, uzyskać podstawowe informacje, a później dowiedzieć się u nas szczegółów. Można po prostu przyjść do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej z dokumentami i tam uzyskać wszystkie dodatkowe informacje.
1: I na stronie jest cała procedura tego, jaką trzeba przejść, aby dostać się w wasze szeregi.
0: Dokładnie tak, gdzie każda osoba może szczegółowo uzyskać wszystkie informacje co do zasad doboru do służby i do tego, czy wpisuje się w ten profil, którego szukamy.
1: Właśnie tutaj obok dzieci są zainteresowane, ale to jeszcze przed nimi kawałek życia. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, również serdecznie zapraszamy.
2: Młodszy kapitan Marek Waszczuk, kierownik sekcji organizacyjno-kadrowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Białej Podlaskiej.
1: Wy też musicie mieć braki w swoich szeregach, skoro pojawiacie się na targach pracy.
2: Słowo braki jest na wyrost, aczkolwiek promujemy się wspólnie z innymi służbami mundurowymi, bo jak najbardziej jest potrzeba odświeżenia zasobów kadrowych naszej komendy. Nieodłącznym elementem jest to, że starsi funkcjonariusze przechodzą na zasłużoną emeryturę, a na ich miejsce musimy przyjąć nowych, młodszych strażaków. Także też musimy aktywnie uczestniczyć w procesie promocji naszej służby, aby tych kadr w przyszłości nam nie zabrakło. Ale na szczęście na chwilę obecną póki co Państwowa Straż Pożarna cieszy się dużym zainteresowaniem i nie występują problemy kadrowe, nie występują problemy ze znalezieniem osób chętnych do służby w naszej firmie.
1: To jak u Was wygląda proces od szkolenia do gaszenia pożaru?
2: Najpierw trzeba przejść nabór. Komendant miejski ogłasza nabór na stanowisko najczęściej stażysta w służbie przygotowawczej. Jest to pierwsze, najniższe stanowisko. Trzeba złożyć podanie na odpowiednim wzorze. Trzeba spełnić wymogi konieczne postawione w ogłoszeniu o naborze do służby. Nasza bialska komenda najczęściej wymaga prawo jazdy kategorii C+E, gdyż w przyszłości ci nowo zatrudnieni strażacy będą kierowcami samochodów pożarniczych, więc wymagamy od razu tej kategorii prawa jazdy. Kolejnym etapem jest test sprawności fizycznej, który polega na trzech konkurencjach. Bieg po kopercie, podciąganie na drążku i próba wydolnościowa, tak zwany BIP test. Wyniki są przeliczane odpowiednio na punkty i kandydat, którego średnia z trzech konkurencji wynosiła powyżej 50 punktów, przechodzi dalej do kolejnego etapu. Kolejnym etapem jest sprawdzian z umiejętności pływania. Ten sprawdzian polega na przepłynięciu dwóch długości basenu, czyli łącznie 50 metrów, z tylem dowolnym w czasie niższym niż 90 sekund. Tu tak nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś potrafi pływać, bez problemu sprosta temu zadaniu. Kolejnym etapem jest test lęku wysokości, braku lęku wysokości. Jest to wejście na drabinę mechaniczną, rozłożoną, wejście na wysokość 20 metrów. Drabina jest nachylona pod kątem 75 stopni i próba jest zaliczona, jeżeli kandydat sam wszedł i sam zszedł. Oczywiście w środkach ochrony indywidualnej w pełnym zabezpieczeniu.
1: A bywa, że ktoś wejdzie i już boi się zejść?
2: Na szczęście nie spotkałem się z takim przypadkiem, ale jest to możliwe.
1: Dobra, czy wasze szeregi są zainteresowane, aby wstępować kobiety?
2: Na przestrzeni ostatnich 2 lat jedna pani złożyła takie podanie jako kobieta. No niestety nie spełniała wymogów formalnych, nie posiadała prawa jazdy kategorii C+E. Aczkolwiek gdyby takowe miała, to jak najbardziej miałaby szansę i startowałaby na równi z mężczyznami.
1: A jak bardzo liczy się w waszej pracy silna męska ręka?
2: Prawie zawsze. Jeżeli mówimy o służbie w podziale bojowym, przede wszystkim strażacy muszą być dość silni, żeby byli w stanie ewakuować lub udzielić pomocy innym osobom, które nieraz trzeba niestety poprzez swoją siłę, siłę własnych mięśni ewakuować, przenieść. Sprzęt pożarniczy sam w sobie nie należy do lekkich. Same uzbrojenie, umundurowanie strażaka łącznie z aparatem powietrznym to jest 20 kg. To jest sprzęt ochrony indywidualnej. A gdzie masa węża pożarniczego, prądownicy, siekiery, łomu lub sprzętu hydraulicznego, który służy do rozcinania karoserii pojazdów.
1: Czyli dużo sprzętu swoje waży, więc ta siła jest bardzo potrzebna. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Kapitan Łukasz Nestoruk, szef sekcji rekrutacji i kwalifikacji wojskowej Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej.
1: Kolejne służby mundurowe, czyli wojsko, które też ktoś się wystawia podczas targów pracy, wciąż macie zapotrzebowanie, wciąż są wolne etaty?
3: Zgadza się, zapotrzebowanie jest bardzo duże. Staramy się dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Właśnie już po raz czwarty uczestniczymy w tak wspaniałym przedsięwzięciu.

0: Tarki są białskie targi pracy.
1: A udaje się znaleźć tych ochotników, którzy już tutaj wstępnie formularz wypełniają?
0: Cieszymy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zarówno w dniu dzisiejszym odwiedziło nas już setki młodych kandydatów. Oczekujemy na przybycie do Wojskowego Centrum Rekrutacji, gdzie rozpocznie się cała procedura wcielenia i powołania kandydata.
1: Jak już u Was się pojawi, tak prowadzicie go za rękę?
0: Zgadza się, cała ścieżka nie jest długa. Od złożenia wniosku do przebadania i wszelkich badań lekarskich mija zaledwie kilka dni. A oczywiście zgodnie z otrzymanym terminem powołujemy kandydata do służby.
1: W jakich formacjach potem może służyć taki żołnierz?
0: Taki żołnierz ma bardzo wiele możliwości, począwszy od dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej, szkolnictwa wojskowego oraz oczywiście zawodowej służby wojskowej. Także możliwości jest tu naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Czyli ten człowiek, który chciałby się pomylić tylko raz, to może powiedzieć, że chce wstąpić do saperu?
0: Oczywiście.
1: Dobrze, a jeżeli ktoś ma predyspozycję do tego, żeby być kierowcą, to co, może zostać tym kierowcą?
0: Jak najbardziej, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na kierowców, jest ono w wojsku również bardzo duże. Takie stanowisko wojsko w Białej Podlaskiej również w dniu dzisiejszym posiada.
2: Monika Popielewicz, Fundacja Wytwórnia Talentów i Szkoła Tańca Dance Point.
1: Wytwórnia Talentów, skoro pojawia się na targach pracy, to co, szukacie kogoś do pracy?
2: Tak, szukamy do pracy osób z talentami. Tak jak Wytwórnia Talentów, szukamy osób z różnymi talentami, z różnymi propozycjami, z chęcią realizacji własnych projektów. Oprócz tego będziemy, może nie powinnam mówić, ale troszkę rąbka zdradzę tajemnicy, szukamy wielu osób do współpracy, ponieważ będziemy realizować dwa duże projekty i potrzebuję zbudować duży zespół.
1: No to tych osób trochę się dzisiaj przewinęło, było duże zainteresowanie?
2: Tak, dzisiaj było sporo rozmów, powiem szczerze, że nawet więcej niż w zeszłym roku, sobie przypominam. Tak, jest duże zainteresowanie, mam nadzieję, że z wieloma osobami nawiążemy współpracę. Jeśli chodzi o fundację, to również szukamy osoby, która objęłaby na stanowisko księgowe. Nie chcemy już korzystać z biura rachunkowego, ponieważ zaczyna nam się robić dużo w naszych własnych, wewnętrznych jakichś dokumentów i fajnie byłoby mieć taką osobę, którą moglibyśmy przeszkolić oczywiście pod kątem NGO.
1: Czyli już wiemy, że księgowa poszukiwana.
2: Księgowa poszukiwana, instruktorzy tańca, choreografowie, jeśli chodzi o szkołę tańca, bo tutaj też wystawialiśmy ofertę pracy, instruktorzy różnych zajęć gimnastycznych, będziemy potrzebować właśnie różnych osób, które są w stanie prowadzić zajęcia ruchowe dla seniorów, to też poszukujemy takich osób, więc tu każdy, myślę, że mając różne talenty i różne oryginalne, fajne działania autorskie, znajdzie tu swoje miejsce jak najbardziej.
1: Czyli zawsze może też odwiedzić Wasz profil facebookowy i tam zobaczyć, co u Was słychać i kogo potrzebujecie.
2: Tak, zawsze może odwiedzić nasz profil facebookowy, przyjść do nas, zadzwonić, pogadać. My w każdym też znajdujemy talent i możemy tworzyć bardzo fajne projekty.
1: Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
3: Tegoroczne targi pracy odbywały się pod hasłem edukacja i przyszłość na rynku pracy. Oprócz oferty pracodawców, odwiedzający mogli też skorzystać z możliwości dalszej nauki i rozwoju zawodowego, ale także konsultacji prowadzonych przez przedstawicieli instytucji publicznych. W sumie podczas targów oferowano kilkaset miejsc pracy, zarówno na produkcji, jak i stanowiskach specjalistycznych. Ich siedzibą jest historyczny budynek przy ulicy Stacyjnej 9 w Białej Podlaskiej, gdzie kiedyś mieściła się parowozownia, a w późniejszych latach funkcjonował Młodzieżowy Dom Kultury. Po opuszczeniu go przez MDK obiekt zaczął niszczeć. W 2024 roku Fundacja FIKA przejęła obiekt, a jej założycielki i przyjaciele fundacji wciąż wkładają mnóstwo wysiłku, aby przywrócić budynkowi dawny klimat. Rozmawia Arek Michlewicz.
1: Fundacja FIKA tak naprawdę istnieje już od grudnia 2024 roku. Jak dużo się zmieniło od Waszych początków?
4: Kasia Tymoszuk, prezeska zarządu Fundacji FIKA. Bardzo dużo się zmieniło, zwłaszcza w naszej siedzibie. Już udało nam się ją praktycznie doprowadzić do takiego stanu, jaki sobie wymarzyłyśmy. I zmieniło się również wiele organizacyjnie, to znaczy coraz więcej się dzieje, coraz więcej zrobiłyśmy, mamy nadal mnóstwo planów, ale wszystkie te plany udaje nam się stopniowo realizować, wprowadzać w życie.
1: A jaka była geneza powstania Waszej fundacji? Bo z tego, co mi wiadomo, to nie tylko jest dawny MDK, tu gdzie się znajdujemy, ale jeszcze kiedyś była podobno parowozownia.
4: Tak, to myśmy to wyszperały w starych dokumentach. W związku z tym, że ten budynek jest objęty nadzorem konserwatorskim, to musiałyśmy też się zapoznać z tą całą dokumentacją i dowiedziałyśmy się, że jest to właśnie budynek parowozowni, więc jest to budynek z tradycjami. No i myśmy się zakochały w tym budynku tak naprawdę już dawno i krążyłyśmy wokół tego miejsca i to ono tak naprawdę było impulsem sformalizowania naszej działalności. działalności jako fundacji, bo myśmy działały trochę jako taka nieformalna grupa, grupa przyjaciół, osób, które tańczą tango argentyńskie. Natomiast kiedy pojawiła się możliwość otrzymania czy wynajęcia tego miejsca, no to zdecydowałyśmy, że zakładamy fundację, bo chcemy koniecznie je mieć pod swoją opieką.
1: Tak patrzę, że pewne akcenty tego, że kiedyś tutaj parawozownia była, to już się tutaj znajdują, bo z tego, co widzę, to na ścianie wisi zegar taki dworcowy.
5: Monika Maksymiuk, członkini zarządu Fundacji FIKA. Zegar mamy dworcowy, tak, wylicytowany na licytacjach WOŚP przez naszego fundatora. I to jest na razie główny akcent. Mamy jeszcze kilka innych schowanych takich rzeczy kolejowych, ale to z czasem się one pojawią. Część budynku była parowozownią, druga część jest dobudowana później na potrzeby Domu Kultury. Ale całość i tak jest objęta ochroną konserwatora zabytków.
1: I to wam trochę przeszkadza?
5: Nie ułatwia nam to remontów, ale staramy się sprostać jego wymaganiom.
1: Od czego tutaj tak naprawdę zaczynaliście? No bo ten budynek dosyć długo stał, samotny, opuszczony, wszędzie wilgoć, odpadające tynki.
4: Wilgoci może nie było, sprostuję tutaj, ale zaczynałyśmy od tragicznego stanu, opłakanego i przerażenia w oczach, bo myślałyśmy, że chyba tego nie ogarniemy. Najważniejszą kwestią było tutaj posprzątanie przede wszystkim, opróżnienie tego miejsca. Kolejną taką istotną rzeczą była podłoga w sali tej widowiskowej, którą nam się udało wyremontować i teraz z dumą musimy powiedzieć, że wszyscy, którzy przyjeżdżają do nas na imprezy, zwłaszcza te tangowe, tacy ludzie, którzy potrafią docenić i są wymagający, mówią, że nasza podłoga jest świetna, bo ona jest na legarach, więc jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o ruch, bo ona amortyzuje podskoki, jest miękka, więc jest idealna naprawdę do tańca, do ćwiczeń, także ta podłoga jest taką naszą perełką.
1: I z tego, co pamiętam, to ona miała sporo ubytków.
4: Trochę było tych ubytków, to zostało uzupełnione, ale również podczas odnawiania tej podłogi okazało się, że to, że ona była pokryta farbą olejną, tak naprawdę nie było złe, tylko ją zabezpieczyło na te lata, kiedy ten budynek stał i tam była ta wilgoć, były mrozy i tak naprawdę po styklinowaniu okazało się, że to jest piękny parkiet w bardzo dobrym stanie.
1: Parkiet chyba dębowy, o ile się nie mylę.
4: Chyba tak, ale nie znam się.
1: To wygląda pięknie. Same malowałyście ten lakier, kładłyście?
4: Nie, to wykonała firma specjalistyczna. No, tak jak wspominałyśmy, budynek jest pod nadzorem konserwatora, więc nie możemy takich remontów wykonywać jakby samodzielnie, tylko to muszą przeprowadzać osoby, które specjalizują się w tym. Poza tym to też jest budynek, który należy do PKP i to też nas wiąże w pewnym sensie, dlatego że na wszelkie remonty musimy uzyskiwać również od nich zgodę. Także to profesjonalna firma wykonała ten remont, no i dlatego to tak wygląda, jak wygląda.
1: Tutaj macie bardzo fajnie, bo ta scena zachowała się, więc jeżeli kogokolwiek zapraszacie, to macie już gotową scenę, ale z tego, co mi wiadomo, to tam pod sceną trochę skarbów znaleźliście.
5: Pod sceną znalazłyśmy piękne żyrandole, które wiszą u nas teraz w korytarzu. Oprócz tego był żółwek dla Jezuska i kilka innych skarbów, między innymi popiół z pieca, ale to zostało usunięte. Także jest spora przestrzeń pod sceną, no a sama scena też ma swój klimat, bo ona ma to czarne wnętrze, które świetnie współgra ze światłem. My musimy sobie jeszcze zakupić piękne kotary, które będą zaciemniały i osłaniały tą scenę, żeby zrobić kurtynę. No i w planach mamy jeszcze pomalowanie tego dookoła, tylko że nadal nie wiemy, jakim mamy wybrać kolor. To jest nasza największa zagwozdka aktualnie.
1: Czyli tak naprawdę to, co pod sceną się znajduje, to chcecie wykorzystać jako magazynek?
5: Nie chcemy się zagracać, ale na pewno posłuży nam do przechowywania tych rzeczy, które są na scenie niepotrzebne.
1: Parkiet doprowadziłyście do stanu używalności, no jest piękny, a co dalej zresztą ze ścianami? No, nadajecie temu miejscu cały czas klimatu.
4: Ściany na razie pozostają takie, jakie są, bo nam się one podobają. Wiemy, że to jest trochę kontrowersyjne, to jest taka estetyka niekoniecznie przemawiająca do każdego. No nie jest to taka sala, powiedzmy, balowa z podwieszanymi sufitami i tak dalej. To jest taki trochę artystyczny, włoski klimat. Niektórzy mówią, że widzą tutaj nawet takie trochę freski z włoskich budynków, więc podoba nam się to i to na razie tak zostanie. Ale mamy również dwa piękne żerandole. Jeden zakupiłyśmy same, kryształowy, a drugi otrzymałyśmy w prezencie od pani Basi Chwesiuk, za co też bardzo serdecznie chciałbyśmy jej podziękować.
1: Jeżeli chodzi o te freski, to może że kiedyś była taka moda, malowano takim wałkiem z wzorkami. Może to o te freski chodzi?
4: Może, chociaż tutaj jest wiele warstw i to takie zdejmowanie tych poszczególnych warstw też dało taki efekt. W tej chwili ściany są puste, ale tutaj odbywają się wystawy i te takie surowe ściany tworzą doskonałe tło dla sztuki, dla fotografii, więc dodatkowy klimat zawsze tworzy to, co akurat ta wystawa, która akurat się w Fice znajduje. W tej chwili nic nie wisi, ale za chwilę będzie wystawa kolejna, będzie wystawa fotografii.
1: Wystawy fotografii to cały czas coś się tutaj dzieje, bez przerwy, albo obrazy, albo fotografia.
4: Tak, mieliśmy już jedną wystawę fotografii na razie, to była wystawa Fotoklubu Bielskiego i miałyśmy już tutaj, o ile się nie mylę, 3 wystawy malarstwa. Jedna to była wystawa naszych tutaj lokalnych artystów Pawła Ceignera, Huberta Kołodziejskiego i Daniela Witnickiego. Mieliśmy też wystawę francuskiego malarza Rolanda Rolsa, który pochodzi z Francji, jak już wspomniałam, i mieszka w Gdańsku w tej chwili. I trzecia wystawa to była wystawa koła plastycznego Kreska, które działa przy Bielskim Centrum Kultury.
5: Staramy się, żeby nasze wystawy także były cykliczne i zmieniały się co miesiąc.
1: Ja jeszcze tak patrzę na te malowania, bo wy tam dopatrzyłyście się tych fresków, natomiast wiem, że kiedyś to taka moda panowała, że jak na zakład wjeżdżała farba hurtem kupiona, to malowało się wszystko w ten sam kolor, więc podejrzewam, że tych warstw farby tutaj było sporo do zdarcia.
5: Ja myślę, że tych warstw jest naprawdę dużo. To jest jak odkrycie archeologiczne. Każda jedna warstwa jest jakąś historią. Ostatnia, jaka tutaj była, to chyba farba olejna, która miała przypominać panele drewniane. A wcześniej był niebieski, kremowy, różowy, żółty i nie wiem, jakie jeszcze możemy tu znaleźć kolory.
1: Te fragmenty, na które patrzę, to nie jest taka drewnopodobna tapeta, tylko to jest farba, która została rozmazana i przypominać miała drewno.
5: Dokładnie, ona wygląda jak deski, także jakiś artysta zrobił tutaj prawie, że tapetę drewnopodobną.
1: Ale jak ekonomicznie.
5: I ekologicznie.
1: Grzejniki były tutaj, czy instalowałyście?
4: Musiałyśmy grzejniki wymienić, bo te, które się znajdowały, niestety nie nadawały się do użytku, ale zamieniłyśmy je również na takie stare, żeliwne grzejniki, które są, jak widać, klimatyczne. Pomalowałyśmy je i rury pomalowałyśmy na kolor czarny i to nadaje też wnętrzu taki trochę loftowy, industrialny klimat.
1: To czego tutaj jeszcze brakuje? Co byście tutaj dołożyły? Bo rozumiem, że te tynki takie odpadnięte to nadają tego klimatu i chcecie to zostawić.
4: Tak, na razie chcemy to zostawić, bo nam się to podoba po prostu. Ewidentnie, jak patrzymy, siedząc tutaj i rozglądamy się dookoła, to widzimy, że to, czego najbardziej brakuje, to są nowe okna. Bardzo nam na nich zależy, nie tylko ze względów estetycznych, bo te są obdrapane. No, może one mają klimat, natomiast przede wszystkim one są nieszczelne i zimą bardzo jest nam trudno w związku z tym utrzymać odpowiednią temperaturę w budynku. Dlatego to jest takie nasze marzenie, żeby wymienić te okna, a to jest ogromny wydatek i kombinujemy, w jaki sposób zebrać albo gdzieś pozyskać fundusze na to, żeby te okna wymienić.
1: Mury są dość grube, a z tego co wiem, to też macie nowy piec.
5: Mamy nowy piec ufundowany przez PKP, także my musimy zajmować się tylko paleniem w tym piecu. Na szczęście już jesteśmy poza sezonem grzewczym, więc trochę nam obowiązków odeszło, ale no niestety sam piec i pomimo tego, że mamy tak dużo grzejników, nie daje rady przez to, że budynek jest wysoki, jest...
1: No i te nieszczęsne okna, przez które jest duża utrata ciepła.
5: No i właśnie największa utrata jest przez okna, bo one są bardzo wysokie, duże i nieszczelne, więc no nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, żeby to ciepło tutaj utrzymać.
1: To dopóki nie pozyskacie środków na nowe okna, to co będziecie na zimę snopkami zastawiać?
5: Mamy już kilka patentów, między innymi folię bąbelkową, albo zrobimy kotary, takie jak kiedyś były w zamkach. Ostatnio o tym rozmawiałyśmy, że po prostu zawiesimy tutaj wielkie zasłony, które będą zatrzymywały zimy wpadające do środka, a ciepło utrzymywały wewnątrz.
1: To podobno folia bąbelkowa, kilka warstw i do tego folia aluminiowa i to wtedy bardzo dobrze izoluje.
4: Ale folia aluminiowa na szyby to trochę będzie ciemno.
1: Będzie ciemno, ale ciepło.
4: Te kotary w sumie też zaciemnią, więc no zobaczymy, ale starajmy się być dobrej myśli, może uda nam się te okna wymienić. Także to jest taki wielki plan. Kolejny krok, który by nam pomógł tutaj bardzo, żebyśmy lepiej funkcjonowały, chociaż i tak już funkcjonujemy świetnie.
1: No mówię, będzie wybór, albo ciemno, ciepło, albo jasno, zimno.
4: No właśnie, ciemno to przyjemne, jak wiadomo, więc Będzie nam tutaj przyjemno i ciepło, ale mam nadzieję, że nie no, że damy radę z tymi oknami, to wierzymy w to. Jak dotąd wszystko nam się udaje, ciężką pracą naszą, fizyczną, umysłową, ale małymi kroczkami realizujemy nasze cele, więc naprawdę wierzymy w to, że to się uda.
1: Ja jeszcze do tego pieca wrócę, bo tam podobno ten piec jest gdzieś tam w toalecie, czyli jak ktoś idzie się załatwiać, to od razu dokłada do pieca.
4: To jest w drugim pomieszczeniu, oddzielne pomieszczenie jest kotłownia, więc nie ma takiej konieczności, aczkolwiek jeżeli ktoś chce nam pomóc i dosypać troszkę tego peletu, to chętnie korzystamy z męskich, silnych ramion.
1: Ale to jest pewnie automat, tak? Chyba tylko zasypywam.
4: Tak.
1: Tutaj widzę taką dyżurkę, to w tej dyżurce kto urzęduje?
5: Tak naprawdę urzędują wszyscy. To jest miejsce, tak jak domowa kuchnia, gdzie jest serce całej fiki. Impreza dzieje się na sali, a w kuluarach zawsze są najciekawsze rozmowy. Także to są nasze kuluary. Tam zawsze są wszyscy.
1: Tam są naczynia, można napoje podawać.
5: To jest trochę takie nasze pomieszczenie socjalne, trochę taka nasza kuchnia bez dostępu do wody, co prawda, ale jest miło i przyjemnie, i przytulnie.
1: Bardzo ciekawie. Co tam u góry?
4: U góry mamy drugie pomieszczenie, takie przytulniejsze, dlatego że tam na podłodze jest wykładzina i korzystamy z tego pomieszczenia już, bo w trakcie zajęć w ciągu roku szkolnego odbywają się zajęcia Lindy Hop i my kontynuujemy tą koncepcję, którą zaczęłyśmy w listopadzie, to znaczy zajęcia Lindy Hop dla rodziców i w tym samym czasie zajęcia kreatywne, zabawy dla dzieci. I te dzieci super się odnajdują tam na górze, korzystają, tam są takie pufy, tam są już też szafki z materiałami plastycznymi, więc dzieciaki mają tam takie swoje miejsce. Kiedy one są na górze, to my zasłaniamy te kotary, więc to jest dźwiękowo troszkę odsłonięte od tej głównej sali. Natomiast no, to jest też taki jeszcze jeden ważny punkt, inwestycja, którą będziemy musiały w końcu poczynić, a mianowicie ekrany dźwiękowe, żeby te dwa pomieszczenia tak naprawdę odgrodzić od siebie akustycznie. Ale póki co z tymi zasłonami, które są, też to fajnie funkcjonuje. Natomiast jeżeli, jak mamy koncerty na przykład, albo jak są imprezy taneczne, to tam też można sobie siedzieć na krzesełkach, więc to pomieszczenie na górze ma takie różne funkcje, w zależności od tego, co się w fice dzieje.
1: To jeszcze ja wrócę do tego początku, odkąd to się zaczęło, kiedy stwierdziłyście, że chcecie w tym budynku otworzyć fundację, bo ta fundacja nie była od razu na myśli. Najpierw chciałyście to pod inną działalność.
4: Myśmy chciały po prostu to wynająć. Ja mogę opowiedzieć tą historię, to nie jest żadna tajemnica. Zadzwoniłam do PKP z pytaniem, czy oferta ta najmu jest nadal aktualna i odniosłam wrażenie, że pan nie bierze mnie na poważnie. Nie wiem, czy mam mało poważny głos. W każdym razie spytał mnie, ale pani chce to wynająć jako kto? I wtedy po prostu błyskawicznie w mojej głowie taka gwiazdka rozbłysła i powiedziałam, jako fundacja oczywiście. No i już wtedy nie było odwrotu, więc słowo się rzekło. Szybciutko były wtedy załatwiane formalności po to, żeby wysłać do PKP zapytanie jako fundacja, bo no naprawdę było czuć, że tylko jeżeli to będzie w sformalizowany sposób, to będziemy miały szansę tutaj, żeby oni z nami poważnie rozmawiali.
1: Myślę, że pracownik PKP-u zdawał sobie z tego sprawę i nie wierzył w to, że ktokolwiek może ten budynek wynająć zapewne.
5: Bo on nas nie zna.
4: Nie znali naszych możliwości, natomiast teraz to też musimy przyznać z dumą. Pani, która zarządza tym budynkiem, przychodzi i otwiera szeroko oczy i jest naprawdę pod ogromnym wrażeniem i no póki co godzi się na wszelkie nasze pomysły, bo zobaczyła, że to naprawdę funkcjonuje i że myśmy tutaj jakimś cudem, ona nie może w to uwierzyć, ale jakoś to tutaj ogarnęłyśmy, mówiąc kolokwialnie.
1: Ale to było tak, że przechodziłyście obok tego budynku i przez okienko zaglądałyście, czy faktycznie można by tutaj cokolwiek zrobić?
4: Ten budynek już z zewnątrz ma niesamowity klimat. Ja osobiście zaglądałam tutaj, to znaczy ja to miejsce pamiętam już jako dziecko, bo tutaj się odbywały kursy tańca, moi rodzice na tych kursach tańca, moja mama była, więc ja jako taka malutka dziewczynka pamiętam podłogę i to, że gdzieś tam wchodziłam do tej sali, nie pamiętam szczegółów. Natomiast później byłam też kiedyś na urodzinach mojej kuzynki, więc to miejsce gdzieś tam odwiedzałam. Jako dorosła osoba już zaglądałam tutaj do tego sklepu z meblami, który przez jakiś czas funkcjonował i oczy mi się świeciły na tą salę i na tą scenę, więc no, ja wiedziałam, co to za perełka tutaj się chowa. No i w pewnym momencie, tak jak mówię, po prostu gdzieś szala tej chęci się przelała, no i zadzwoniłyśmy pod ten numer na drzwiach.
1: Czyli to nie było tak, że jak po raz pierwszy weszłyście do tego budynku, to załamałyście ręce i powiedziałyście nie, nie, to chyba za bardzo się porwaliśmy na to.
4: Był taki moment zwątpienia, przyznam. W momencie, kiedy dowiedziałyśmy się o tym, jak trudno będzie nam sprostać wymogom konserwatora, pamiętam, że spotkaliśmy się u Moniki w ogrodzie i siedzieliśmy i myśleliśmy, kurczę, co robimy, podejmujemy się tego czy nie, i to był taki moment faktycznie, że byłyśmy blisko tego, żeby rzucić to po prostu, ale jakoś, nie wiem, szalone jakieś geny w nas jednak zwyciężyły i tak.
1: Trzeba być twardym, a nie miękkim.
5: Mamy dużo samozaparcia i silnej woli i naprawdę jesteśmy zdeterminowane, żeby to się nam udało. A mamy wspólny cel, także jakoś nam to wychodzi.
1: Wszystko funkcjonuje z wyjątkiem tych okien.
4: Tak, wszystko funkcjonuje i jeszcze chcę powiedzieć, że super jest to i to nas bardzo nakręca, że mamy bardzo, bardzo pozytywny odbiór tego miejsca od mieszkańców miasta. Każdy, kto tutaj przychodzi, po pierwsze jest zachwycony samym miejscem, ale również, to musimy powiedzieć, z dumą tym klimatem, który myśmy tutaj stworzyli. Każdy, kto przyjdzie, czy jest to zespół, który gra koncert, czy to są ludzie, którzy przychodzą na kursy, czy na potańcówki, czy na garażówkę, mówią, kurczę, dziewczyno, was jest jak w domu, tu jest świetnie, po prostu super atmosferę stworzyłyście. No i po prostu to nas też nakręca, a okna to jest jakaś tam kwestia techniczna, damy radę.
1: Kwestia czasu zapewne.
5: Tak, bo fajne miejsce przyciąga fajnych ludzi i my tutaj naprawdę mamy świetne towarzystwo, które nas odwiedza. Także oni też nas wspierają i mentalnie, i swoją pracą, jeśli mogą. I my to bardzo doceniamy. Dzięki temu właśnie to wygląda tak, jak wygląda, że i funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Dzięki tym wszystkim ludziom, którzy są wokół.
1: Patrzę na te lampki jeszcze czarne, bo chyba tutaj instalacji nie pozwolili wam pociągnąć, więc pewnie są na baterie.
5: Lampki na baterie, które mają oświetlać obrazy takie galeryjne. No ale to jest trudne, bo trzeba za każdym razem je naładować przed każdą wystawą. Ale dajemy radę.
1: Cały czas coś się tutaj u was dzieje, cały czas coś organizujecie. Może chociaż rąbek tajemnicy uchylicie, jakie macie jeszcze plany, nie wiem, bo każdy działa, wyznaczając sobie cele. Wy zapewne te cele macie ustanowione, dlatego nie pytam.
4: Naszym celem takim, który naprawdę jest nadrzędny, to jest to, żeby to miejsce było taką wspólną przestrzenią, w której wszyscy będą się czuli jak u siebie, w którym się wszyscy czuli dobrze. I żeby to było takie miejsce, gdzie ludzie będą przychodzili ze swoimi pomysłami, ze swoimi działaniami, a my będziemy jakby takimi gospodyniami. I to się dzieje. To coraz więcej osób się do nas zgłasza, odzywa, czy to na jakieś warsztaty terapeutyczne, czy na jakieś warsztaty plastyczne, czy to na jakieś imprezy prywatne, koncerty różnych osób. Jesteśmy otwarte nie tylko na, powiedzmy, takich sprawdzonych muzyk z wysokiej półki, ale chcemy tutaj też stworzyć taką przestrzeń, żeby na przykład młodzi artyści mogli przyjść i się sprawdzić. Więc to jest ten cel, żeby tutaj coraz więcej osób przychodziło i to powoli, powoli się ziszcza nam.
1: To się udaje. Fundacja FIKA. Fundacja Inicjatyw Kulturalno-Artystycznych. Przy ulicy Stacyjnej w Białej Podlaskiej cały czas coś tutaj się dzieje i warto odwiedzać profil facebookowy tejże fundacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję.
4: Dziękujemy.
3: Potencjał siedziby Fundacji FIKA jest ogromny. Sercem obiektu jest duża sala widowiskowa z autentyczną sceną, gdzie teraz goszczą wydarzenia artystyczne. Przestrzeń idealnie komponuje się z kulturą alternatywną, wystawami i niszowymi projektami, a kolejowy zabytek przy ulicy Stacyjnej staje się jednym z najbardziej klimatycznych punktów na mapie Białej Podlaskiej. Stawia na nogi po urazach i uczy, jak siedzieć i żyć bez bólu. Fizjoterapeuta, bo o nim mowa, to nie tylko znawca ludzkiej anatomii, ale też człowiek empatyczny i cierpliwy. Zaglądamy za kulisy tego fascynującego zawodu, który nie tylko w Białej Podlaskiej, ale również w Polsce cieszy się dużą popularnością.
1: Dzisiaj chciałem trochę porozmawiać o tym, czy fizjoterapia jest zawodem popularnym nie tylko w Białej Podlaskiej, ale również w Polsce.
6: Dzień dobry, Martyna Jarocka, fizjoterapeuta oraz nauczyciel akademicki Bielskiego AWF-u. Fizjoterapia już jest oraz staje się coraz bardziej popularnym zawodem. Świadczą o tym statystyki rekrutacyjne na naszych uczelniach, które pokazują z roku na rok coraz większe zainteresowanie młodzieży tym zawodem. Po drugie, nasi absolwenci jako fizjoterapeuci spółki w Polsce mają bardzo dużo dobrych ofert pracy za granicą. Okres wakacyjny sprzyja teraz też temu, że przyjeżdżają do nas Bialczanie, którzy gdzieś tam na co dzień żyją za granicą i mówią wprost, że takiej opieki fizjoterapeutycznej, jaka jest w Polsce, nie ma nigdzie indziej. Dlatego też status, prestiż też taki społeczny powodują to, że faktycznie fizjoterapia to jest ten zawód teraźniejszości i przyszłości.
1: I to jest ten zawód, gdzie jest potrzebny kontakt z drugim człowiekiem, trzeba to kochać.
6: Fizjoterapia to nie jest zawód dla każdego.
1: Tak. Właśnie o to chciałem zapytać.
6: Tak, jeżeli tak mogłabym to pytanie ukształtować, ponieważ jest to zawód, który wymaga empatii na pewno, ale też niezbyt dużej, bo trzeba też dbać o swoje zdrowie psychiczne. Jest to zawód, który przede wszystkim jest zawodem w pracy z drugim człowiekiem, w pracy z pacjentem. Pacjent, jak sama definicja głosi, mówię troszeczkę może żartobliwie, jest to osoba, która jest osobą z bólem, z dyskomfortem, z niepełnosprawnością, a tym samym z dużym, całym nakładem czasami takich bardzo negatywnych emocji. No, chyba każdego z nas czasami coś tam boli i wiemy, że w takich sytuacjach nie mamy zbyt dobrego humoru, prawda? Więc my jako fizjoterapeuci na co dzień spotykamy się z takimi, no, obolałymi osobami, tak? Więc w takich czasami złych humorach, więc empatia, umiejętność pracy z drugim człowiekiem, umiejętność wysłuchania tego drugiego człowieka, bo każdy pacjent to jest inna historia, oraz umiejętność pracy właśnie z takim pacjentem, który w chwilowych takich jeszcze większych niedyspozycjach czasami po prostu nie pachnie zbyt ładnie, nie jest czysty, no bo to jest nasze ciało, więc to też jest praca z ciałem chorego człowieka i to też do tego trzeba mieć odpowiedni stosunek i dystans, ale też pewną umiejętność radzenia sobie z takimi rzeczami, więc tak mniej więcej wygląda praca fizjoterapeuty. Ja o tym czasami mówię moim studentom podczas zajęć, że im najczęściej się na początku wydaje, że będą głównie pracowali z takimi, prawda, osobami młodymi, zdrowymi, ładnie pachnącymi i tak będzie zawsze. Potem idą na pierwszą, drugą praktykę i czasami te praktyki właśnie weryfikują tą przydatność, tak powiem rynkową, mówiąc brutalnie, i okazuje się faktycznie czasami, że część studentów rezygnuje. Ja uważam, że bardzo dobrze, bo lepiej zrezygnować czasami z tego kierunku podczas studiowania, niż kończyć 5 lat, obecnie 5 lat ciężkich studiów i potem okazuje się, że no po prostu nie. Więc jest to taka praca przede wszystkim z drugim człowiekiem, z jego całym czasami bagażem fizycznym i psychologicznym, emocjonalnym, no i też umiejętność radzenia sobie z własnymi jakimiś takimi niedoskonałościami i własnymi fizycznymi niedyspozycjami, bo my pracując z ciałem, również pracujemy swoim ciałem, a to już jest troszkę już głębszy temat.
1: To już widzę, że na kierunku fizjoterapii jest również psychologia, bo musicie jednak do tego pacjenta umieć podejść.
6: Tak, jest psychologia ogólna, jest psychologia kliniczna, są też elementy pedagogiki. Ja też bardzo często powtarzam, że czasami mam wrażenie jako fizjoterapeuta, że więcej mówię, edukuję, niż faktycznie pracuję z tym ciałem, ale to po prostu jest element naszej pracy. Mamy również komunikację, czyli taką bezpośrednią pracę z pacjentem, bo to jest właśnie całość, czyli również te elementy takiego psychologicznego podejścia jak najbardziej. Co jest też ważne w obecnych standardach nauki, też mogę w ten sposób to ująć, że bardzo duży kładzie się nacisk obecnie na to, aby fizjoterapeuci potrafili też radzić sobie z własnym wypaleniem zawodowym oraz też z tymi wszystkimi historiami, które pacjenci zostawiają u nas w gabinecie, u nas należące, bo ja pamiętam jako młody fizjoterapeuta, każdy pacjent był mocno przeze mnie przeżywany, ale również każdy pacjent gdzieś tam ten ładunek emocjonalno-psychologiczny u mnie zostawiał i ciężko mi na początku było radzić sobie z dużą liczbą pacjentów. Natomiast z biegiem też czasu, z biegiem lat nauczyłam się tego, żeby oddzielać pracę zawodową od pracy, od tych obowiązków domowych, od takiego prywatnego czasu i też właśnie takiego filtrowania i zrzucania takiego codziennego ciężaru psychicznego, ponieważ to po prostu nas mocno też psychicznie obciąża, więc też obecnie studenci uczą się tego, jak radzić sobie z takim codziennym stresem w pracy fizjoterapeuty, bo raz jeszcze podkreślam, my pracujemy z pacjentem bólowym, do nas nie przychodzą raczej uśmiechnięte, zadowolone z życia osoby, tylko raczej z jakimś dyskomfortem, jakąś niepełnosprawnością. I więc obecnie też fizjoterapeuci są uczeni tego, jak sobie z tym wszystkim radzić.
1: Czyli jednak to wypalenie zawodowe dotyczy tak naprawdę każdego zawodu. Rozumiem, że jednak tak jak każdy zawód, tu są i plusy, i minusy tej pracy.
6: Jeżeli chodzi o plusy, zacznijmy od tych plusów dodatnich, może tak powiem, ponieważ myślę, że w tej naszej pracy są plusy dodatnie i plusy ujemne, może tak bym to ujęła. Plusy dodatnie są takie, że na pewno praca, która daje bardzo dużo satysfakcji. Ja pracuję z pacjentami ortopedycznymi. Mogę tak to śmiało nazwać, taki magiczny moment, kiedy pacjent przychodzi o kulach dwóch, a wychodzi bez. Cud. Po prostu cud, prawda? Natomiast daje bardzo dużo satysfakcji.
1: Czyli często jest tak, proszę odrzucić kulę?
6: Tak, wstań i odrzuć kulę, zgadza się. No to też kwestia tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, takiej trochę też edukacji pacjenta, ponieważ no, my jako fizjoterapeuci bazujemy na znajomości biomechaniki, fizjologii, anatomii, więc ja wiem, że on mechanicznie to potrafi zrobić, tylko kwestia obawy, więc ja jako ten fizjoterapeuta, psycholog muszę go przekonać, nauczyć, zachęcić i to wtedy faktycznie idzie, on musi mi zaufać, więc daje bardzo dużo ta praca satysfakcji, takiej codziennej radości, bo te efekty są zauważalne bardzo często i bardzo szybko przede wszystkim. Co jeszcze ta praca daje? No przede wszystkim kontakt z bardzo fajnymi ludźmi, bo mamy przekrój przeróżnych pacjentów i tych małych, i tych dużych, starszych, młodszych, też z różnych dziedzin, z różnych obszarów życia, więc każdy pacjent to też jest inna historia. Bardzo często te nasze rozmowy w trakcie terapii to są rozmowy o podróżach, o kulinariach, o różnych innych ich doświadczeniach, więc my też troszeczkę wchodzimy w ich życie, więc jest to z mojego punktu widzenia wręcz no, fascynujące momentami, naprawdę. Co ta praca jeszcze daje? Mówiłam o tych bagażach, które my musimy gdzieś tam umiejętnie odkładać na półkę, ale to też jest praca, która wymaga od nas, jako od fizjoterapeutów, odpowiedniej tężyzny fizycznej. Może o tak to podkreślę jednym zdaniem.
1: Czyli chodzicie regularnie na siłownię.
6: Tak, tak jak powiedziałam, praca z ciałem wymaga naszej sprawności, naszego ciała. To nie jest tak, że my mamy tylko mocne palce i dłonie, prawda? Bo też czasami jak podam komuś dłoń na przywitanie, mówię, ojej, ale ty masz żelazny uścisk. To 25 lat w zawodzie, to też zobowiązuje, ale my naprawdę pracując z pacjentami dużymi, niskimi, ciężkimi bardzo często, my musimy po prostu być silni po to, żeby też dbać o własne ramiona, własne plecy, własne nogi, bo my też często stoimy wiele godzin w naszej pracy.
1: Żeby chociaż tego dużego pacjenta umieć przerzucić na drugą stronę.
6: Dokładnie, przerzucić. Mało tego, my bardzo często musimy tym pacjentom pokazać, jaki ruch oni mają wykonać, jakie ćwiczenie mają wykonać. Część z nas jako fizjoterapeutów pracuje również z pacjentami na siłowniach, czy w klubach różnych sportowych, na salach gimnastycznych, więc my musimy potrafić pokazać dany ruch, którego później oczekujemy od naszego pacjenta, więc powinniśmy być wysportowani, czyli mieć dobrą tężyznę fizyczną, po prostu umieć silne mięśnie, być porozciąganymi, bo jeżeli ja proszę pacjenta, by wykonał skłon w przód i dotknął rękami do podłogi, on nie wie, o co mi chodzi, no to ja powinna mu to pokazać. Prawda? Więc ta rozciągliwość powinna być jak najbardziej, ta elastyczność mięśniowa. I no, kolejna sprawa jest taka, że będąc sprawnym fizycznie, my po prostu jesteśmy bardziej tacy wydajni też w pracy. Więc zwłaszcza sektor prywatny fizjoterapeutów wie, o czym mówię, ponieważ jeżeli nie mam siły, ja przyjmę dwóch pacjentów dziennie, po prostu, bo nie mam siły. Jeżeli nie będę dbała o własne mięśnie, o własny kręgosłup, również kończy się to najczęściej jakąś rwą kurzową, czy inną niedyspozycją i tym samym wyklucza mnie z pracy na wiele dni lub czasami tygodni, a na to raczej no, nie możemy sobie pozwolić, prawda? Rynek bardzo szybko weryfikuje wiele rzeczy, więc jak wypadamy z rynku na kilka miesięcy, no to wypadamy z rynku, dlatego też to wymaga od nas pewnej dyspozycyjności i właśnie dbania o swoje ciało.
1: Bywa, że trafiają się pacjenci, którzy zupełnie nie chcą współpracować?
6: Bywa.
1: To jest ten trudny pacjent wtedy?
6: To jest taki trudny pacjent. Są pacjenci i ja pracuję akurat właśnie w sektorze prywatnym, więc to są czasami pacjenci, którzy myślą, że jak płacę za wizytę, to wymagam, aby pani za mnie zrobiła wszystko.
1: Ja się tylko położę?
6: Tak, ja się tylko położę, prawda, założę ręce za głowę, a pani mi tu zrobi. No to ja na pierwszej takiej wizycie wizycie już szybko rozwiewam tego typu niejasności, że to nie jest taka usługa, że ja będę wszystko robiła. Po drugie, w fizjoterapii bardzo dużym czynnikiem warunkującym skuteczność terapii jest zaangażowanie pacjenta. Jeżeli pacjent od pierwszej minuty na mnie wszystko zrzuca, cały sukces tego efektu terapeutycznego, po pierwsze jest trudna komunikacja, po drugie efektywność jest bardzo słaba. Kolejna rzecz jest taka, że nasi pacjenci dostają tak zwaną pracę domową, więc są pewne elementy, które powinni wykonywać w domu. Mają nagrania, mają rozpiski, takie czasami broszury, foldery, różnie pracują różne zakłady i oni powinni ten efekt utrzymany nawet na wizycie u nas podtrzymywać sukcesywnie w domu. Więc jeżeli on na wizycie, za którą płaci, nie wykazuje zaangażowania, no to na 99,9% wiem, że również nie wykona tego w domu.
1: Te prace domowe ciężko się odrabia.
6: Nie ukrywajmy, każdy z nas jest trochę leniwy, to jest normalne, to po prostu jest natura człowieka. Aczkolwiek mam też czasami taki rodzaj pacjenta, którego muszę mówić wprost, do jakiej objętości musi się ograniczać. Są też tacy pacjenci, którym po prostu muszę rozpisywać dokładną liczbę serii czy powtórzeń, ponieważ oni tego robią z kolei za dużo, bo chcą aż za szybko i za mocno, najczęściej za szybko wrócić do pełnej sprawności, więc, ale raczej mamy tą pierwszą kategorię tych pacjentów, którzy raczej no nie chcą za bardzo ćwiczyć, prawda?
1: Jeszcze zapytam o tą bardzo ważną rzecz, bo wy też musicie jakoś przeciwdziałać temu wypaleniu zawodowemu, żeby nie popaść w pewną rutynę.
6: Wydaje mi się, że jednym z takich czynników jest też to takie ustawiczne kształcenie się, czyli musimy też pewne rzeczy odświeżać, oczywiście anatomia, fizjologia, biomechanika to są takie podstawy, natomiast tak jak w każdym zawodzie zmieniają się czasami techniki, podejścia, są gdzieś tam publikowane nowe jakieś dowody naukowe świadczące o mniejszej lub większej skuteczności danych działań fizjoterapeutycznych, więc kursy, wyjazd na konferencje, szkolenia to daje taki świeży oddech, tak, taką świeżą wiedzę, to nam odświeża głowę, że tak powiem kolokwialnie, natomiast też spotykamy wtedy ludzi z innych dziedzin, z innych obszarów działania fizjoterapii, bo tego jest bardzo dużo. Fizjoterapia to nie jest tylko fizjoterapia ortopedyczna, ale to jest i pediatria, kardiologia, neurologia, pulmonologia, jest tego bardzo, bardzo dużo, więc też kontakt z tymi innymi obszarami, kontakt z osobami z innych placówek jest to bardzo potrzebne. Na pewno treningi, o których wspomniałam wcześniej, to nam też pozwala poradzić sobie z tym stresem i przede wszystkim dbało się o też własne otoczenie, czyli ten komfort pracy to też jest ważne, higiena pracy, to nie chodzi tylko o mycie rąk, ale też to planowanie pracy, czyli umiejętność zaplanowania przerw na posiłek. Większość z nas jako fizjoterapeutów jest niedożywiona, ale tutaj może tak od razu powiem, nie chodzi o niedożywienie ilościowe, tylko jakościowe, bo my jemy bardzo szybko, przerwie między pacjentem, a pacjent już się rozbiera, my gdzieś tam jakiś kęs kanapki chwytamy. Mamy to niedożywienie właśnie jakościowe, czyli jemy zbyt szybko i jemy nie zawsze zdrowe rzeczy. Więc dbanie o jedzenie, o sen, o wypoczynek, o dobre planowanie pracy. No i wyjazdy, konferencje, szkolenia, coś co nam też tutaj zawodowo pozwala tą wiedzę i głowę odświeżyć. No i fajni ludzie dookoła, którzy gdzieś tam też nas wspierają. To jest bardzo ważne w naszej pracy.
1: Czyli jednak taki ciągły upgrade nowego jakby oprogramowania, w cudzysłowie, potrzebny jest, bo inaczej się wypada z zawodu.
6: Zdecydowanie tak. Znam fizjoterapeutów, którzy po iluś tam latach pracy nagle wszystko rzucają, mówiąc, wyjeżdżają w Bieszczady. Może niekoniecznie Bieszczady są tą destynacją, ale faktycznie zmieniają kompletnie swój zawód. Ale to właśnie bardzo często jest to wypalenie zawodowe. Też uważam, że nie wolno wstydzić się prosić o pomoc. Jeżeli potrzebuję pomocy, powinnam pójść do psychoterapeuty, do psychologa, albo czasami nawet do psychiatry po pewne leki, które na dany moment mojego kryzysu psychicznego, emocjonalnego po prostu mi pomoże, bo jeżeli lubię to, co robię i chcę dalej to robić, a mam chwilowy kryzys, mało tego, ja często mówię o tym moim pacjentom, jak jest ciężko, i do psychologa, do psychoterapeuty, do psychiatry, więc jeżeli ja sama bym przeżywała tego typu rzeczy, a nie robiłabym tego, o czym edukuję moich pacjentów, no to też byłabym trochę mało wiarygodna, prawda? Więc jeżeli jest problem, sięgamy po pomoc, nie wstydzimy się tego, albo po prostu biorę przerwę, mówię, nie mogę, koniec, muszę robić 2-3 dni odpoczynku. To jest też bardzo ważne i więc no, musimy dbać o siebie, żeby to po prostu tak całościowo, że tak powiem, było ujęte.
1: Czasami boimy się prosić o pomoc, a tak naprawdę w momencie, kiedy o nią poprosimy, to nawet nie spodziewamy się, że aż tyle osób chce nam pomóc.
6: To też jest takie fajne, bo my też jako fizjoterapeuci też musimy chodzić do innych fizjoterapeutów po pomoc, bo wiadomo, mam przeciążone nadgarstki, kolana, barki, plecy, więc ja się śmieję, że każdy z nas ma też swojego prowadzącego fizjoterapeutę, który robi raz na jakiś czas tak zwany przegląd, tak jak w samochodzie. Ja wiem, że to może brzmi tak brutalnie, ale my też chodzimy na przeglądy naszego aparatu ruchu, oczywiście to tak żartobliwie ujmując, no bo mamy przeciążone te pewne struktury, co tu dużo mówić, więc też powinniśmy chodzić na masaż, na relaks, do spa, dbać właśnie o to swoje ciało. A jeżeli coś, mówiąc brzydko, nam siada, no to idę do specjalisty i proszę o pomoc, a nie udaję, że o jakoś przejdzie się, rozejdzie. Nie, najczęściej to się nie rozejdzie, najczęściej to nie przejdzie na kogoś innego, tylko to potem jest naszym kosztem, dlatego musimy o to bardzo dbać. Tym bardziej, tak jak wspomniałam, my edukujemy o tym naszych pacjentów, że jest często przy tych pacjentach jest potrzebna pomoc fizjoterapeuty, dietetyka, psychologa, endokrynologa, lekarza prowadzącego, radiologa i to holistyczne podejście dopiero daje nam pewien końcowy sukces, więc tym samym ja też często w ten sposób powinnam się zachowywać, kiedy jakiś problem ma moje ciało i to wtedy ma sens.
1: Czyli musi tu być pewnego rodzaju synergia pomiędzy specjalistami.
6: Tak, to jest holistyczne podejście i moi pacjenci, którzy zaufali mi wiele lat temu i współpracują ze mną, bo mam takich już też wieloletnich pacjentów, wiedzą, że uważam, że takie holistyczne podejście jest najlepsze. Bardzo też często jest tak, że odsyłam do innych fizjoterapeutów na pewną technikę, na pewien sposób podejścia, ponieważ każdy z nas specjalizuje się w jakimś tam nurcie. Są te terapie narzędziowe, mamy jakieś takie dziwnie wyglądające gwoździe, czy haczyki, czy jakieś takie inne jeszcze elementy. Mamy techniki manualne, którymi pracujemy z ciałem. Jedni z nas pracują mocniej, inni delikatnie, jeszcze inni używają igieł, które wbijają nam w ciało długie lub krótkie igły, więc tych modeli pracy jest bardzo wiele z ciałem naszego pacjenta i też uważam, że odsyłanie na pewne elementy, których po prostu ja nie robię, a jestem świadoma tego, że na tym etapie terapii mojemu pacjentowi jest to potrzebne, po prostu odsyłam. I też odpowiedni dietetyk, bardzo często endokrynolog w dzisiejszych czasach, nie dotyczy to tylko kobiet w okresie okołomenopauzalnym, ale też coraz częściej problemy endokrynologiczne, czyli hormonalne mają też dzieci, czego najczęstszym wyrazem jest problem z otyłością, więc ta współpraca endokrynologa, dietetyka klinicznego, bardzo też często psychologa, psychoterapeuty po prostu jest bardzo ważna i to wtedy daje no, fajny efekt, prawda, holistyczny i końcowy, bo naszym celem jest odzyskanie zdrowia pacjenta albo odzyskanie go takiego poziomu, żeby on mógł z radością te swoje takie codzienne aktywności, praca, jazda na rowerze, to co jest jemu bardzo potrzebne, żeby on to po prostu mógł sobie codziennie wykonywać. To jest nasz cel.
1: To jeszcze tak na zakończenie, bo pacjenci bywają różni. Przychodzą z jedną rzeczą, okazuje się, że szereg innych rzeczy mają do poprawienia.
6: Zgadza się. To czasami jest wręcz takie zabawne, bo pacjent mówi, że przychodzi z bólem kręgosłupa, a ja odwracam go na plecy i badam jego brzuch. I na przykład blizny po cesarskim cięciu, czy blizny po różnych innych interwencjach chirurgicznych, które są na brzuszku, czyli z przodu, a efekt mechaniczny i przeciążeniowy właśnie jest z tyłu. I ja badam na przykład, mówię, ale pani Martyno, mnie boli z tyłu. Ja mówię, wiem, ale problem jest z przodu. Więc też czasami, czy problem z barkiem, mamy nagle chwytamy się za stopę. To nie jest dlatego, że my nie wiemy, co robimy. Tutaj też taki mały apel do naszych pacjentów, aby po prostu nam zaufali. Ale mamy świadomość tego, że to, że jest ból w jednym miejscu, to bardzo często jest to konsekwencja pewnych napięć czy przeciążeń idących czasami z bardzo odległych części ciała. Obecnie chyba taką najbardziej dynamicznie rozwijającą się częścią fizjoterapii jest fizjoterapia stomatologiczna. wieku nie chodzi tylko o ładny taki hollywoodzki uśmiech, tylko chodzi o to, że coraz więcej jest badań mówiących, że wady zgryzu prowadzone lub nieprowadzone ortodontycznie i napięcia wokół żuchw, a tym samym szyja, kark i tak dalej idąc, mają niesamowicie duży wpływ na naszą postawę, czyli umiejętność utrzymania prawidłowej pozycji stojącej. To też jak chodzimy, jak siadamy, ale również to działa w drugą stronę. Zaburzenia, czy złe korzystanie z ciała, złe chodzenie, złe siedzenie w pracy biurowej na przykład, powoduje, że to ma też wpływ na nasz zgryz. I to by się wydawać mogło takie aż abstrakcyjne, jak to taki mały staw skroniowo-żuchwowy, coś, co jest koło ucha, że tak powiem, topograficznie, może mieć wpływ na całe ciało. Ma. I to są też bardzo ciekawe rodzaje pracy z pacjentem. To już nie mój obszar, dlatego nie będę tutaj wypowiadała się nad o szczegółach tych technik, ale to są takie właśnie ciekawostki, więc jak przychodzi pacjent i on przychodzi z bólem stopy, a my się chwytamy za ucho, to też kwestia tego zaufania, bo bardzo często właśnie tak jest w naszej pracy.
1: O kulisach pracy fizjoterapeuty Martyna Jarocka, nauczyciel akademicki i również fizjoterapeuta. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
3: Fizjoterapeuta na co dzień przywraca, utrzymuje i rozwija sprawność fizyczną narządów ruchu. Jego głównym celem jest usuwanie lub łagodzenie bólu, zapobieganie nawrotom kontuzji oraz pomoc pacjentom w powrocie do pełnej niezależności w codziennym życiu. O tym wszystkim rozmawiał Arek Michlewicz.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.